0: reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Dobry wieczór. Główne zastrzeżenie dotyczy tego, że szpital w Aleksandrowie Kujawskim nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej na dwóch oddziałach, w tym na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej. W trakcie dyżuru jeden z lekarzy zajął się zabiegiem poza procedurą świadczeń finansowanych z publicznych pieniędzy. Równolegle postępowania w tej sprawie prowadzą wciąż prokuratura i Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
2: Jest to temat bardzo ważny i bardzo bulwersujący w swojej istocie. Odsłania niezwykłą patologię, która niestety może się wydarzyć również u władzy.
1: Rozmawiałem też z dyrektorem szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który przyznaje, że wynik kontroli NFZ jest zbieżny z wynikami kontroli, jaką przeprowadziła w szpitalu wewnętrzna komisja. Wykazała ona, że w lecznicy nie ma dokumentacji medycznej, która pozwoliłaby prawidłowo rozliczyć zabieg syna senatora. Dyrekcja placówki w Aleksandrowie na razie analizuje decyzję. W tym tygodniu może zapaść nowa decyzja o ewentualnym złożeniu odwołania.
0: Statek wycieczkowy MV Honduras, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka w kierunku Teneryfy. Do portu ma dotrzeć w ciągu 3 dni, a ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek. Na pokładzie przybywa około 150 osób, objętych izolacją w kajutach. Dotąd potwierdzono 8 zakażeń, z czego 5 laboratoryjnie. 3 osoby zmarły. Część pasażerów została już ewakuowana samolotami medycznymi do Holandii. Hiszpania zapowiada repatriację swoich obywateli, a pozostali pasażerowie mają wrócić do krajów pochodzenia przy wsparciu Unii Europejskiej. Już dziś Brytyjczycy zagłosują w wyborach lokalnych. Ich wyniki będą papierkiem lakmusowym rządów Partii Pracy pod przewodnictwem premiera Keira Starmera. Na łączach jest z nami korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Bogdanie, laburzyści w ostatnich wyborach parlamentarnych odnieśli spektakularne zwycięstwo. Czy teraz czeka ich zimny prysznic?
3: Temperatura wody może być lodowata, a powodów jest wiele. Wzrost kosztów życia i skandal wokół nominacji na ambasadora w Waszyngtonie, osoby, która przyjaźniła się z amerykańskim pedofilem Jeffreyem Epsteinem. Jeśli dodać do tego wciąż nierozwiązany problem nielegalnej imigracji przez kanał La Manche, Partia Pracy może jutro stracić kontrolę nad wieloma kierowanymi przez siebie gminami. Jej wrogiem może także okazać się sztuczna inteligencja. Według ustaleń Brytyjskiego Instytutu do Spraw Bezpieczeństwa coraz więcej młodych Brytyjczyków polega przed wyborami na chatbotach. O ogólne informacje na temat partii politycznych można zapytać, ale nie o to, na kogo głosować. Taka powściągliwość będzie miała znaczenie. Partiami, które mogą skorzystać najbardziej na porażce lejburzystów, są ultraprawicowa Reform UK oraz Zieloni.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta, był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
5: Pan prezydent wybiera się na Lubelszczyznę, tam straszliwy pożar.
6: Tak, rzeczywiście straszliwy pożar. No dzisiaj dotarły do nas informacje o śmierci pilota. Pan prezydent przed chwilką złożył kondolencje rodzinie, bliskim ofiary, ale jednocześnie wyraził tutaj solidarność z wszystkimi strażakami walczącymi z żywiołem. Na tym etapie takich planów nie ma, to co pan pyta. Natomiast pan prezydent dzisiaj wylatuje na poligon, na ćwiczenia polsko-litewskie na przesmyku suwalskim, więc będzie się przyglądał sytuacji bezpieczeństwa na naszej wschodniej...
5: To jest istotna wizyta z perspektywy bezpieczeństwa właśnie?
6: Tak, oczywiście. Przesmyk suwalski bardzo, bardzo ważna, bardzo istotna wizyta. Jednocześnie no tutaj współpraca polsko-litewska, spotkanie z prezydentem Litwy, także tematyka nie tylko bezpieczeństwa, ale dwustronna, w tym chociażby sytuacja Polaków na Litwie, więc w tym kontekście oczywiście to jest ważne wydarzenie.
5: Pan mówi bezpieczeństwo, ale to znaczy jest zagrożenie? To znaczy Rosja rzeczywiście może przeprowadzić eskalację tej wojny hybrydowej, którą już toczy i z Polską, i z państwami bałtyckimi?
6: Nie ma dzisiaj takich sygnałów, aby straszyć Polaków i mówić, że już za kilka tygodni czy miesięcy...
5: No premier tak zrobił.
6: No, to jest właśnie znak zapytania, dlaczego premier straszy Polaków.
5: Ma jakąś wiedzę.
6: No, wystąpiliśmy do strony rządowej z wnioskiem o przekazanie panu prezydentowi pełnych raportów w tym zakresie, no bo albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa ukrywa wiedzę o raportach, o konkretnych, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem, albo premier jest niepoważnym człowiekiem i straszy Polaków.
5: Dostaliście jakieś raporty?
6: Nie, póki co nie dostaliśmy żadnych raportów. ekspertów, są jakieś tylko śmieszne odpowiedzi ze strony rządowej. Widać, że oni tego...
5: A kancelaria prezydenta ma jakieś wiadomości na ten temat? Jakieś podejrzenia, jakieś
6: panie
5: informacje?
6: Panie redaktorze, nie ma co tutaj...
5: Ze strony amerykańskiej na przykład?
6: Jeśli premier uważa, że za kilka miesięcy ma być wojna, to dlaczego sam mówi, że nie chce żołnierzy amerykańskich,
5: no, tak którzy są... Tak precyzyjnie nie powiedział. No, powiedział, więcej, że tak nie chce wykorzystać Niemiec do tego, żeby straciły Niemcy na to.
6: Ponadprzeciętna sympatia pana premiera do Niemiec jest powszechnie znana, to wiemy, ale jednak w sytuacji, w której miałoby być zagrożenie Polski, najważniejsze jest to, abyśmy mieli jak najsilniejszą obecność nie tylko swoich wojsk, ale i sojuszniczych. Więc jeśli to zagrożenie jest dla Polski, to ci żołnierze...
5: A prezydent rozmawiał o tym z Donaldem Trumpem?
6: Rozmawiał, oczywiście, tak. Rozmawiał, ostatnia rozmowa telefoniczna, rozmawiał także o obecności amerykańskiej w Polsce. Tutaj nie ma zagrożeń zmniejszania liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce.
5: Żołnierze, bo takie deklaracje też padały ze strony, może nie bardzo twarde, ale jednak ze strony prezydenta Trumpa.
6: 3 września podczas wizyty w Białym Domu przecież powiedział prezydent Trump wprost, że jeśli będzie potrzeba, jestem w stanie rozważyć nawet wysłanie większej liczby wojsk, więc my na zasadzie kropla drąży skałę, przy każdej rozmowie pan prezydent, my jako środowisko prezydenta, tą skałę drążymy.
5: Czyli rozumiem, że 3 maja ten temat też był.
6: Był ten temat. Mogę
5: czy
6: pana...
5: prezydent Donald Trump jakoś się do niego odniósł? Jest sytuacja, żeby zwiększyć liczbę żołnierzy amerykańskich w Polsce?
6: Nie ma dzisiaj takich twardych decyzji, o których mógłbym tutaj powiedzieć, natomiast jest pewnego rodzaju otwartość po stronie amerykańskiej do tej dyskusji. No, dobrze by było, gdyby nie tylko prezydent o to zabiegał, ale także i rząd w miarę swoich jakichkolwiek
5: Paweł
6: możliwości.
5: Paweł Zalewski w poniedziałek o 7 w RMF mówił, to rząd prowadzimy rozmowy z Pentagonem.
6: No, ale z drugiej strony Amerykanie słyszą, co mówi pan premier Tusk, który mówi, no nie, Niemcom to my nie chcemy podbierać. Nie chodzi o podbieranie, chodzi o to, żebyśmy dbali o swój własny interes. Jeżeli ci żołnierze i tak mają z Niemiec wyjechać i wrócić do Kentucky czy Ohio, to przecież lepiej by było, gdyby przyjechali do Polski. Jeśli tego pan premier nie rozumie, a jednocześnie mówi, że wojna będzie za kilka miesięcy, to znaczy, że albo nie działa na rzecz interesu państwa polskiego, albo po prostu jest niepoważne.
5: Panie ministrze, a gdzie mieliby stacjonować ci żołnierze? Bo to, na razie to te jednostki są pełne, które są w tej chwili.
6: Rozmawiałem między innymi ostatnio z wysokiej rangi generałami, pytając też ich o to, jak wygląda sytuacja infrastrukturalna. Spokojnie mówią, kilka tysięcy żołnierzy mogłoby trafić tak po prostu od razu z perspektywy tygodni. Ta infrastruktura jest, no pewnie trzeba byłoby ją rozbudowywać, ale Amerykanie nie są dzisiaj w jednej bazie w Polsce, tylko w kilku różnych miejscach, zresztą zmieniają często swoją, przemieszczają się, więc Polska spokojnie może przyjąć jeszcze dodatkowe...
5: Trafić?
6: Mogą, w moim przekonaniu najlepiej, gdyby trafili na północny wschód, no bo tam jest, czyli kwestia warmińsko-mazurskie, szczególnie tam, dlatego że to tam sąsiadujemy z Rosją z jednej strony, z drugiej strony jest Przesmyk, jest Białoruś, no ale przecież jest dowództwo 5. Korpusu w Poznaniu, można rozbudować tutaj także i tę obecność na Dolnym Śląsku, także i oczywiście są obecność pilotów, prawda, szkolenia w kontekście F-35, F-16, tutaj mamy Łask, Powic, więc jest sporo miejsc, w których mogliby trafić, ale najpewniej, najlepiej by było, gdyby Bemowo-Piskie jakby w tamtym kierunku. Uważam, że to byłby dobry też strategiczny sygnał pokazujący Rosji, że jesteśmy jako sojusz, jako wschodnia flanka silni.
5: Donald Trump wybiera się do Polski, rozmawialiście o tym, będzie jakaś wizyta planowana w najbliższym czasie?
6: Ten kontakt jest tutaj regularny, jak pan wie. Były spotkania, także niedawno, kilka tygodni temu w Davos, na marginesie konferencji, więc nie ma tutaj potrzeby do tego, aby pilnie realizować w jedną czy w drugą stronę wizyty. Prezydent Trump ma świadomość, że ma zaproszenie i każdy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie zawsze mile widziany w Polsce, bez względu na to, kim jest i jakie podejmuje decyzje. Więc ta otwartość jest, natomiast nie ma tutaj takiej daty, o której mógłby powiedzieć. Jak doświadczenie podpowiada, przynajmniej raz w ciągu jednej kadencji prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdżał do Polski. Przyjeżdżał Obama za czasów Andrzeja Dudy, przyjeżdżał Trump,
5: przyjeżdżał Biden. Ale nie ma
6: rozumiem
5: żadnych konkretów na tym etapie.
6: Myślę, że przyjedzie też i Trump, natomiast dzisiaj nie mam tutaj żadnej daty do przekazania.
5: Maj to w polskiej tradycji miesiąc szczególny, bo i rocznica Konstytucji i jednej z takich bardziej symbolicznych bitew, czyli pod Monte Cassino, udział Polaków bardzo istotny. Prezydent zamierza jakoś uczcić ten czas?
6: Tak, prezydent udaje się do Włoch. 18 maja będzie na cmentarzu w Monte Cassino. Będzie tam składał hołd polskim bohaterom. Będzie piękna uroczystość tam na miejscu, ale wcześniej tego samego dnia, bo to jest też rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, prezydent rozpocznie ten dzień od złożenia kwiatów na grobie Jana Pawła II świętego, ale jednocześnie tuż po tym spotka się z panią premier Meloni i z panem prezydentem Mattarellą, więc ten dialog polsko-włoski
5: będzie... A z Leonem 14?
6: Z Leonem XIV nie tak dawno widział się pan prezydent i to w krótkim czasie po objęciu urzędu. Jak pan wie, no to nie jest tak, że papież spotyka się co kilka tygodni czy kilka miesięcy. Nie ma tutaj planów akurat tego spotkania czy audiencji u papieża. Jest dialog polityczny z Włochami i przede wszystkim jest uhonorowanie bohaterów spod Monte Cassino. Będzie tam obecny ostatni uczestnik walk o Monte Cassino. Jak wszyscy wiemy, no, czas płynie nieubłaganie. Wielu z nich już odeszło na wieczną wartę, ale będzie jeszcze ten, który był świadkiem, jest ostatnim żyjącym świadkiem tego wydarzenia. Pan prezydent też poprzez tą obecność chce uhonorować jego i jego pokolenie walczące o wolną Polskę.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A my wracamy do grania najlepszej muzyki. 13 minut po drugiej, tu program Dobranocka, RMF FM. Anita Janczak z wami. Na nocnej zmianie czy w trasie gramy takie kawałki, że najpiękniejsze wspomnienia wam przywołamy. Dajcie głośniej RMF FM.

I od razu trochę lata w RMF FM, Damiano Dawid, to za nami, a tak sobie skroluję dla was internet i trafiłam na bardzo ciekawą historię pewnego gapowicza z Warszawy. Słuchajcie, no chłop się raz wybrał komunikacją miejską bez biletu i się zaczęło. Przez lata ignorował kary nakładane przez kontrolerów i jego zadłużenie urosło, uwaga, do 70 tysięcy złotych. No, ja bym na jego miejscu zgłosiła się do wszystkich kasjerek, które były mu winne grosika. No, na pewno się jakoś uzbieram.

0: 2:30 na zegarach, a to czas na kolejny temat z naszego informacyjnego radia RMF24. No i teraz przeniesiemy się do stolicy Dolnego Śląska. Ale o tym więcej już teraz.
1: W okresie matur mamy teraz informacje dla tych, którzy o maturze jeszcze nie myślą. Na razie myślą o wyborze szkoły średniej. Jeśli mierzycie wysoko, to proszę bardzo, we Wrocławiu rusza wkrótce nabór do klas o profilu dronowym. Tak, tak. Absolwenci staną się tam pełnoprawnymi operatorami bezzałogowych statków powietrznych. Łączymy się z naszą wrocławską reporterką Martyną Czerwińską. Dzień dobry, Martyno.
2: Dzień dobry, witam.
1: Czego dokładnie będą się uczyli uczniowie w takich klasach dronowych?
2: Przede wszystkim pilotażu, ale także programowania i naprawiania tych dronów. Nauka będzie trwała 8 semestrów. Taki profil powstanie w 4 szkołach. Są to przede wszystkim technika. Wrocław zresztą coraz mocniej stawia na to szkolnictwo techniczne i stara się, aby odpowiadało na potrzeby rynku. Powstają we Wrocławiu na przykład przy takich technikach warsztaty samochodowe, żeby wszystkiego uczyć się w praktyce. A operatorów dronów wykształconych, dobrze przygotowanych jest wciąż za mało, powiedział we Wrocławiu Michał Młyńczak, wiceprezydent miasta.
3: A statki bezzałogowe to przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania. Liczymy na to, że wrocławska edukacja dodatkowo poprzez tą ofertę dla uczniów jeszcze lepiej przygotuje młodych ludzi do przyszłych zawodów.
2: Drony coraz częściej wykorzystywane są też na przykład w monitoringu przestrzeni miejskiej. Latają tu nad Odrą, kontrolując to, co dzieje się na ulicach, także nad autostradą. No i wykorzystywane są przy działaniach służb ratunkowych. Mieliśmy tego przykład na przykład podczas powodzi. Tam, gdzie nie mógł dotrzeć człowiek, docierał dron, więc to są bardzo przydatne urządzenia. No i miejmy nadzieję, że wkrótce będzie miał kto z nimi pracować.
1: Martyna, zgaduje, że uczniowie będą się uczyć nie tylko dronowej teorii, ale też polatają, jak mówisz, ponaprawiają. Szkoły mają już stosowne pomoce naukowe?
2: Tak, wrocławskie placówki, które wchodzą do tego projektu, otrzymały już sprzęt szkoleniowy, w tym oczywiście drony, ale także takie specjalne gogle. Zapewniła mnie Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektorka lotniczych zakładów naukowych we Wrocławiu.
4: Najważniejsze też jest zabezpieczenie sprzętowe i my takowe już mamy. Jesteśmy w 100% gotowi, żeby rozpocząć to kształcenie tych przyszłych kadr, bo system i odpowiedź rynku na zapotrzebowanie w systemy bezzałogowe jest ogromna. Mam nadzieję, że dołożymy cegiełkę do wykwalifikowanych kadr. My oczywiście jesteśmy gotowi.
2: Część szkół, dodam jeszcze, będzie współpracowała także z przedsiębiorstwami, z biznesem. Firmy, które czekają na wykwalifikowaną kadrę, udostępnią przestrzeń treningową i na przykład symulatory lotu, tak żeby jak najlepiej przygotować też uczniów, no a dzięki temu później mieć przygotowanych, wykwalifikowanych pracowników. Projekt pochłonie blisko 500 000 zł. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza już za chwilę, bo 18 maja. Także jeśli ktoś ma ochotę od września polatać zamiast siedzieć w ławce, to ma dosłownie 12 dni na decyzję.
1: No ja tak myślę, że tam chętnych nie będzie brakować. Nie musimy jakoś specjalnie pewnie zachęcać. Martyna Czerwińska, prosto z Wrocławia. Bardzo dziękujemy. Informujemy o tych klasach dronowych jako o nowości. Ale jakby się tak zastanowić, to dlaczego by nie miałoby nie być w technikach dronowych klas, skoro są samochodowe, kolejowe, górnicze i tak dalej. To wręcz oczywiste się wydaje.
5: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

mam taką małą prośbę, żeby tam w tym tekście, że gorąco się zrobiło w maju, to no, lekka poprawka się tutaj należy. Halo, halo, zespół Warius Max, na pewno mnie słyszycie. Więc no, chociażby z tego względu, że jednak deszczowo i burzowo tej nocy i najbliższe dni też pod znakiem jednak deszczu, po weekendzie znowu będzie załamanie pogody. No tak, żebyśmy się my nie załamali, to oczywiście najlepsza muzyka dla was. Tak, pod te nocne obowiązki dobranocka w RMF FM, kwadrans do trzeciej. No to teraz możecie potańczyć z naszą nowością Tame Impala już teraz. Bardzo popularny numer z internetu, na pewno znacie.

jeśli słyszycie takie numery, to wiecie, że to jest dobra nocka w RMF FM. Krzysztof Krawczyk to za nami. A uwaga, kierowcy, dajcie teraz głośniej na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Występują teraz poważne utrudnienia. Dokładnie w rejonie Dziankowa między węzłami Kutno Północ i Kowal w kierunku Gdańska. Więcej szczegółów na pewno usłyszycie w faktach RMF FM, które punktualnie o 3:00.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. No fakty o trzeciej. Zacznijmy od ostrzeżenia dla kierowców. Nadal występują utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Z powodu działań służb i lądowania śmigłowca LPR-u zablokowana była trasa w kierunku Gdańska. Skarga Polski na umowę z Mercosur ma trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ciągu kilku najbliższych dni. Dziś ostatni dzień polsko-litewskich ćwiczeń wojskowych Brave Griffin. Na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim wciąż występują utrudnienia po nocnym zdarzeniu w rejonie Dziankowa między węzłami Kutno Północ i Kowal w kierunku Gdańska. Doszło tam do reanimacji pasażera samochodu osobowego. Mimo działań ratowników jedna osoba zmarła. W akcji brał udział śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Początkowo trasa była zablokowana w obu kierunkach. Obecnie w stronę Łodzi ruch odbywa się już bez utrudnień, natomiast w kierunku Gdańska na przejezdny jest nadal tylko jeden pas. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W ciągu kilku dni skarga Polski na umowę z Mercosur trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przekazał dziennikarce RMF FM w Brukseli wysoki rangą polski dyplomata. Warszawa ma także czas do 10 lipca, żeby dołączyć do skargi Parlamentu Europejskiego i zamierza z tej możliwości skorzystać. Szczegóły w tej sprawie ustala nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Projekt polskiej skargi na Mercosur jest już na końcowym etapie przygotowań. Teraz skargę dopracowują prawnicy. W ciągu kilku dni trafi do TSUE. Polska atakuje legalność decyzji Rady Unii Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur i żąda stwierdzenia jej nieważności. Dołącza też wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Natomiast od dzisiaj do 10 lipca Polska może także dołączyć po stronie Parlamentu Europejskiego do postępowania przed TSUE w sprawie wydania opinii co do zgodności umowy z unijnym prawem. Daje to możliwość udziału w rozprawie i wzmocnienia stanowiska Europarlamentu. W obu przypadkach wyroki nie zapadną wcześniej niż za 20 miesięcy.
1: Jest śledztwo prokuratury rejonowej Warszawa-Żoliborz w sprawie zabójstwa, a także doprowadzenia osoby do targnięcia się na życie. Choć o zdarzenie jest poniedziałku, gdy podczas interwencji służb w jednym z mieszkań w bloku przy Powązkowskiej przez okno wyskoczył starszy mężczyzna. W lokalu natomiast znaleziono zwłoki. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada jest w faktach z nowymi informacjami. Krzysztofie, co muszą ustalić śledczy?
3: Przede wszystkim potwierdzić tożsamość zwłok znalezionych w mieszkaniu. Trzeba też stwierdzić przyczynę zgonu. Zarządzono już sekcję zwłok. Śledczy mają informację, że w lokalu mieszkało dwóch braci w starszym wieku. Znaleziono też dwa dokumenty tożsamości. Jednak zwłoki, na które natrafiono wewnątrz, były w znacznym stanie rozkładu, umieszczone w foliowym worku i owinięte taśmą klejącą. Dlatego będą konieczne badania DNA. Przypomnę, policjantów wezwano na Powązkowską, bo mieszkańcy uskarżali się na trudny do zniesienia zapach. Gdy policjanci i strażacy próbowali dostać się do lokalu przez balkon z użyciem podnośnika, przebywający wewnątrz starszy mężczyzna wyskoczył przez okno z trzeciego piętra. Jego życia nie udało się uratować.
4: To są fakty RMF FM.
1: Dziś w miejscowości Kamień na Litwie, niedaleko granicy z Polską, zakończą się ćwiczenia wojskowe Brave Griffin z udziałem naszej armii. Wczoraj pokaz dynamiczny obserwowali wspólnie prezydenci Litwy i Polski.
5: W pierwszej kolejności samoloty uderzeniowe z Francji oraz Rumunii przeprowadziły uderzenie na obiekt przeciwnika. Następnie pododdziały artylerii przeprowadziły atak.
6: Co wam dają takie ćwiczenia?
5: Doskonali nasze umiejętności, też pokaz siły show of force, no bo dobrze wszyscy wiemy, że Przesmyk Suwalski jest takim newralgicznym miejscem.
1: Z dowódcą drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. To duża ulga i chwila wytchnienia przed rozszerzeniami. Tak o egzaminie z języka obcego mówili maturzyści. Wczoraj zdecydowana większość wybrała język angielski. Po wyjściu z sali uczniowie zgodnie mówili, że nic ich nie zaskoczyło.
7: E-mail bardzo przyjemny był temat, bo dotyczył odwiedzin miejsca z dzieciństwa. Bardzo szybko udało mi się zakończyć egzamin, z czego bardzo się cieszę, bo jestem wymęczona po wczoraj i po przedwczoraj.
8: Właśnie moim zdaniem to dopiero teraz zaczyna się prawdziwy test z tymi rozszerzeniami.
1: Mówili wczoraj maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego nr 9 w Szczecinie. Arkusz i propozycje rozwiązań pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym znajdziecie na rmf24.pl.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: I czas na pytanie, co dalej z ustawą o kryptowalutach. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta.
9: Mam wrażenie, że dochodzi tutaj do celowej, gigantycznej operacji takiej dezinformacyjno-PR-owskiej w sprawie zonda krypto, bo o tym jest ta cała dyskusja. Temat został absolutnie zawalony przez rząd i podległe mu służby. Ta ustawa, czy te ustawy, które były procedowane dotychczas, po pierwsze, one dotyczyły firm, które były zarejestrowane w Polsce, a zonda krypto była zarejestrowana w Estonii, więc w tym sensie polskie prawodawstwo jej nie dotyczyło. Po drugie, przepisy przejściowe i tak miały obowiązywać do, zdaje się, czerwca tego roku i nawet stycznia przyszłego.
10: To jest bardzo ważne. Będzie podpisana ta ustawa, czy nie? Jak ją rząd złoży?
9: Ale przecież najpierw musi przejść przez Sejm.
10: Ale większość do przejścia przez Sejm to rząd ma. To pan wie.
9: Panie redaktorze, ta koalicja coraz bardziej trzeszczy i to widać.
10: Nawet Przemysław Czarnek mówi, że prawdopodobieństwo na jej rozpad ocenia obecnie na 5%, a jeszcze pół roku temu na 25%, więc raczej się nie rozpadnie.
9: A to, że ja nie mówię, że się ma rozpaść, ale to, czy jakieś dane przepisy zostaną przegłosowane w takiej czy w innej formule, to jeszcze zobaczymy. Wczoraj słyszałem jedną z niedoszłych wicepremier tego rządu, który mówi, że ten rząd i własny nie przeprowadził żadnej reformy, jakiejś większego projektu przez te 2,5 roku, czy oni sami wiedzą, że są nieudacznikami, sami wiedzą, że nic nie potrafią zrobić, więc być może się okaże, że nawet i tej ustawy faktycznym nie przeprowadzą.
10: Na tym etapie raczej ją przeprowadzą, chociaż już się nic nie może,
9: no
10: niczego
9: to wtedy
10: nie
9: będziemy dyskutować.
10: Ale wiemy, co się w niej zmieni. Mają się zmienić wyłącznie zapisy dotyczące surowości kar. Czy w takiej formie prezydent, jeżeli przejdzie, podpisałby tą ustawę?
9: Ja nie będę dybał. Zobaczymy, jakie będą przepisy. Prezydent wtedy podejmie decyzję. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że pan mówi, że premier już ogłosił, jak ta ustawa będzie, ale to nie premier, tylko Sejm i Senat jest ustawodawcą.
10: Ale premier ma większość w tym Sejmie.
9: W polskim systemie w ramach tej dzisiejszej konstytucji jest tak, że jeden człowiek decyduje po prostu o tym, a reszta tych misiów poselskich po prostu podnosi łapki, tak jak pan premier chce.
10: Ale przecież pan doskonale wie, bo pan był w poprzednim rządzie, który...
9: Wiem, że są poprawki, za naszych czasów były różne dyskusje.
10: Ale jak się miało większość, to się przegłosowywało, co się chciało, czasem w trybie błyskawicznym. Panie ministrze, pan przecież to doskonale wie.
9: Oczywiście, że tak jest, natomiast to nie znaczy, że nie mogą się pojawić różnego rodzaju poprawki, a premier się zachowuje tak, jakby już wiedział absolutnie, że ci jego głosowacze, czy nie wiem...
10: Zachęca też PiS, żeby poparł tę ustawę.
9: Może niech najpierw po prostu zachęci służby do tego, aby ostrzegały Polaków przed oszustami.
10: Ale czy to prawo nie
9: albo
10: jest tam
9: KNF.
10: Potrzebne?
9: No, panie redaktorze, przede wszystkim jest potrzebne działanie państwa polskiego, a nie państwa z tektury i z kartonu, jakie tworzy Donald Tusk.
10: A może trzeba zakazać, jak mówi Jarosław Kaczyński, w ogóle kryptowalut?
9: Prezes Jarosław Kaczyński nie jest fanem kryptowalut, ale są tacy, którzy decydują się na to ryzyko. Ja na przykład nie decyduję się, jakby nie znam się na tej tematyce, nie wchodzę w tematykę kryptowalut. Ja bym przesadnie nie inwestował dużo swoich środków, ale rozumiem, że są tacy, którzy to rozumieją, umieją w te klocki grać i chcą to robić, więc trzeba też spowodować warunki, w których te spółki nie będą uciekać z Polski, tylko będą w Polsce.
10: Bo może prezydencka ustawa w końcu trafi na biurko.
9: Efekt jest taki, że jak wypchniemy wszystkie te firmy, to jeszcze gorzej.
10: To nie będzie mieć podatków z tego, a Polacy i tak będą inwestować.
9: Po drugie, i tak nie będzie podatków, będą inwestować, ale stracimy jakąkolwiek kontrolę na tym, bo wszystko się będzie działo w sieci zupełnie poza Polską. Więc wypchnięcie tego też nie jest w interesie. A mam wrażenie, że pan premier Tusk rozgrywa wokół tego polityczną operację. Swoją nieudolność i brak działania próbuje przykryć dyskusją o ustawie. Niech się weźmie do roboty, niech służby zaczną ostrzegać Polskę Polaków przed
10: oszustami. Prezydent weźmie się do roboty, będzie ustawa prezydencka w tej sprawie, czy nie będzie? Czy zadowolicie się ustawą Polski 2050?
9: Szczerze mówiąc, jak pan wie, ja jestem szefem Biura Polityki Międzynarodowej,
10: ale
9: a nie legislacji, więc nie wiem po prostu. Nie będę tutaj wymyślał, czy
10: będzie... A co z Radą Konstytucyjną? Wierzy pan, że będzie nowa konstytucja w Polsce?
9: Uważam, że jest potrzebna nowa konstytucja. Przynajmniej jest potrzebna korekta dotychczasowej. W tych miejscach, gdzie się aktualna konstytucja nie do końca sprawdziła w rzeczywistości, gdzie pojawiają się tarcia, gdzie pojawiają się problemy z jej interpretacją, jest potrzeba. Zresztą prezydent o tym mówił. Nawet Ojcowie Konstytucji 3 maja z XVIII wieku przewidzieli, że po 25 latach trzeba dokonać przeglądu, czy wszystko działa, czy wszystko funkcjonuje.
10: Ale to zanim zmieni się Konstytucja, to pytanie, kto zostanie przewodniczącym Rady Konstytucyjnej? Wiemy już? Kto?
9: Nie wiem, kto zostanie przewodniczącym. Jest tam wiele uznanych nazwisk profesorów, prawników, praktyków. To będzie też decyzja...
10: Będzie się poszerzać ta Rada? Będą kolejni członkowie?
9: Oczywiście, że tak. No już się poszerzyła, już jeden dodatkowy członek, czyli Paweł Kukiz, zdaje się, doszlusował do tej rady. Myślę, że ona się będzie, zresztą no, są zaproszeni przedstawiciele stronnictw parlamentarnych. Gdyby chcieli rzeczywiście realnej debaty, to prezydent i Pałac Prezydencki jest doskonałym miejscem do tego, żeby taką debatę o przyszłości prowadzić.
10: Kiedy zbiera nawet się po raz pierwszy rada?
9: Nawet jak chcą bronić tej aktualnej konstytucji i mówić, że nic nie trzeba zmieniać, to w ramach tej rady też mogą przedstawić swoje
10: Panie
9: argumenty.
10: Panie Misza, kiedy pierwszy raz się zbierze
9: ta rada? Ona została powołana 3 maja, dzień symboliczny, to już myślę, że najbliższe dni, tygodnie ona zacznie pracować, funkcjonować w takim korpusie zasadniczym, jakim został sformułowany teraz. Natomiast będzie się poszerzać oczywiście o kolejne, mam nadzieję, nazwiska.
10: No macie już Ludowca, pan mówi, że może się także zaangażować w stronę rządową. No Ludowiec jest, marszałek Zych.
9: No moim zdaniem bardzo dobrze. Ja się mogę nie zgadzać z wieloma decyzjami marszałka Zycha, natomiast no, to jest niezwykle doświadczony parlamentarzysta, marszałek, poseł wieloletni. Na pewno ma dużą wiedzę też z praktyki, jak ta konstytucja była realizowana, no i ma pamięć instytucjonalną, jak to było przed 97 rokiem, bo też odgrywał tam dużą rolę.
10: Ale inny z członków tej rady, pan profesor Piotrowski, mówi wprost, że nie trzeba zmieniać konstytucji, tylko ludzi by trzeba zmieniać. To jest tak, że członek Rady Konstytucyjnej i on na dzień dobry mówi, no do Rady Konstytucyjnej, ale nic zmieniać bym nie zmieniał.
9: No i taki głos też jest potrzebny w ramach Rady, w której będzie bronił pan profesor, rozumiem, wielu rozwiązań. Obawiam się, że łatwiej jest zmieniać konstytucję niż ludzi. Natomiast jeśli pan profesor Piotrowski zna taki sposób, jak zmieniać ludzi na lepsze, no to jest oczywiście szlachetne zadanie. Kościół od 2000 lat to próbuje. Nie zawsze się udaje, z mniejszym lub lepszym skutkiem. Akademia też tworzy lepszych, w sensie uniwersytety, lepszych ludzi. Więc profesor... ja się tutaj jakby z celem zgadzam. Natomiast nie znam złotego klucza.
10: Profesor Majchrowski dla odmiany twierdzi, że z jednej strony prezydent nawet czasem łamie konstytucję, a z drugiej żadnej zmiany i mówi, żadnej zmiany nie będzie. No, to nie jest najmocniejsza...
9: Ale to, czy nie będzie zmiany, czy będzie, wie pan, to wszystko zależy od aktualnej rzeczywistości politycznej. Jeśli ta debata się na serio rozpocznie, jeśli pojawią się różne koncepcje, Polacy zaczną dyskutować o tym, co w tym systemie im się podoba, co nie, co będzie za rok, dwa, trzy, pięć, tego nie wiemy, jeśli chodzi o większość sejmową, która jest tutaj konieczna do zmiany.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dwanaście minut po trzeciej. Dobranoc, kawa RMF FM. Wracamy do grania najlepszej muzyki. Anita Janczak z wami. No to już jest ta godzina, że może być mały kryzys na nocnej zmianie w pracy albo za kierownicą. RMF zawsze z wami. Dajmy głośniej i się rozkręcamy. Genesis już teraz.

Tak, wam gramy na nocnej zmianie do nocnych obowiązków. 24 minuty po trzeciej, tu dobranoc kawera MFFM. Oprócz najlepszej muzyki mamy tutaj dla was także kolejne odcinki naszej powieści. 70 lat dzieciństwa to już za chwilę. Bądźcie blisko RMF-u.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Z Markiem Mokrowieckim los mnie połączył wiele lat później i na wiele lat w jego teatrze w Płocku. A z Pereplem już niedługo, bo po kilku miesiącach, kiedy wyleciał ze szkoły teatralnej, bo był niegrzeczny. I znowu, jak ten czarny ptak przeznaczenia, zbliżał się termin odbycia służby wojskowej. W poczekalni Wojskowej Komisji Rejonowej pełno było dezerterów, miglanców i recydywy. Ten zacierał oczy siarką z zapałek, inny łykał plastikowe zakrętki. Każdy był w posiadaniu wielu chorób oraz zaświadczeń lekarskich o ich groźnym przebiegu, oczywiście uniemożliwiającym obronę ojczyzny nawet w czasach pokoju. A wszyscy z podziwem patrzyli na jednego szczęściarza z nogą w gipsie, od dużego palucha do jajek. Koleś, ty to miałeś fart, mówili, patrząc na ten gips z zazdrością. Fart? Chyba bym wolał do woja. Wchodziłem na budowę na czwarte piętro, bo murarkę robię i skakałem w dół. Dopiero za szóstym razem złamałem girę. Marek wyleciał ze szkoły aktorskiej pod koniec roku. Ja nie zdałem egzaminów, żeby zostać rzeźbiarzem albo chociaż kustoszem w muzeum. Na obu nas na jesieni czekał mundur. Tylko się zabić. Tymczasem stara Maciejowa. A jakby tak zostać nauczycielem? Termin powołania zbliżał się jak listopadowa kontrofensywa pod Stalingradem. Sokorski nie był już prezesem radia. Zresztą nie mógłbym się znowu prosić. Miałem swój honor. Pereb powiedział, że coś wymyśli. Byliśmy w tej samej sytuacji. Hardzi, odważni, niepokorni. Właśnie za te cechy Marek wyleciał ze szkoły po drugim roku, a ja do niej nie wleciałem za głupi żart. Widmo pójścia w kamasze, jak to się kiedyś mówiło o szlachetnej służbie wojsku ludowym, wisiało nad nami jak cień upiora w operze. A może do reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego? Pereb jednak za duży, ja nie tańczę. Odliczałem czas, jaki pozostał, korzystając jeszcze z cywilnego życia. Aż tu nagle... Uwielbiam ten zwrot. On tak zaskakująco i diametralnie potrafi zmienić sytuację. To się w sztuce nazywa suspense. Amerykanie wymyślili do niego kupę filmów. Nagle dzwoni telefon. Podnoszę, to Marek. Mam, znalazłem, mówi. Co? Sposób na wojsko. Wiadomo, że studentów nie biorą, tak? We wrześniu są dodatkowe egzaminy na studia wyższe. Egzaminy? A, jedne więcej. Co to dla mnie? Tyle ich oblałem. Dawaj, gdzie? Na co? Studium nauczycielskie. Chory jesteś? My nauczycielami? Przecież za to, że ich olewaliśmy i to delikatnie mówiąc, wylecieliśmy na zbity pysk i teraz za karę pójdziemy do woja. Ja załatwiam. Zdajemy na SN. Pereb, na Boga. Jacy z nas nauczyciele? Ja nic nie umiem. Wybrałem rysunek i prace ręczne. Dasz radę.

0: Dnia egzaminu nigdy nie zapomnę. W budynku przy ulicy Polnej zebrał się tłumek chętnych, by uprawiać ten jakże niewdzięczny zawód. Przeważali przybysze z prowincji, głównie ze wsi. To była zawsze nobilitacja w rodzinie. Ksiądz, nauczyciel, aptekarz. Kowal stał się nieaktualny, zastąpił go wulkanizator. Długi korytarz. Usiedliśmy na końcu, z dala od zdających. Garnitury, modne cienkie krawaty w stylu włoskim. Z wyglądu to mogliśmy zostać od razu wizytatorami oświaty. Przyglądają się nam i coś szepczą. Poznali, ale nie wierzą. Graliśmy już obaj w kilku filmach, a wtedy tak dużo ich nie kręcono. Jak będzie nasza kolej, to pójdziesz pierwszy. Rozluźnisz atmosferę, to potrafisz. Powiesz mi, o co pytają i wtedy ja wejdę. Tak to obmyślił. Nie protestowamy, bo przecież to był jego cały pomysł i zasługa. Przyszli pedagodzy, wchodzili do sali egzaminacyjne i po pewnym czasie wychodzili. Było ich coraz mniej, aż wreszcie na pustym korytarzu przed salą egzaminacyjną zostaliśmy tylko my, dwaj. Ktoś otworzył drzwi, popatrzył na korytarz, potem na nas i schował się za drzwiami. Co jest? Zdenerwował się Pery. Chyba teraz my, co, nie? No więcej nikogo nie widzę. Idź, zapukaj i tego, no wiesz. No nie wiem. Jak nie proszą, to czekajmy. Może miejsc już nie ma. Drzwi się jednak otworzyły i ktoś powiedział: proszę. Idziesz, mały, no już. I pamiętaj o atmosferze. Tylko nie tak jak ze Świderskim i Alleluja. Wszedłem. Długi stół. Komisja pochylona nad papierami, cisza, jakby wcale nikt nie przyszedł zdawać. Ten w środku siwy to chyba dyrektor. Proszę kolegów o zadawanie pytań. Nikt się nie kwapi. Przewracają kartki. Spoglądają po sobie. Żenada jakaś. Stoję, poprawiam cienki krawat i czekam. Oni też. Wreszcie siwy do takiego młodego, co siedział na końcu.
1: To może kolega.
0: Ja? Ale ja jestem od WF-u.
1: Nie szkodzi, proszę pytać.
0: Młody zebrał się w sobie i nie patrząc na mnie spytał: jeździ pan na rowerze? Jeżdżę, odpowiedziałem zgodnie z prawdą. To ja już nie mam pytań. Siwy skinął głową, podziękował i wskazał mi drzwi. No to się ukłoniłem i wyszedłem. Za drzwiami stał Pereb, roztrzęsiony z emocji. I co, mały, mów, szybko, bo wchodzę. O co pytają? Czy jeździsz na rowerze? Takiego kopa, jakim mnie poczęstował przyjaciel, to sobie nie przypominam w życiu. Znalazłem się na końcu korytarza. Ty zawsze musisz jaja sobie robić. Ty naprawdę masz wełbienie po kolei. Ty jesteś p***nięty, wiesz? Zebrałem się z podłogi. Krawat we włoskim stylu zupełnie mi się przekrzywił. Pereb wszedł do sali. Zostaliśmy przyjęci.

Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

tak bym chciał w szkole uczyć. Na studiach nie można powiedzieć, żebyśmy się nie przykładali do nauki. Z dużym szacunkiem traktowaliśmy zwłaszcza zajęcia wojskowe. Odbywały się raz na tydzień. Mundur wkładałem w domu i chyłkiem do taksówki, żeby mnie nikt ze znajomych nie zobaczył w tym za długim, niedopasowanym szynelu. Zaczynało się od sprawdzania długości włosów. Pierwszy szereg, krok do przodu. Dowódca przechodził z tyłu, oglądając plerezy. Ja stałem w drugim, potem drugiej do przodu, ale ja już wbijałem się w pierwszy, ten sprawdzony. Kapitan Majcher rozpoczynał wykład. Notować. Do NATO należą Francja, Wielka bodajże Brytania i NRD. Panie kapitanie, chyba RFN. NRD, RFN, jeden chuj. Miał w zanadrzu opowiastki jak dzielny wojak Szwejk. Na każdą okazję. Mój brat, co by nie mówić, porządny człowiek, do partii należał. Raz pojechał na zwiad, patrzy łąka, a na niej krowa. Pić się bratu chciało, podszedł do krowy, nachylił się i pociągnął za cycek. Pierdolnęło, nie mam brata. Temat lekcji, miny pułapki. Albo idę raz nad rzeką, patrzę, a w krzakach spółkują. Podszedłem cicho, wyjąłem rakietnicę i jebłem. Hukło i się szczepili, ani w te, ani we w te. Na szczęście miałem ze sobą szpilkę w klapie. Wsadziłem mu w dupę i puściło. Jak on mnie potem dziękował. Temat zwiad w obcym terenie. Starałem się korzystać z jego bogatego żołnierskiego doświadczenia. Nie rozstawałem się ze szpilką. Dowódca przy tablicy. Nasze wojska rysujemy niebieską kredką, wroga czerwoną. Student Lengrent do magazynu po kredy. Tomek Lengren wraca z żółtą i zieloną, bo tylko takie były. Kapitan patrzy na kredy długo, potem na Lengrena i wypala. A co wy, Lengrent? Hermafrodyta jesteście? Kolorów nie rozróżniacie? Zajęcia nad Wisłą. Rzut granatem. Spóźniony wbiegam, łapię granat przeciwczołgowy, rzucam, wpada do Wisły. Frygman, gorzej z wami? Macie nie po kolei, gdzie mieliście rzucić? Do Wisły? Obywatelu kapitanie, zauważyłem w wodzie hitlerowską łódź podwodną. Dwa z ogniowego i 200 zł za granat ćwiczebny. Odmaszerować. Z rysunkami było nieco lepiej. Rysowaliśmy kamienice na Starym Mieście. Gdyby tak wyglądały jak na naszych blokach rysunkowych, no musiałyby się przewrócić. Uczyliśmy się piosenek o zimie albo o wesołym pociągu. Piłowaliśmy deski, żeby zrobić taboret na zaliczenie. Odbywaliśmy hospitacje, nawet w laskach, dla dzieci ociemniałych. Do dzisiaj jestem pod wrażeniem tych dzielnych malców i wysyłam symboliczny grosik co miesiąc. No i tak nam w szkolnej atmosferze upływał rok. Aż upłynął. Dłużej nie daliśmy rady.

Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

Marek wrócił do szkoły, ale teatralnej, a ja doznałem wielkiego zaszczytu, ale o tym będzie dalej, a teraz wypada dokończyć dzieje mojego drucha Perepeczki. Skończył szkołę z wyróżnieniem. Miał piękny okres filmowy. Pan Wołodyjowski, Potop, Wesele, Kolumbowie, potem nastąpi cisza i oczywiście Janosik. Życie świetnego faceta, przystojnego, zdolnego i niegłupiego skończyło się jednak w smutku i samotności. Teraz myślę, że to przez tę miłość do Agnieszki, ale nie tylko. Wyjechał za nią do Australii na 5 lat, wrócił, bo tam nie był sobą. Był nikim. Miał za sobą Janosika, ale już tak nie wyglądał. Grał w serialu 13 posterunek, postać charakterystyczną. Świetnie sobie radził. A potem w Królewnie Śnieżce i 7 krasnoludkach.

Wielki i mocny facet umarł na serce. Kiedy jako nastolatek wraz z Magdą Zawadzką, Irką Karel, Danielem Olbrychskim debiutował w telewizji w młodzieżowym studiu poetyckim u Andrzeja Konisa, zaśpiewał raz piosenkę Beatlesów z polskim tekstem, szedł w kąpielówkach brzegiem basenu młody, przystojny, pięknie zbudowany, no ciacho, śpiewał z uśmiechem. Kiedy będę stary i będę miał 64 lata. When I'm 64. 64 lata. Żył lat 63. Marek po cichu miał takie hobby. Sklejał modele motocykli i samolotów z I wojny światowej. Wyjątkowo precyzyjnie. Kochał to. A łapę to miał jak łopata. Grał w kosza w reprezentacji juniorów. Mieliśmy jeszcze razem w planie zagrać razem Johna Steinbecka Myszy i ludzie. Na pogrzebie Agniecha prosiła: powiedz coś, Stefano Marku, ale lekkiego. Niech ci, Maruś, ziemia lekką będzie. W Częstochowie ma ulicę, ławeczkę i foyer w teatrze z popiersiem. PS, czyli postscriptum. Przypomniałem sobie, o, moja krycha po latach przyznała się, że w szkole, jak mnie jeszcze nie znała, to podkochiwała się w pereplu. A żeby mnie uspokoić, powiedziała, że wszystkie dziewczyny się w nim bujały. No to się uspokoiłem. I wracam do ciągu zdarzeń.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa wiedzę o raportach, o konkretach, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem. Albo premier jest niepoważnym człowiekiem i straszy Polaków.
1: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Zbliża się godzina 4:00. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Izrael wyeliminował dowódcę elitarnej jednostki Hezbollahu. Nalot przeprowadzono mimo trwającego zawieszenia broni. 69 spraw o szpiegostwo w ciągu 2 lat. Poznaliśmy wyniki raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. LOT zapewnia, że pasażerom z Polski nie grożą niedobory paliwa lotniczego. Powrócić mogą też połączenia na Bliski Wschód. Izrael przeprowadził wieczorem pierwszy od 3 tygodni nalot na południowe przedmieścia Bejrutu. Według źródeł powiązanych z Hezbollahem zginął Malek Balut, dowódca elitarnej jednostki Radwan. Celem ataku miało być mieszkanie, w którym odbywało się spotkanie członków tej formacji. Izraelskie media informują, że śmierć dowódcy jest niemal pewna. Nalot przeprowadzono mimo obowiązującego od połowy kwietnia zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. Rozejm nie zakończył jednak walk. Izrael niemal codziennie atakuje cele w Libanie, a Hezbollah ostrzeliwuje pozycje izraelskie. Według ONZ od czasu ogłoszenia rozejmu w Libanie zginęło co najmniej 380 osób. Bezprecedensowy wzrost aktywności obcych służb w latach 2024-2025. Tak wynika z najnowszego raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według danych ABW w tym okresie wszczęto aż 69 spraw o szpiegostwo. To tyle, co łącznie od 1991 do 2023 roku. A o szczegółach tego raportu RMF FM, reporter RMF FM Jakub Rybski.
5: W latach 2024-2025 mieliśmy do czynienia ze wzmożoną i rosnącą aktywnością przede wszystkim rosyjskich i białoruskich służb specjalnych. Działania polegały m.in. na dyskredytowaniu naszego kraju na arenie międzynarodowej, budowaniu prorosyjskiej narracji, podsycaniu nastrojów antyeuropejskich czy polaryzacji i zastraszaniu społeczeństwa. Co ciekawe, kontrwywiad ABW zaobserwował profesjonalizację rosyjskich działań dywersyjnych. Chodzi przede wszystkim o to, że o ile jeszcze na przykład w 2023 służby rekrutowały przez internet pojedynczych agentów, w kolejnych latach położono nacisk na zorganizowane siatki dywersyjne oparte na strukturach przestępczości zorganizowanej.
4: Pasażerom z Polski nie grożą niedobory paliwa lotniczego. Tak zapewnia w rozmowie z RMF FM rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT. Zapowiada jednocześnie, że mimo wciąż napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie są szanse na wznowienie połączeń z Polski.
6: Jeżeli chodzi o połączenia z Izraelem, jak i z Rijadem, liczymy na to, że po dokonaniu analizy bezpieczeństwa i będziemy chcieli do obsługi tych połączeń wrócić.
7: Są szanse, że to się wydarzy jeszcze przed wakacjami?
6: Wszystko zależy od decyzji nadzorów. W tej chwili FAA przedłużyła rekomendację o nielataniu na Bliski Wschód do połowy maja.
7: A co z zapasami paliw i cenami paliw? Czy mogą się przełożyć na ceny biletów?
6: Ceny paliwa są faktycznie bezprecedensowe. My mamy o tyle szczęśliwe położenie, że mamy naszą rafinerię, która produkuje paliwo lotnicze.
7: To może przełożyć się na stabilne ceny biletów lotniczych?
6: Ceny połączeń do Azji, one wzrosły. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, myślę, że jest to dobry czas na to, żeby planować wakacje, bo te ceny są jeszcze na takim poziomie jak przed konfliktem.
4: Z rzecznikiem LOT-u Krzysztofem Moczulskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
0: Ludzie w faktach RMF FM.
4: Obrona pracy dyplomowej, pierwsze kroki w zawodzie aktora i walka z orkami. O tym z Filipem Zarembą rozmawiał reporter RMF FM Paweł Konieczny. Aktor znany z serialu 1670 czy filmu LARP, Miłość, Trolle i inne questy, z dystansem i humorem pochwalił się swoimi doświadczeniami i planami na przyszłość. Śpiewająco tylko w RMF FM zdradził także swój pomysł na musical. Tuż po obronie pracy dyplomowej rozmawiał z nim Paweł Konieczny.
8: Obroniłem się. Parę razy komisja się zaśmiała, więc myślę, że udało się, obroniłem się i mam to za sobą, ale też ja nie traktowałem tej pracy jako jakiś taki ekwiwalent tego ukończenia studiów. Dla mnie wejście w zawód, to, czy sobie poradzę, to jest ekwiwalent tego, czy tego, czy ja ukończyłem tą uczelnię i czy jestem odważnym aktorem na tyle, żeby dać radę tej trudnej przeprawie, jaką jest aktorstwo. No.
9: To teraz to drugie pytanie. Ile orków w swoim życiu zabiłeś?
8: 1670 orków.
9: Tyle co w filmie, czy więcej?
8: No, 1670 orków zabiłem. Utukłem orków, tukłem te orczyska, po prostu, które chciały to Minas Tirith po prostu zdobyć, a tukłem te orczyska. No, było ich 1670, tak byście się zastanawiali.
9: A bawiłeś się kiedyś w LARPy?
8: No nie na taką dużą skalę jak w filmie LARP, ale bawiłem się w czterech koncernach, w przedszkolu się bawiliśmy, czy potem w liceum w takie wiedźmińskie LARPy sobie robiliśmy z uniwersum właśnie prozy Andrzeja Sapkowskiego.
9: Pytam, bo akurat w moich stronach, gdzieś tam wśród moich znajomych, LARPy były dosyć popularne i rzeczywiście ludzie interesując się fantastyką bawili się w to i też patrząc na ten film, na film, który walczył o nagrodę podczas tegorocznej Off Camera, zastanawiałem się, czy rzeczywiście w tym filmie nie ma trochę prawdy, bo ci ludzie byli rzeczywiście trochę tak z boku w społeczeństwie, w szkole dziwnie na nich patrzono i ten film chyba dobrze, że coś takiego pokazuje, że no, jednak zdarzają się takie sytuacje.
8: Tak, bo ludzie, myślę, że przeważnie bardzo łatwo nam Polakom przychodzi oceniać innych, że ktoś nie jest taki jak my, to znaczy, że jest dziwny, że jest zły. A ta jego dziwność to jest jego zaleta, to jest jego walor, że to jest jego, że to jest może jego pasja i może za tą jego dziwną pasją kryje się fantastyczny człowiek, który może sprawić, że my będziemy lepszymi ludźmi, albo po prostu, nie wiem, przeżyjemy coś ciekawego, jakąś ludzką przygodę, jakąś ludzką zdobycz. No, bardzo dobrze, że powstał taki film. Bardzo dobrze.
9: Film z jednej strony, który powoduje, u mnie przynajmniej powodował sporo uśmiechu, a z drugiej daje taką szansę do refleksji.
8: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że ta refleksja jest takim głównym tematem. Myślę, że najlepsze komedię zasila jakiś poważny wątek. W tym przypadku to jest introwertyk, chłopak, który no, nie radzi sobie w takim ważnym okresie życia, czyli w dojrzewaniu. Jego ojciec, policjant, chciałby go programować, żeby on też był policjantem, ale on tu ma sagę krwawej pochodni i zakrętej czaszki. On chce larpować, on chce się przebierać za elfa. Jego to jara, jest techniką weterynaryjną, więc może chce pomagać zwierzętom poza tą swoją pasją, a nie być po prostu policjantem. Oczywiście szanujemy wszystkich policjantów, panowie na służbie, którzy nas w tym momencie słuchacie. Panowie, cieszę się, że jesteście. Gońcie, słuchajcie, bandytów, a nie młodzież, która chce sobie piwko w parku wypić. Oni też potrzebują odreagować. Panowie, spokojnie. Życzymy wam miłej służby. No ale... ale myślę, że gatunek, który łączy jakiś tragizm bohaterów i komedię, czyli podanie tego lekko, bardziej loguje widzów niż taka patetyczna, dramatyczna opowieść, w którą ciężko jest w stanie uwierzyć, bo życie to jest komedia. I dramat, nie? Jakby no, są, wiecie, trzy wesela i pogrzeb.
9: No tak, ale komedia jest częścią dramatu, jakby nie patrzę.
8: No tak, komedia jest, i komedia jest częścią dramatu. No spójrzcie, słuchajcie, na tych komików z depresją biednych, nie? Że oni potrafią wyciągnąć najśmieszniejsze rzeczy ze świata, nie? I oni tego nie robią na zasadzie, tylko to jest ich sposób na odreagowywanie jakby swojego dramatu, który czują tam w sobie. Więc to jest taki dowód, słuchajcie, więc teraz bronię po prostu niczym magister, słuchajcie, tego gatunku.
9: To teraz jak obroniłeś już magistra, no to jak już masz to obronione, co dalej? Bo tak, Adam Czycha do ciebie przywarła. No i tego już, no może nie będziesz Ryszardem z Klanu, że nie będziesz mógł już z tej roli zejść, ale czy chcesz być aktorem komediowym, czy wyobraziłbyś sobie, nie wiem, rolę Kordiana w którymś momencie?
8: Ale powiedziałeś jakby Kordiana, w sensie, że Kordiana z Juliusza Słowackiego?
9: No, pomyślałem właśnie bardziej takim bohaterze dramatycznym.
8: Ale wiesz, że ja kiedyś chciałbym wyreżyserować musical pod tytułem Kordian? Ale
9: o, proszę bardzo.
8: Dosłownie, oczywiście, żebym zagrał Kordiana. Nie, słuchajcie, dla mnie, no pewnie wpadłem w jakąś taką szufladkę aktora komediowego, który zagrał w dwóch komediach, ale myślę, że te role mają swoje dramatyczne walory. Chcę grać we wszystkich gatunkach, w filmie wojennym, w thrillerze, w dramacie, w komedii romantycznej. Jeśli mi się to nie uda, to będę sam siebie obsadzał, bo ja też chcę reżyserować i to jest moja wielka zajawa i to jest specjalnie dla RMF. Chciałbym, słuchajcie, zaśpiewać, jeśli mogę.
10: Proszę bardzo.
8: Zasnipetować, słuchajcie. Mniej więcej dokładnie o tej porze, na premiera może będzie w Walentynki, za parę lat w reżyserii Filipa Zaręby wyjdzie film pod tytułem Serdusko. I będzie to barwna bajka dla dorosłych o biednym góralu, fryzjerze, sierocie, który jest zakochany w córce swojego ojca chrzestnego z patodeweloperskiej rodziny, która chce patodewelopersko zaaranżować małżeństwo z synem innej patodeweloperskiej rodziny. Film rozpocznie się od romantycznej schadzki Walusia i Amelki, czyli głównych bohaterów tego biednego górala fryzjera i Amelki. I w trakcie tej ich rozmowy do Amelki zadzwoni ojciec, który powie jej: córciu, jedziemy jutro do Dubaju. Jak to do Dubaju? Co ty pieprzysz? No jedziemy do Dubaju, pakuj się. No i zacznie się: a mogę wziąć Walusia ze sobą? Nie, nie możesz. Ale przyjdę do niego się ogolić, jak wrócimy. Jest awkward sytuacja. Jest dziwnie między nimi. Waluś mówi: odprowadzę cię do domu. No dobra. Idą, słuchajcie, w tle są góry, bo akcja się dzieje na Podhalu. Jest drzewo, liście powiewają, zaczyna się melodia. Tyry, ty, ty, tyry, tyry, tyry, ty, ty, tyry, tyry, tyry, ty, ty, tyry, tyry, ty. Zaczyna Waluś, to jest piosenka na duet.
11: Zanim jednak do Dubaju cię zabierze,

są, teraz Amerka. Kochanie, naprawdę sobie sama nie wybrałam mojej patodeweloperskiej rodziny. A ty, że jesteś biedny też, to powiedz, co powiedz. No wiesz co, no wiem co, ty ze mną, ja z tobą, no już. To słowo nie jedno, to dwa małe słowa na K, A, I C. Patrzył na siebie, ale nikt nie jest w stanie wydusić tego kocham cię, a bardzo my widzowie byśmy chcieli. Więc wzdychają i nie ma kocham cię przed wyjazdem do Dubaju. Tylko jest refren. Czekaj.

0: się. I teraz mamy szwęk na jakiegoś pasterza owiec, którym jest Tomasz Szuchart, bo to polski film, więc Tomasz Szuchart musi w nim być, który śpiewa. That's why ludzie nie mogą się po prostu kochać i serduszka by chcieli se wyjmować, a tak by sobie ładnie mogły bić. Wchodzi tytuł Serduszko. Dawać mi te pieprzone 5 milionów na ten film. Dziękuję bardzo.
1: To będzie musical?
0: To będzie musical, tak. To będzie musical, który odmieni myślenie o musicalu w Polsce. To będzie szalony musical o ludziach właśnie, którzy czasami nie potrafią pomyśleć sercem i iść za intuicją. No będzie to wielkie kino, jakie w Polsce jeszcze nie było.
2: Cała rozmowa Pawła Koniecznego z Filipem Zarembą jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Get up, Jason Derulo, to jest najlepsza muzyka.
2: Eksperci przewidują ceny paliw w górę.
1: Wiadomo, że przecież nic, nie w bok. Co to za eksperci w ogóle?
2: No różni, tacy od gadania.
1: A to są tacy, u nas takich jest pełno.
2: Oni mówią paliwa w górę.
1: To my jako eksperci ostateczni powiemy wam, że to ceny paliw w górę albo w dół. I mało tego, możecie nas cytować. Mhm. Nie musicie wcale podawać źródła.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Czym was jeszcze możemy wyręczyć, jeśli jesteście na przykład w drodze do pracy? W przeglądaniu informacji najważniejszych i najgłupszych też.
1: Co się podziało?
2: Dramat influencerki Kingi Sawczuk.
1: Ajajaj.
2: Nagrała film, który na 100% byłby wiralem, ale nie może go nikomu pokazać. Zaraz się poryczę, koniec cytatu.
1: To tak jak przemyślenia Albratowskiego, gdy wraca do studia z toalety. Na 100% byłyby wiralem, no, ale nie możemy tego nikomu powtórzyć.
2: Tak,
1: no.
2: A też często ryczymy.
1: To często, tak. Często. I wycieramy łzy w gąbki mikrofonu. Także pani Kingo, no takie jest żyćko, no. Jest. Głowa do góry.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: I cała Polska śpiewa z RMF FM. Ram pam pam.
2: Ram pam pam pam pam pam pam pam.
1: Tak.
2: Budzimy się, budzimy.
1: Ram pam pam.
2: Zróbcie sobie takie ram pam pam. Czy to w domu, czy to w samochodzie, czy to w sklepie.
1: Jak ktoś jest odważny, to jedzie tak na cały regulator. Ram pam pam. Ale można też zrobić takie ram pam pam w ciszy.
2: Tak.
1: Ram pam pam.
2: Jeśli na przykład jesteście w kościele.
1: Na przykład. To Jezus się zdenerwuje.
2: Do Parlamentu Europejskiego wpłynęła petycja, by łacina stała się jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.
1: No w sumie, no, czemu nie?
2: Czemu nie?
1: Jak człowiek patrzy na te europarlamenty, czy tam nawet na nasz parlament, czy to z miejsca się człowiek przerzuca na łacinę.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: To my wam wybieramy poradne informacje, żebyście wiedzieli, byli na topie i poinformowani. Aktorka Julia Kamińska chciała się umówić do gastrologa na NFZ. I jej wyskoczyło, że najbliższy termin za 1,5 roku i uwaga, jest w szoku.
2: Czy jak? Tylko 1,5 roku czekania?
1: Ludzie.
2: No. To niech się lepiej przyzna, kogo w NFZ-cie zna, że jej taki priorytetowy termin dali.
1: Ja myślę, że jakiś znajomy lekarz albo posmarowała jej napisał, że jest na skierowaniu, że CITO.
2: No, pewnie tak.
3: CITO mają dobrze.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Rząd przyjął projekt ustawy o OKI. Osobistych kontach inwestycyjnych pozwolą częściowo omijać podatek Belki. Środki zwolnione z tego podatku nawet do kwoty 100 tysięcy złotych.
1: No, ładnie. Ładnie, ładnie.
3: Czy te OKI to nie będzie czasem coś takiego jak OFE?
4: No ja bym się nie zdziwił, jak na koniec na przykład wyjdzie premier albo i wejdzie i powie, że te pieniądze nie należą do Polaków i buchną kilkanaście lat składek.
1: I no, jak to było z OFE i wtedy znowu wszyscy przejrzymy na własne OKI.
3: Bądźcie czujne, żeby te OKI nie okazały się OFE.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Przeglądamy internety, sprawdzamy, co się dzieje, czym żyje internet, czym żyje świat, czym żyje Polska. I słuchajcie, jest ranking zaufania do zawodów. I najbardziej ufamy ratownikom medycznym, strażakom, pilotom, lekarzom, pielęgniarkom, strażnikom granicznym, a najmniej influencerom, youtuberom, telemarketerom i politykom.
1: Ajajajajajajajaj.
3: No to czekajcie, mamy zadanie maturalne, powiedzmy, z wiedzą o społeczeństwie.
1: No.
3: I jesteś w pokoju z influencerem, youtuberem, telemarketerem od fotowoltaiki i posłem... I teraz komu pożyczysz stówkę z nadzieją, że odda?
1: Jednocześnie ustal i podaj najszybszą drogę ewakuacji z pomieszczenia.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: To jeszcze jeden temat, którym dziś o poranku żyje internet. To zresztą prasa pisze. Bezczelny adwokat Paweł Kazanecki, to jest ten od trumny na kółkach, chwilę temu było o nim głośno, zabił w wypadku dwie kobiety. Teraz nie stawił się w więzieniu, piszą w prasie, a dostał, tu przypomnę, okropną, potworną, nieludzką wręcz karę. 1,5 roku więzienia.
2: Tak, ale policja go szuka, wystawiła za prawnikiem list gończy.
1: Także szukają.
3: Sąsiedzi Kozaneckiego widzieli go w niedzielę wieczór, jak przyjechał na rowerze.
1: Na rowerze. A więc dba o zdrowie.
2: No, tak.
1: Czyli szykuje się naprawdę długi i ciężki pościg.
0: Wstawaj, szkoda dnia.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Strażacy walczą z ogromnym pożarem lasów. Kluczowe będzie dla nich wsparcie z powietrza podczas akcji. Samolot Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie spadł na ziemię. Zginął doświadczony pilot. Okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, ale przyjrzyjmy się temu, co się wydarzyło podczas tej akcji i jak trudno jest prowadzić z powietrza akcję gaśniczą. O tym będę rozmawiał teraz z naszym gościem, a jest nim znakomity ekspert lotniczy Grzegorz Brechczyński. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, kłaniam się panu.
1: Co możemy powiedzieć o samym wypadku, bo mamy dostępne zdjęcia, pan widział te zdjęcia, zna pan też ten samolot z tego co wiem. Co można powiedzieć o tym wypadku? Słyszymy, że to zawiniły przede wszystkim warunki pogodowe.
2: Proszę pana, ja z reguły przy tego typu sytuacjach mówię, że oczywiście będzie to zbadane przez Państwową Komisję Badań Wypadków Lotniczych. Tutaj wchodzi taki plan badawczy tej katastrofy lotniczej, bo to jest rzeczywiście katastrofa lotnicza, bo ona skończyła się skutkiem śmiertelnym i tak to w nomenklaturze lotniczej występuje. Występuje tak zwana triada badawcza. Człowiek, pogoda, maszyna. Wszystkie te trzy elementy będą bardzo dokładnie analizowane przez komisję na podstawie nagrań, które mogą być odtworzone, a które były rozmowy prowadzone z kontrolą ruchu, rozmowa pomiędzy samolotem a dowódcą, który na ziemi zawiadywał czy dowodził akcją gaśniczą. Pogoda, no warunki jakie były, to każdy wie, gorąco, wiatr. Wszystko to było prawdopodobnie, nie ma jednej przyczyny, to jest taki ciąg zdarzeń i to będzie dokładnie zbadane. Ale wracając bardziej precyzyjnie, samolot wystartował pod wieczór, można powiedzieć, tuż przed zachodem słońca, bo zachód słońca w rejonie Biłgoraju wczoraj był około godziny 20, czyli to jeszcze nie było pełna ciemność, więc ten lot mógł być wykonany. Samolot wystartował z Warszawy z pełnym zatankowaniem, czyli 2000 litrów wody, no i trochę paliwa, bo tam jednak godzinny dolot jest, a Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w tym roku nie była uprzejma sobie zamówić czy podpisać umowę z Mielcem, który dysponuje tymi samolotami, jako samolotem i stworzenie dla tego samolotu tak zwanej leśnej bazy przeciwpożarowej, bo stwierdzili, że będzie im to niepotrzebne. W związku z tym samolot został wezwany aż z Warszawy, zresztą nie tylko z Warszawy, bo i z Radomia, i z Piotrkowa Trybunalskiego, więc to jednak bardzo duża odległość, a pożar nie czeka, pożar się rozwija. Ruchy konwekcyjne powietrza przy tej temperaturze powodują to, że oprócz wiatru ten jest wzmagany ruch powietrza, więc samolot jak dolatuje do rejonu pożaru, no musi być bardzo krótko, że tak powiem, trzymany przy uździe jak narowisty koń, bo jednak pogoda ma bardzo znaczący wpływ na pilotowanie samolotu w tak zwanym niestabilnym powietrzu. I tutaj podchodząc do lądowania, prawdopodobnie nie do lądowania, a do zrzutu, bo ten pilot nawet nie wiedział, gdzie by miał wylądować. On by musiał wrócić do Warszawy, żeby się zatankować. I tutaj w tej sytuacji pogoda chyba jest najbardziej podejrzanym czynnikiem, która spowodowała katastrofę tego samolotu. A więc silna turbulencja, silny wiatr, silne ruchy konwekcyjne, pionowe. No wiatr poziomo wieje, a konwekcja idzie do góry. Więc tutaj coś poszło nie tak. Być może to była jedna z ważniejszych przyczyn, która spowodowała katastrofę tego samolotu. Bo pilot był zdecydowanie doświadczony, natomiast coś mu przeszkodziło.
1: Panie Grzegorzu, ale wydaje się, że te samoloty są przystosowane do latania w takich warunkach. Czy to jest tylko złudzenie?
2: Oczywiście. To jest samolot, który jest samolotem, niektórzy mówią trudny samolot. Nie, nie ma trudnych samolotów. Samolot to jest samolot. Pilot ma odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, wyszkolenie. On może być tylko po prostu bardzo trudnym samolotem, w tym sensie, no że jeżeli wlatuje się w takie warunki pogodowe, to trzeba być na to przygotowanym. Ten samolot swoją konstrukcją, duża powierzchnia płata, skrzydeł mówiąc krótko, zabezpieczenie przed ewentualnym jakimś zderzeniem z ziemią jest taka klatka, bo on jest taki garbaty. Ten garb to jest po prostu tak jak w samochodach rajdowych jest klatka bezpieczeństwa, tak ta kabina jest też, która ma chronić pilota. W związku z tym ten samolot jest specjalnie przystosowany do takich trudnych, w związku z tym on jest wymagający w pilotażu, a szczególnie w takich warunkach przy dochodzeniu do zrzutu wody na pożar.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Pan mu powiedział o tym, że nie było lotniska w pobliżu, że w Mielcu nie było przystosowanego lotniska leśnego. To by zmieniło sytuację?
2: Proszę pana, nie w Mielcu. W Mielcu jest doskonale przystosowane lotnisko. Tylko proszę zobaczyć, Mielec, a Biłgoraj. To jest jednak trochę czasu na dolot, prawda? Te informacje, które przyszły, że zostało dokonane tylko 5 zrzutów wody. No na Boga, 3 samoloty, no tak, ale dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że dromader, jak zrzuci wodę, musi wrócić na lotnisko, a więc musi wrócić ewentualnie do Warszawy, do Piotrkowa Trybunalskiego i nie pamiętam skąd ten trzeci jeszcze był, prawda? Ale to też była pewna odległość.
1: Na czym polega największa trudność z punktu widzenia pilota, z punktu widzenia prowadzenia akcji z powietrza przy gaszeniu pożarów właśnie z wykorzystaniem sił lotniczych?
2: Po pierwsze, wszystkim pilotom zawsze, którzy latają na pożary, mówię, bo sam mam jakieś tam doświadczenie też w tym, nie wolno wlatywać w oś pożaru. Wodę się rzuca po lewej albo po prawej stronie tego jęzora ognia, który się przesuwa z wiatrem do przodu. W tym samolocie jest silnik tłokowy. Zrzut może być, żeby był skuteczny, musi nastąpić z wysokości nie wyższej niż 100 metrów. To jest silnik tłokowy, a silnik tłokowy do swojej właściwej pracy potrzebuje tlenu. A co zabiera tlen? Temperatura, olejki eteryczne, które jeżeli jest pożar wierzchołkowy, to są olejki eteryczne, które zabierają tlen. To jest dym, który zabiera tlen, a więc dla własnego bezpieczeństwa i skuteczności dowódca akcji naziemnej powinien pilotowi powiedzieć: rzuć mi z lewej, rzuć mi z prawej, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Poza tym przy niższej, przy tak małej wysokości, jeżeli się zrzuca bombę taką wodną 2000 litrów, to ten ogień ze ściółki się jeszcze rozgarnia, rozprzestrzenia, który ma tendencję do większego, że tak powiem, pola działania w tym tej suchej ściółce.
1: Panie Grzegorzu, jeszcze jedno pytanie, bo mają się pojawić, czy już są Black Hawki. To jest lepsze narzędzie niż dromadery do gaszenia pożaru?
2: Jest to też narzędzie do gaszenia pożarów. Nie jest ono tak skuteczne jak samolot.
1: A dlaczego nie?
2: Dlatego, że śmigłowiec ma pod sobą podwieszony tak zwany zbiornik Bambi. To jest taka, że tak powiem, kolokwialna nazwa tego zbiornika. No, Black Hawk może do tego swojego Bambi wziąć 3000 litrów wody. Samoloty na śmigłowce, te mniejsze, zabierają po 400 litrów wody. Czyli to jest kropla w morzu, to jest zroszenie, a nie gaszenie. Śmigłowiec ten mały jest bardzo potrzebny przy pożarze, żeby ewentualnie z powietrza poprowadzić jednostki straży pożarnej, które w przecinkach leśnych błądzą czasami, nie wiedzą, gdzie dojechać najskuteczniej. Do tego są między innymi najbardziej przydatne śmigłowce lub samoloty małe patrolowe. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność, no to znów ten Black Hawk musi dokonać zawisu nad jakimś zbiornikiem wodnym, a tam nie ma głębokich zbiorników wodnych w rejonie Biłgoraja, bo jest zalew, który jest stosunkowo płytki, więc tutaj od rozwagi i rozeznania pilota, jaki jest stan dna takiego zbiornika, czy tam nie ma jakichś przeszkód, jakichś korzeni, bo przecież on się zanurza i to wyciąga, żeby nie nastąpiło jakieś zahaczenie. Druga opcja, postawienie bardzo dużego zbiornika, takiego na wodę, gdzie wozy strażackie wlewają mu tą wodę do tego zbiornika, on wtedy zanurza tego swojego Bambi w tym zbiorniku. Tu jest bezpieczniejsze pranie wody niż z takiego zbiornika stojącego typu jeziorko, czy nie daj Boże jakiejkolwiek małej rzeczki. Nawet nasza Wisła nie we wszystkich miejscach nadaje się do podbierania wody. Co innego jest Zalew Zegrzyński, bo tu takie treningi były, ale wiemy, że zalew jest głęboki, tutaj branie tego jest bezpieczne. Natomiast śmigłowiec również nie powinien zrzucać, chociaż może, bo musiałby wtedy być nad zarzewiem ognia, ale powinien to robić w ruchu postępowym do przodu, żeby na większej odległości zwilżyć, zabezpieczyć, a nie bezpośrednio dusić ogień.
1: Bardzo panu dziękuję za te wyjaśnienia, bardzo dziękuję za pański komentarz. Grzegorz Brechczyński, ekspert lotniczy.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Na zegarach już prawie piąta, a to oznacza, że zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. 3 lata po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy sąd okręgowy skazał jego ojczyma na 25 lat więzienia. Niebawem rząd ma wskazać, skąd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych. Wyjątkowo agresywne alergie sezonowe. Mówiliśmy o nich w ramach cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka z Częstochowy, na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić w więzieniu 16 lat. Kamil, przypomnijmy, zmarł 3 lata temu w szpitalu. Trafił tam z urazami i poparzeniami 25% powierzchni ciała, po tym jak ojczym polewał go wrzątkiem, bił i rzucił na rozgrzany piec. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo i domagała się dożywocia.
2: Takie założenie było przyjęte w akcie oskarżenia i tego założenia broniliśmy przez cały proces.
3: A sąd uznał, że to jest znęcanie się i doprowadzenie do śmierci.
2: Znęcanie, ale w połączeniu oczywiście z ciężkimi obrażeniami ciała, które doprowadziły do śmierci. Taką kwalifikację przyjął sąd. Sąd ma prawo do własnej oceny, więc tak ocenił ten materiał dowodowy, który został zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym, przeprowadzony w postępowaniu sądowym i takie rozstrzygnięcie wydał.
1: Matka Kamila została skazana za pomoc mężowi i znęcanie się nad swoimi dziećmi. Z prokurator Moniką Orzeszkiewicz-Jakubowską rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczak. Najpóźniej za 2 tygodnie rząd wskaże, skąd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służby Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu SAFE na obronność i bezpieczeństwo. Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent, więc nie może ona trafić bezpośrednio do służb podległych MSWiA. Czy to oznacza, że rząd znajdzie całą kwotę, którą mundurowi mieli dostać z unijnego SAFE? O tym Michał Radkowski.
4: Taki jest plan. Już 2 miesiące temu, gdy prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o SAFE, premier deklarował, że zrobi wszystko, by 7 miliardów złotych znalazło się na modernizację służb mundurowych. Teraz, jak słyszę, plan jest gotowy.
5: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
4: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. A chodzi m.in. o zakup dla policjantów 70 tysięcy karabinków, hełmów i kamizelek kuloodpornych, a także budowę nowoczesnego systemu antydronowego czy inwestycje w system nadzoru na granicach z Białorusią i Bałtykiem.
0: Fakty istotne dla Ciebie.
1: Stopy procentowe bez zmian. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała wczoraj o nieobniżeniu rat naszych kredytów. Dlaczego podjęto taką decyzję, wytłumaczy Krzysztof Berenda.
6: Dlatego, że sytuacja geopolityczna jest zbyt niepewna. No bo na przykład Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi: poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
7: W przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp, a to by oznaczało, że rata mogłaby wzrosnąć o 191 zł.
6: W przypadku przeciętnego kredytu hipotecznego na 500 000 zł, tak wylicza Jarosław Sadowski z Rankomatu.
1: A dziś więcej o stopach ma mówić prezes Narodowego Banku Polskiego. O alergii i alergikach rozmawialiśmy wczoraj w naszym cyklu Twoje zdrowie w Faktach RMF FM. Specjaliści podkreślają, że alergie sezonowe w tym roku są szczególnie agresywne.
8: Przynajmniej porównując do poprzednich lat, na pewno do poprzedniego roku, to ten sezon był bardziej dolegliwy, jeśli chodzi o drzewa. Trudno powiedzieć, co będzie dalej, bo to nie da się przełożyć, że podobna sytuacja będzie dotyczyła pyłku traw. Po prostu mieliśmy dosyć długo zimę. I kiedy już to pylenie się zaczęło, to zaczęło się, tak można powiedzieć, na pełnym gazie.
9: A czy może być tak, że ktoś do tej pory nie odczuwał objawów alergii? Czy ta alergia może się pojawić nawet u dorosłej osoby?
8: Alergia może rozwinąć się w każdym momencie życia, więc nie ma tu żadnej granicy. I ja osobiście znam pacjentów, którzy rozpoczęli prezentowanie objawów po 70 roku życia.
1: Tłumaczył dr Marcel Mazur z Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a rozmawiała z nim Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Więcej informacji na stronie internetowej, a więcej faktów już o 5:30. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

mówiłem, apelowałem, tłukłem dechą w bęben opamiętania, jeździłem kijem po szprychach, sztachetach rozsądku, żeby zadania maturalne z matmy były realistyczne. I co i nic. Do niecodziennego wydarzenia doszło na arkuszu maturalnym z matematyki. Treść zadania, słuchajcie. Klient wpłacił do banku 10 tysięcy złotych na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 6% bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie zgodnie z procentem składanym. Po 2 latach oszczędzania łączna wartość od doliczonych odsetek na tej lokacie, nie uwzględniając podatków, dalej co to jest, jest równa, i tu trzeba było odpowiedzieć. Autorze, dej nazwę tego banku, który 10 tysięcy na 2 lata na 6% przyjmie i nie uwzględni podatku. To jest karmienie młodej psychiki science fikcją ułudy. Ja sprawdziłem w internecie. Banki max 4% dają na lokaty i to max 3-6 miesięcy. W jednym banku jest lokata na 6% w skali roku, na 2 miesiące. Jest to wyłącznie lokata powitalna. Lokata pożegnalna nie jest doprocentowana. No potem idzie ktoś do banku, taki młody, i coś tam i mówi: mam tu 10 tysięcy, chcę mu mieścić na dwuletniej lokacie na 6% rocznie. Procent składany, nie? To pani w banku krzyknie: hej, hej, chodźcie tu wszyscy! Powtórz, gościu, powtórz! Marek, cicho, mów! No i klient powtarza, nie? Rozlega się śmiech, turling po wykładzinie, puszczanie sików w majtki, nie? No i później pracownicy banku robią sobie z tym niedoszłym klientem selfiacze, nie? Tam umieszczają, zaznaczają. Ale, słuchajcie, też trzeba uważać z tymi 6% na 2 lata 10 tysięcy, bo w niektórych bankach taka propozycja klienta może zostać uznana za napad na bank. Oj, ludzie, ludzie układający pytania.

0: 5:30 na zegarach, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i zapraszam. Już prawie 500 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Śledzimy najnowsze informacje dotyczące żywiołu. Donald Tusk we Włoszech spotka się z premier Giorgią Meloni i papieżem Leonem. Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Już drugą dobę strażacy walczą z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb ogień objął w sumie około 500 hektarów lasu. W tę akcję zaangażowanych jest ponad 450 strażaków.
2: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa. Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
1: Mówił nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Wczoraj dwie załogi policyjnych śmigłowców Black Hawk wykonały łącznie 124 zrzuty. To daje 372 tony wody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty przed wysokim zagrożeniem pożarowym. Objęło ono obszary województw lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Premier Donald Tusk spotka się dzisiaj w Watykanie z papieżem Leonem. Szef rządu będzie także rozmawiał z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Po południu Donald Tusk spotka się również w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni. Te rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa Europy. W porannych faktach przeniesiemy się oczywiście do Rzymu. Nasz specjalny wysłannik będzie relacjonował wizytę premiera w Stolicy Apostolskiej. Będziemy też na Lubelszczyźnie, w miejscu tego ogromnego pożaru. Gościem Piotra Salaka o 7:00 w Faktach Radiu RMF 24 będzie dzisiaj wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Zapytamy go o sposoby walki z żywiołem. 8:02 w porannej rozmowie w RMF FM u Tomasza Terlikowskiego ma być eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Ale to nie koniec informacji. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Już za godzinę w RMF FM pierwsze dzisiaj fakty sportowe, w nich jeszcze więcej mistrzowskich emocji. Dużo to wszystko i jeszcze więcej bieżących informacji, to jest nasz plan dzisiaj na poranek. Niech ten dzień przyniesie dobre informacje. Kolejne fakty o 6:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Królowo złota, czym chronić zboża przed chorobami w P2? To stare, tamto nieskuteczne.
1: To może nowość od Kortewy? Fungicyd Queen, czyli królowa jak ja. Zawiera Inatrek Active. Chroni zboże do 6 tygodni, a Neseptoriozę paskowaną liści wybitne. Queen to królewska jakość ochrony zbóż.
2: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kumulacja szczęścia. Ferem.
10: Pieniądze szczęścia nie dają.
11: Myślisz? To posłuchaj.
12: Super! Dziękuję bardzo.
11: Kumulacja szczęścia.
13: RMF FM.
14: Czeka
15: ponad milion złotych.
14: Zagrasz?
16: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Nie odliczaj dni do weekendu.
19: Codziennie możesz mieć mały piątek.
18: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
20: Niezawodne maszyny do twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego Cedrus.com.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
22: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: To wasz poranek. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.

Roxette. Sleeping in my car. WFM. Taki numer dla was mamy o poranku. Dzień dobry, cześć. Kłaniamy się bardzo nisko, tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu WFM. 5:49 dokładnie, żeby Mat nie skłamał. Na zegarach dzisiaj Światowy Dzień Hasło. Hasła, nasze hasło to Wstawaj Szkoda Dnia, nasze hasło to Dzień Dobry. Nasze trzecie hasło to Fajnie, że jesteście. Już więcej żadnych haseł nie musicie zgadywać, tylko po prostu dać głośniej radio. Zrobić sobie herbaty, zrobić sobie kawuni, kompociku, kakałka, nie wiem co kto pije rano, my w to nie wnikamy. Ważne, żebyśmy byli razem, ważne, żeby radio było dobrze nastawione, no i żebyśmy razem się zbudzili. To co, mamy wszystko, czego trzeba? 7 maja w kalendarzu, dzień dobry, w RMFFM gra najlepsza muzyka. Nazwami są Przemysław Skowron i Jacek Tomkowicz. Cześć, kłaniamy się nisko, bardzo fajnie, że już jesteście obudzeni. No i co to gra tutaj? Co to gra? O, czekajcie.

0: Marshmallow i Jonas Brothers w RMF FM. To jest dokładnie tak, to jest najlepsza muzyka. Wrócimy z nią do was po faktach, a fakty u nas za chwilę, punktualnie o godzinie 7.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandicater, nie?
4: No, te z Media Expert?
2: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
4: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
2: Marian.
4: Co?
5: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandicater. Kup w Media Expert. Wygodny zestaw Scandi. Prosty system montażu click and go. Stylowe wykończenie drut. Wygodne poduszki w super cenie.
6: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
7: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
6: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
6: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
9: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
10: Co to jest za temat? A musimy?
6: A w piątki mikrofon przejmują radiowe olki.
11: Jak do tego doszło? Nie wiem.
9: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
6: Już dziś po 14.
12: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.
0: Godzina 7 przed nami, a to oznacza jedno w RMF FM. Czas na fakty. Magdalena Wojton i Tomasz Weryński. Zapraszamy.

0: obce drony lecące z kierunku Rosji rozbiły się na terytorium Łotwy.
1: Kraju należącego do NATO, fakt ustala reporter RMF FM.
0: Potem Dolnośląska Czwórka.
1: Zderzenie ciężarówki z busem w pobliżu węzła Wądroże Wielkie.
0: Za chwilę też nowe informacje z powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie.
1: Tam strażacy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej.
0: A w rozmowie o 7 dzisiaj wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
1: Łotewskie służby potwierdzają informacje o dwóch dronach, które w nocy spadły we wschodniej części Łotwy.
0: Według sił zbrojnych tego kraju bezzałogowce nadleciały z terytorium Rosji. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
1: Witamy. Dzień Jakubie. Dobry. Co więcej wiadomo w tej sprawie?
2: Wiadomo, że pierwsze ostrzeżenie o godzinie 4:09 czasu miejscowego otrzymały miasta Lucyn i Balwi. Pół godziny później SMS-owy alert został wysłany mieszkańcom Rzeżycy i to właśnie tam miał spaść jeden z dronów. Tamtejsze służby otrzymały zgłoszenie, że nad składem ropy naftowej unosi się dym. Na miejscu pracuje teraz policja, straż pożarna, a także żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Według agencji informacyjnej Leta w przestrzeń powietrzną Łotwy miało wlecieć kilka dronów z terytorium Rosji, ale tylko dwa się rozbiły. Łotewskie wojsko wzmocniło obronę przeciwpowietrzną na wschodniej granicy i skierowało tam dodatkowe jednostki.
1: Zbieramy cały czas nowe informacje.
0: Także w RMF FM sprawdzajcie fakty. Zderzenie ciężarówki z busem na autostradzie A4 w okolicy węzła Wądroże Wielkie na Dolnym Śląsku.
1: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca.
0: Zjedźcie za czwórki na węźle Budziszów na wojewódzką drogę numer 345.
1: Trzeci dzień. Strażacy walczą dziś z pożarem Puszczy Solskiej, który wybuchł we wtorek po południu. Pożar objął 500 hektarów lasów. W akcji biorą udział setki strażaków.
0: Tam na miejscu jest nasz wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, gdzie wy dokładnie jesteście?
3: Jesteśmy teraz koło muzeum w Osłuchach, gdzie działa sztab dowodzenia akcją. Jest tutaj straż, jest policja, jest wojsko ściągnięte do pomocy. Są strażackie i policyjne pojazdy z masztami, z nadajnikami mającymi zapewnić służbom łączność w tych trudnych warunkach. Przez chwilę dość mocno tu padało. Teraz na niebie widać tęczę, a każda kropla deszczu ułatwia walkę z pożarem. Dobra wiadomość jest taka, że pogoda sprzyja działaniom służb. O tych działaniach po godzinie 7:30 dziennikarze mają być poinformowani na specjalnym briefingu. Osłuchy, Dominik Smaga.
1: Czas na rozmowę o 7:00 w Faktach RMF FM i Radiu RMF 24.
0: Piotr Selak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, były komendant główny Straży Pożarnej, czyli jesteśmy w rejonie Puszczy Solskiej, bo tam jest pan minister. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry państwu.
4: Pan może powiedzieć z całą pewnością, że pożar jest w tej chwili opanowany?
5: Na ten moment, po nocnych działaniach, które były bardzo intensywnie prowadzone przez wszystkie służby tutaj obecne, przez Państwową Straż Pożarną, służby leśne, również przy dużym wsparciu policji, mamy sytuację opanowaną. Nie oznacza to, że się nie pogorszy, bowiem zawsze jest tak w tego typu pożarach, że nocna sytuacja powoduje zawsze złagodzenie możliwości rozprzestrzenienia pożaru. Strażacy, wszystkie ekipy, które tu zostały skierowane na teren tej akcji, bardzo intensywnie pracowały na tym, żeby zminimalizować możliwość rozprzestrzenienia tego pożaru.
4: A przyjmijmy, panie ministrze, że sytuacja jest opanowana. Jak pan sądzi, jak długo potrwa?
5: Nie, w tym momencie powiem tak. Dzień dopiero będzie określał nam, czy mamy w sytuacji opanowaną, ponieważ na pewno pojawią się wiatry i te wiatry będą, bo w nocy mieliśmy wyciszenie, nie mieliśmy sytuacji, że pojawiały się intensywnie, natomiast zgodnie z prognozami meteorologicznymi pojawią się wiatry nawet o prędkości do 50 km na godzinę. To może powodować, że przecież jest wiele jeszcze zarzewi ognia, bo to jest duży obszar, który jest objęty pożarem. Nie wszystkie obszary są idealnie dogaszone. W związku z powyższym może wystąpić sytuacja taka, że przy tym porwistym wietrze ten pożar może się dalej rozprzestrzeniać.
4: I o tym będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24. Wiesław Leśniakiewicz, były komendant główny Straży Pożarnej, wiceminister spraw wewnętrznych, razem z nami, słuchaczom RMF FM. Dziękujemy. Jesteśmy w Radiu RMF 24 oczywiście.
0: Dziękujemy. Ważne informacje. Rozmowa Piotra Selaka trwa w sieci.
1: A za godzinę Tomasz Terlikowski porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Adamem Bielanem.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Sprawdzamy, co tam w pogodzie. Dzisiaj deszczowo praktycznie wszędzie. Deszcze będą krążyły po kraju, w związku z tym bądźcie na to przygotowani. Miejcie gdzieś na podrędziu parasolkę. Na termometrach też bez strzału. 9 w Gdańsku, 10 we Wrocławiu. Najcieplej 22 kreski, tyle pokażą termometry o 14 na Rzeszowszczyźnie.
9: Tu się włącza mikrofon. W takim razie od Wrocławia, Łodzi po Warszawę na północ i na północny zachód. Dzisiaj znacznie chłodniej po południu, no właśnie taka 10 maksymalnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: I patrzymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Południowy wschód, 22 stopnie, czyli duże różnice w temperaturze. 5 minut po 7. Taki przebój do testowania basów w samochodach. Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Levedin, So Easy. Taki numer troszeczkę wyciągnięty z lat, nie wiem, 60., ale patrz, jak to fajnie brzmi, prawda?
1: I fajnie, że jesteście z nami, że tego słuchacie.
2: Jestem już też, halo, halo?
0: Jestem
2: na powłączany, jestem elegancko.
1: Gosia napisała pod 3322. Moje poranne sukcesy, jeszcze nie ma 8, a ja już mam sukces na koncie, zrobiłam sobie jajecznicę i kawę.
0: I to, słuchajcie,
1: i to są sukcesy.
0: To są sukcesy.
1: To są polskie sukcesy.
0: To jest 20. gospodarka świata i o takich rzeczach trzeba mówić.
2: No to słuchajcie, to ja dzisiaj spałem w studiu, przeszedłem z kanapy do studia, ubrałem tylko buty, bo spałem w ciuchach, po drodze szczeliłem kawę i jajek nie mam niestety, bo w Katowicach nie mamy jajek.
0: Ajajaj.
1: To dobra, to zapytajmy wszystkich słuchaczy.
2: Sukces, nie?
1: Co się wam udało dzisiaj od rana zrobić? Zrobimy taką akcję brawa za.
0: Dok, piszcie 3322 albo dzwońcie 12 2 miliony.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
4: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Reklamie.

0: co wam się udało już dzisiaj zrobić? Co takiego osiągnęliście? W jaki sposób przyłożyliście się do PKB?
1: Dzwonicie, chwalicie się,
2: wielki,
1: a my
2: sukces
1: z miłą
2: od samego
1: chęcią.
2: Rana. Halo?
1: Tak.
3: Dobry. Udało mi się dzisiaj rano źle nie pomyśleć o pracy.
1: Udało
3: mi się też ubrać dwa takie same buty.
0: No stary! Ale!
2: Wielkie brawa! Jeszcze sprawdź, czy twoje.
0: Coś cudownego.
1: To jedna rzecz. Dwa takie same buty. Teraz nie wiadomo, czy marki, czy lewy, prawy.
0: Dokładnie. Słuchamy, dzień dobry.
4: Co mi się udało? No. Stać rano. O. Dziecko wyszykować do przedszkola. Jak trzeba, to trzeba.
0: No stary.
2: Wielkie brawa.
0: Luksusowa sytuacja.
1: Przecież to zanim to zje, zanim to zęby umyje, to jest walka.
0: Dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry.
0: Hej.
5: Ja dzisiaj znowu spojrzę się do pracy, także wielkie brawa.
2: Aha, no, to jest.
1: Jak tak można, ja się pytam.
0: Jest coś stałego, to jest to, co trzeba doceniać w tych zmiennych czasach. Dzień dobry, Remem z tej strony, co ci się udało?
6: Dzień dobry, Marcin z Wekrowa, kłaniam się. Co mi się udało się, panowie, zrobić? Sukces niesamowity. Udało mi się nie dostać ochrzanu od mojej żony, co jest zdarzeniem niezmiernie wyjątkowo rzadkim w ciągu roku.
0: No jak ty nam zaimponowałeś.
1: Fiu. Powiem ci, stary. Marcin, ja też się mogę pochwalić, tylko ja po prostu spałem bez starej dzisiaj.
0: No widzisz, no. Czyli to ty masz do tybu, a to no.
2: Ja miałem łatwiej. No to nie wiem, komu przyznać medale. Wszyscy słuchacze, którzy już są przy radiu i wstali dla was.
0: Jesteście wspaniali. Cieszymy się, że was mamy.
1: Bierzcie przykład z żony Marcina.

0: Okazuje się, że my jesteśmy krajem mistrzem i krajem sukcesów. Beata pisze pod 3322, że od 6.15 do 7 ćwiczyła w domu przy muzyce z RMF FM.
1: Ale genialnie, ktoś napisał, udało mi się zarejestrować do lekarza od samego rana.
2: Zdenerwować na rząd od rana.
0: Idę zrobić dziewczynie śniadanie, pisze Kamil. Kamil, też. No coś na rewelacja, no. Marta zawiązała synowi krawat na maturę z rozszerzonego.
1: Brawo!
2: Ktoś przeniósł 3 tony towaru.
0: O, stary!
2: Przez granicę.
0: Jeszcze jeden telefon, 12,2 miliony, słuchamy.
3: Witam serdecznie, cześć. A to mi się udało?
0: No.
3: Udało mi się uratować życie zajączkowi. Drogę przebiegał, zahamowałem, pobiegł do swoich dzieciaczków.
0: Zajączki.
2: Ale słodziak.
1: Polska, kraj, w którym nawet zajączki mogą czuć się bezpiecznie.
0: Dajemy ci medal porannego przyjaciela przyrody.

0: 9,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Chcesz rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach mamy 7:30, w RMF FM mamy dla was fakty. Polecamy.
15: Po nocnych działaniach sytuacja jest opanowana, mówił w rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF 24 wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
16: Strażacy już 3. dobę walczą z ogromnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
17: Mamy sytuację opanowaną, nie oznacza to, że się nie pogorszy, bowiem zawsze jest tak w tego typu pożarach, że nocna sytuacja powoduje zawsze złagodzenie możliwości rozprzestrzenienia pożaru. Strażacy, wszystkie ekipy, które tu zostały skierowane na teren tej akcji, bardzo intensywnie pracowały na tym, żeby zminimalizować możliwość rozprzestrzenienia tego pożaru.
15: Jak zaznacza wiceszef resortu spraw wewnętrznych, wiatr, który dziś jest prognozowany na Lubelszczyźnie, może powodować, że ten pożar będzie się rozprzestrzeniać.
16: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Rada Konstytucyjna Prezydenta będzie poszerzana. Tak zapowiadał wczoraj podczas porannej rozmowy w RMF FM Marcin Przydacz.
15: Czy zatem prezydent naprawdę wierzy, że zmiana Konstytucji jest możliwa i czy tego samego chce PiS?
16: O to zapytamy dzisiejszego gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Adam Bielan, europoseł tej formacji.
15: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Witamy Tomku,
18: dzień dobry.
15: O co jeszcze zapytasz gościa?
18: O to, czy rzeczywiście wierzą, że Polaków uda się przekonać do zmiany systemu władzy na prezydencki i czy rzeczywiście w samym PiS jest na to zgoda, bo jaskółki ćwierkają, ptaszki ćwierkają, że prezes jest przeciwny. Jeśli chodzi o Polaków, to większość Polaków nie chce w ogóle zmian w systemie władzy, a to wynika z sondażu SW Research dla Onetu. Ale może to oczywiście da się zmienić. Będę też pytał o życie wewnętrzne w PiS i o to, czy powstaną kolejne stowarzyszenia wewnątrz.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Nieopłacone faktury zaczynają śmiertelnie przygniatać polskie firmy. Z najnowszych danych wynika, że aż 87% polskich firm cierpi z powodu nieterminowych płatności ze strony kontrahentów, czyli ludzi i przedsiębiorców, którzy biorą towar, ale na czas nie płacą.
21: Łączna kwota zaległości kredytowych i pozakredytowych przedsiębiorstw na koniec lutego przekroczyła 46,2 miliarda złotych. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o prawie 2,5 miliarda złotych.
20: Tak wylicza Paweł Szarkowski, prezes Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Dla firm to jest potężny problem i to dzieje się w bardzo trudnym momencie. Przedsiębiorcy, tak samo jak i każdy z nas, muszą się teraz borykać przecież z bardzo wysokimi cenami energii i z potężną niestabilnością.
21: Prawie połowa firm wstrzymuje plany rozwojowe. W efekcie skumulowane problemy są postrzegane jako zagrożenie dla stabilności działalności przez niemal połowę firm. co sprawia, że obawy o utrzymanie płynności finansowej stają się naturalną reakcją obronną.
20: A ta reakcja obronna przekłada się na wstrzymywanie nowych projektów, ograniczenie rekrutacji, a coraz częściej niestety także na zwolnienia pracowników i obniżki pensji. Firmom, ale i każdemu z nas z pewnością pomogłaby ulga w postaci obniżenia nam rat kredytów, no ale na razie to się jednak nie wydarzy. Rada Polityki Pieniężnej wczoraj zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, czyli obniżek teraz nie będzie. A kiedy będą? No, dziś po 15 comiesięczne wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Adama Glapińskiego. Jak tylko padnie coś ważnego, usłyszycie o tym w faktach. A już teraz mamy najnowsze kursy walut. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,90.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: John Jett i Rock and Roll. O to chodzi, to jest najlepsza muzyka, taką dla was mamy.
0: Ano Rock and Roll?
14: Jest, Rock and Roll.
0: Rock and Roll z rana bardzo nam się przyda. Dzień dobry.
14: Dajcie głośniej.

0: Jerry Halliwell. It's raining men, ale teraz uwaga.
1: Bo to może być deszcz pieniędzy.
0: Konkretna kasiura może dzisiaj spaść na was. A jaka to kasiura? Minimum w naszych sejfach dzisiaj to 50 tysięcy złotych i prawo nam nie pozwala, by ktoś z was wygrał mniej. Nie można wygrać mniej dzisiaj niż 50.
1: A nagroda główna to 1 060 000 złotych i startujemy jeszcze rundę dodatkową Szybki Przelew, czyli 7 tysięcy złotych i ta kasa jeszcze dziś trafi na czyjeś konto.
0: Bo to jest nowość. To jest losowanie o godzinie 13, czyli przed 14 ktoś będzie miał na koncie siódomeczkę.
1: Czyli idziecie rano do pracy, w pracy dzwoni do was RMF FM i z pracy wychodzicie o 7 tysięcy bogatsi z kasą na koncie. Fajnie brzmi, co?
0: Nie wiem, zepsuło wam się auto, nie macie kasy na naprawę, Chrześniak będzie miał komunię.
1: Pyk.
0: Siódomeczka wpływa przed 14 na konto.
1: A dzisiaj dwa losowania.
0: Dokładnie.
1: Bo gracie właśnie i o finał z sejfami. I o Szybki Przelew 7 tysięcy.
0: A w sejfach minimum 50, nagroda główna to 1 060 000. I uwaga, ponieważ my was lubimy i my byliśmy wczoraj w sekretariacie redakcji. Spędziliśmy tam godzinę 15, ale załatwiliśmy to. Przez 10 minut możemy teraz mnożyć wasze SMS-y. Przez 10 minut razy 1207.
1: No i co? Kto wam to załatwi? Kto wam to załatwi, jak nie my? No. 1207 szans jednym SMS-em. RMF przyślijcie pod 7474.

0: A jak Daria mówi dotknij, to dotknij, to? A nie jakieś tam takie fiu, bździu.
1: Tylko też trzeba uważać, żeby nie dotykać na przykład płyty grzewczej.
0: To się sparzy się.
2: A może laska.
0: Dokładnie,
2: też nie.
0: Czy tam coś.
2: Od przynajmniej tej strony teflonowej.
0: Czy pieczywa w sklepie gołym łapskiem.
1: Też o. Nie.
0: To tak nie róbmy.
2: Albo jak macają te warzywa, Boże, czy to jabłko dobre, czy ten pomidor nie
1: a potem wtedy nie dotknij.
0: A moja pani w sklepie mówiła, że towar macany należy do macanta, no.
1: Kwadrans do godziny 8. Czekajcie, ważne informacje. Łukasz Mejza, do niedawna poseł PiS, właśnie pobił własny rekord. Jego licznik drogowy wzrósł do 225 punktów karnych.
2: Łoskubany. To już jest chyba uzależnienie. To jest jakaś choroba psychiczna.
0: Ile można mieć maksymalnie punktów? 20?
2: 24?
0: Ja uważam, że powyżej 100 punktów karnych, tak, to z automatu należy wydawać zaświadczenie o niepoczytalności i nakaz ubezwłasnowolnienia.
1: Tak. To jest... I zamknąć na rok na warsztatach zlepienia wazoników.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
5: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
6: Trzy zdania.
5: Po pierwsze, wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
7: Po drugie, nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
6: Nie rozumiem, no chyba każdy wie, które jest trzecie.
8: Pan wie, które jest trzecie?
6: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
8: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
4: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
3: No i zaraz Tomula otworzy mikrofon.
4: Tomula, ile masz punktów?
5: A ja mam zero punktów.
3: Zero.
4: No i co, panie Mejza, da się być człowiekiem kulturalnym na drodze?
5: Dziękuję ci, Mariusz.
3: Posłuchajmy Olbratowskiego, bo warto.
5: Nigdy nie jest tak, żeby nie było jakiejś sytuacji. Zawsze tam coś tam jest, nie? W tym momencie na świecie jest taka sytuacja. Według amerykańskiego magazynu The Atlantic, Atlantyk, nie mylić z Pacyfikiem, czy tam z jeziorem Mamry, prezydent Trump coraz częściej porównuje się, oni wszyscy są z nami w pokoju, do Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara i Napoleona Bonaparte. Trzy w jednym. Zwróćmy uwagę, jak pewien szampon, który jest wyjątkowo uniwersalnym preparatem łączącym w sobie działanie i zalety trzech różnych środków do pielęgnacji. Szamponu, odżywki i żelu pod prysznic. Wcześniej Trump robił chwilę za Jezusa Uzdrowiciela. Udana próba, nie można powiedzieć. Generalnie prezydent nazywa siebie największym człowiekiem w historii świata. Takich świrów u władzy jest na świecie więcej. Prezydent Putin wspomniał na początku ataku na Ukrainę, że nawiązuje swoją osobą do cara Piotra Wielkiego, czyli utożsamia się z nim. Mówił kiedyś coś o Katarzynie Wielkiej. Czyżby koń go zgwałcił? Szef Chin łaskawie przyjął tytuł przewodniczącego wszystkiego. Ajatollah w Iranie uważa się za proroka. Netanyahu z Izraela za Mesjasza. Nasz prezydent Duda to przynajmniej tylko rozmawiał z Piłsudskim. Sam o tym opowiadał. I patrzcie, co się dzieje teraz. Oleg Wielki, Cezary Julek, Napoleon Bonaparte, wcześniej Jezus, atakuje z Mesjaszem proroka. A przewodniczący wszystkiego w tym samym czasie wspiera wielkiego Piotra Kaśkę z Rosji. I dlatego są wojny, bo ega tych wszystkich świrów nie mieszczą się na jednej naszej biednej planecie. No i tak na koniec to takie ostrzeżenie dla naszego prezydenta, pana Nawrockiego, który przyjaźni się z Napoleonem. Niech uważa, żeby Bonaparte nie zrobił z nim to, co prawdziwy Napoleon zrobił z panią Walewską. Taka sytuacja. Uważać trzeba.

0: solo z Alio i Runaway Train. To za nami. Przed nami fakty, te podamy wam punktualnie o godzinie 8. Wszystko oczywiście zawsze w RMF FM.
1: Reklama.
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
3: Uwaga, nowość.
2: Szybki przelew.
1: Potrzebujesz kasy na już?
3: Zagraj w rundzie dodatkowej.
2: Wygrasz?
1: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
3: Szybko, szybko.
1: A w wielkim finale czeka
2: ponad milion złotych.
4: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Po reklamie.
0: Magdalena Wojton i Tomasz Weryński. Oboje już w studiu faktu w RMF FM. Na zegarach prawie 8, a zatem czas zacząć.
11: 123 zatrzymane osoby i 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami.
12: To efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji wymierzonej w przestępczość pedofilską.
11: Pożar domu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
12: To informacja z gorącej linii od naszej słuchaczki.
11: Za moment poranna rozmowa.
12: Gościem jest Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. 123 osoby zatrzymane w wielkiej policyjnej akcji przeciwko osobom tworzącym i rozpowszechniającym w sieci treści pedofilskie.
11: Podczas operacji Hellfire, przeprowadzonej przez 2 tygodnie w całym kraju, przejęto ponad 330 tysięcy plików z zakazanymi treściami.
12: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co więcej wiadomo o zatrzymanych?
13: To osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przede wszystkim odkryto u nich pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Część tych materiałów była stworzona z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wśród zatrzymanych jest m.in. nauczyciel, który fotografował i filmował dzieci ze szkoły językowej. Jeden z podejrzanych nakłaniał małoletnich do innych czynności seksualnych przez internet. Były też wśród nich osoby utrwalające dzieci będące członkami ich rodzin. W trwającej 2 tygodnie operacji Hellfire wziął udział prawie 500 policjantów, 95 zatrzymanych.

0: zatrzymanych osób usłyszało zarzuty karne, 47 podejrzanych trafiło do aresztów.
1: Jeżeli celem dronów był skład ropy naftowej, to mogła być to rosyjska prowokacja, ocenia komandor rezerwy marynarki wojennej Maksymilian Dura.
2: Przypomnijmy, jak informowaliśmy w faktach, na terytorium wschodniej Łotwy rozbiły się dwa drony, które nadleciały z terytorium Rosji.
1: W związku z zagrożeniem w Rzeżycy i Lucynie podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć we wszystkich szkołach.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień Co dobry, jeszcze jestem. Powiedział ci komandor Dura?
3: Komandor Maksymilian Dura nie ma wątpliwości, że niezależnie od tego, czyje były to drony, winę za to zdarzenie ponosi Rosja, która wypowiedziała wojnę Ukrainie. Wojskowy zwraca uwagę na to, że wysyłanie dronów, które przekraczają przestrzeń powietrzną krajów NATO, to nowy sposób działania Federacji Rosyjskiej.
4: Rosja po prostu punktuje, sprawdza, co może zrobić i niestety okazuje się, że może zrobić dużo. Natomiast jednej rzeczy nie może zrobić, czyli nie może nas zaatakować wojskowo, bo NATO jest silniejsze i Rosja zdaje sobie z tego sprawę.
3: Mówił mi komandor Maksymilian Dura. Ekspert dodał również, że podobne incydenty będą się powtarzać również w naszym kraju, dlatego ważne jest jak najszybsze stworzenie systemu antydronowego.
2: Pożar dwupiętrowego domu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jedną osobę ewakuowano.
1: Z ogniem walczy 9 zastępów Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych.
5: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: I to poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Adam Bielan, europoseł PiS. Witam, panie pośle.
7: Dzień dobry.
6: Architekt pojednania.
7: Ładne określenie.
6: Zna pan takie inne powiedzenie, niech rozkwita 100 kwiatów, niech współzawodniczy 100 szkół.
7: Wie pan, to się nie sprawdza w polityce, to chyba z czasów słusznie minionych.
6: Przewodniczący Mao to powiedział. Chciałem tak, się zapytać, czy tak. W PiSie teraz będzie podobnie? Będzie współzawodniczyć ze sobą 100 stowarzyszeń?
7: Są różne modele działalności partii politycznych. Moja, jedna z ulubionych partii na świecie, Liberalno-Demokratyczna Partia Japonii, składa się, nie jest w ogóle partią w zasadzie, bo się składa z samych frakcji.
6: Ale chyba nie chciałby pan powrotu do takich reguł, to jest jednak bardzo feudalne społeczeństwo.
7: Nie chciałbym. Prawo i Sprawiedliwość dotąd miało taki unitarny charakter i myślę, że tak pozostanie. Stowarzyszenia nie są niczym złym, o ile oczywiście nie, nie są rodzajem para,
6: rozkwitać.
7: O ile nie są parapartią i nie służą przygotowaniu do powstania parapartii, ale pan nawiązał w pierwszym pytaniu do kolacji, która była u mnie w domu i do rozmowy, długiej rozmowy między panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim a panem premierem Morawieckim. To była dobra rozmowa z dobrymi konkluzjami. Widziałem wczoraj wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, który powiedział wyraźnie, że będzie startował z listy Prawa i Sprawiedliwości.
6: Kolacja z premierem Czarnkiem? A może z
7: Była kolacja z panem prezesem Czarnkiem. Już nie u mnie, bo ja byłem wtedy w Waszyngtonie 3 dni później u kogoś innego, całkiem niedaleko stąd i też udana. Później było wspólne wystąpienie wszystkich trzech panów na konferencji poświęconej gospodarce. Będzie w najbliższą sobotę chyba w Chełmie, zapraszam, wspólne wystąpienie
6: tak, pana ja prezesa Czarnka i premiera Morawieckiego. No bo teraz ma powstać nowe stowarzyszenie. Po pierwsze Polska. I to mają zbudować politycy skupieni właśnie wokół Przemysława Czarnka. Czyli jednak te 100 stowarzyszeń, no może nie 100, na razie kilka powstaje.
7: NGO-sy są ważnym elementem życia społecznego.
6: I to są NGO-sy, tak? A nie pokazanie, że ma się więcej szabel niż Mateusz Morawiecki?
7: Nie wiem, jaki jest zamysł pomysłodawców. Niewiele wiem o tym stowarzyszeniu. Trzeba zapytać jego organizatorów.
6: A nie ma pan takiej obawy, że to jest jednak zapowiedź tego, że PiS się będzie rozpadał, że to do wyborów parlamentarnych może nie dotrwać?
7: PiS się rozpada od kilkudziesięciu lat.
6: Nawet pana bliski przyjaciel napisał taką książkę o końcu
7: PiS-u. Tak, choć on twierdzi, że jego tytuł został źle zrozumiany, ale to prawda. Od kilkudziesięciu lat się rozpadamy, a mimo to wygrywamy
6: od
7: wszystkie
6: wybory. Od kilkudziesięciu to nawet nie istniejecie.
7: Istniejemy od 25-26 lat.
6: Dobrze, to jest spór o to, ile.
7: Ale wygraliśmy najważniejsze wybory w tej kadencji parlamentarnej. Wybory, które nikt nam nie dawał zwycięstwa, czyli wybory prezydenckie.
6: A układanie list nie będzie taką granicą? Bo układanie list jest takim momentem, kiedy zawsze, jak są dwa stowarzyszenia albo więcej, to zaczynają się spierać o to, kto ma lepsze miejsca na liście.
7: Są w różnych sprawach napięcie wewnątrz partii. Proszę zwrócić uwagę, że u nas od ponad roku dyskutujemy o pewnych napięciach, jeśli chodzi o pisanie programu. I tym się różnimy od Platformy Obywatelskiej, która w ogóle nie ma programu. Żadnego programu nie publikuje przed żadnymi wyborami. Opublikowała przed ostatnimi wyborami tylko 100 konkretów. No, ale to nie był program, po pierwsze. Po drugie, z tych 100 konkretów zrealizowali może góra 9 czy 10. U nas są dyskusje żywe, bo są ludzie o poglądach i narodowych, i konserwatywno-liberalnych, i chrześcijańsko-demokratycznych. I to powoduje czasem spór o to, w jakim kierunku ma iść Polska. Ale każdy każda żywa partia, duża partia, partia narodowa, ludowa, w sensie takim politologicznym, powinna być wielonarodowa.
6: Czyli nie obawia się pana to, że PiS się rozpadnie przed wyborami?
7: Jestem przekonany, że tak się nie stanie, aczkolwiek zawsze negatywne scenariusze są możliwe, nie można ich wykluczyć. Tym się do tego służą spotkania, rozmowy, żeby takie negatywne scenariusze
6: unieważnić. Świetna kolacja, o której pan mówił, skończyła się oczywiście pojednaniem Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie zakończyła sporu, to znaczy wciąż także na łamach mediów społecznościowych, czy antymediów społecznościowych, trwa debata między politykami PiS-u. Powiedziałbym, wcale nie miękka.
7: Mieliśmy wczoraj ostrą debatę między politykami Konfederacji, którzy w ogóle
6: to też za chwilę
7: wtedy
6: zapytam.
7: Wiele osób dopiero zrozumiało, że Konfederacja składa się z dwóch różnych partii politycznych.
6: No właśnie, jak się panu podobała wypowiedź Sławomira Mentzena?
7: Nie podobała mi się. Nie podobała mi się szczególnie forma bardzo obraźliwa wobec najważniejszego pierwszego żołnierza Rzeczpospolitej, generała czterogwiazdkowego. No, wojsko to jest struktura hierarchiczna. Tego rodzaju wypowiedzi ze strony polityków publiczne podważają jego autorytet. I na pewno nam nie służą w momencie dość trudnym naszej
6: Krzysztof
7: historii.
6: Krzysztof Bosak nawet go mocno skrytykował. To, o czym pan zresztą wspomniał.
7: Tak.
6: To jest sygnał dla PiS-u? Dobry? Że będą jakieś tarcia wewnątrz Konfederacji? Nie. Może pan zaprosi Krzysztofa Bosaka?
7: Nie liczymy na żadne tarcia u naszej konkurencji. My musimy być jak najsilniejsi, mieć jak najlepszą ofertę dla naszych wyborców przed wyborami. Pan mnie zapytał o moją ocenę tej wypowiedzi dość znanej, więc ją przedstawiłem. Zresztą chyba większość polityków z różnych opcji.
6: No tutaj rzeczywiście udało się zjednoczyć Sławomirowi Mentzenowi w zasadzie polityków wszystkich opcji.
7: Tak.
6: To jeszcze pytanie o tę potencjalną kolację. Nie myślicie nad jakimś paktem senackim? Właśnie z Konfederacją, być może bez Sławomira Mentzena.
7: Znamy ordynację senacką, wiemy, że jest dość specyficzna, mamy okręgi jednomandatowe, one wymagają większego poparcia niż 30-kilka procent. Być może taka, no myślę, że realnie mamy, w sondażach jest to mniej, ale no, sondaże z reguły nas zaniżają, ale to jest wciąż za mało, żeby mieć większość w Senacie. Tutaj bardzo ważna inicjatywa,
6: tak,
7: będzie, bardzo ważną inicjatywę będzie miał również pan prezydent.
6: Czyli rozumiem, że pakt senacki tak, a jak szeroki? Z koroną polską czy bez?
7: Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem pana Brauna.
6: A ze Sławomirem Mentzenem?
7: No to jest pytanie do pana przewodniczącego, pana prezesa, nie wiem, szczerze mówiąc, jaki on ma tytuł w swojej partii, o jego stosunek do takiego paktu. On zdaje się, on bardzo mocno atakuje, żeby nie powiedzieć, lży naszych liderów, przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ciepło się wypowiada wciąż o panu prezydencie.
6: Czyli jest nadzieja na rozłam wewnątrz Konfederacji?
7: Nie, ja nie mówię o żadnym.
6: Krzysztof Bosak,
7: ja nie mówię o żadnym rozłamie.
6: Sławomir Mentzen z nimi.
7: Nie liczę na żaden rozłam, to są problemy wewnętrzne Konfederacji, my się zajmujemy sobą.
6: Właśnie, ale wzrostów na razie nie ma. Jest efekt Czarnka pana zdaniem?
7: Myślę, że jest za wcześnie, żeby ocenić taki efekt wciąż. Być może w okolicach wakacji to będzie taki moment, kiedy będzie można podsumować pierwszy etap.
6: Natomiast a jak nie będzie wzrostów, to?
7: Pan prezes Czarnek został kandydatem na 17-18 miesięcy przed wyborami i doskonale wiedzieliśmy, że to będzie dość długi marsz. Ja nie jestem w sztabie.
6: A pan cały czas odwołuje się, czyli jakby ja się odwołałem do mało, a teraz pan się odwołuje do mało. Długi marsz to jest to maoistowskie określenie.
7: Tak, ale używane również przez środowiska endeckie u nas, do których się przyznaje pan profesor Czarnek. Natomiast w kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego, która zakończyła się olbrzymim sukcesem, też były słabsze sondaże i też mówiono na przykład o tak zwanej mijance, że Sławomir Mentzen go przeskoczy i Karol Nawrocki nie znajdzie się w drugiej turze. Mimo to nie przejmowaliśmy się tymi słabszymi sondażami i udało nam się wygrać.
6: Tu stawiam kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze ważne informacje z Lubelszczyzny, gdzie strażacy trzeci dzień walczą z pożarem lasów w Puszczy Solskiej.
1: Nie ma zagrożenia dla okolicznych gospodarstw, powiedział przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: W regionie zaczął padać deszcz.
1: Jak usłyszeliśmy przed chwilą podczas konferencji służb, obszar pożaru jest pod kontrolą.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty, tam na miejscu jest nasz reporter, będziemy się z nim łączyć.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
11: Deszczowy dzień przed nami, tak dzisiaj będzie, padać będzie w tym momencie Suwałki, Białystok, Kielce, Wrocław, Opola, ale potem praktycznie deszczowo będzie w całym kraju.
12: No i znaczne różnice w temperaturze, tak od centralnej Polski na północ i północny zachód w okolicach 10 stopni, natomiast Podkarpacie, Małopolska, Świętokrzyskie i Lubelszczyzna 23.
13: Niech padze nad puszczą, niech padze!
8: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
11: No, patrzę na mapę meteo, godzina 14, wtedy dziewiątka w Gdańsku. Dziewiątka w Zielonej Górze, 22 kreski na Podkarpaciu.
14: A ja powiem tak, deszcz gwarantem wilgotnej gleby, która jest nam potrzebna.
11: Patrz, jak mądrze powiedział, patrz.
15: No i to właśnie te lasy, to. Te lasy, prawda, żeby ta ściółka, ja. Żeby nie było tu suche.
12: Ta ściółka,
15: takie, żeby...
12: ta.
11: Ściółka, no.
15: Ściółka Maja.
11: Całujemy was wszystkich.

0: Damiana. Ale ładny, a ten Damiana to jest... Pamiętacie, taki wypłosz latał dopiero coś. Tak, i tam mamo, mamo, daj bajkla. Teraz Maciek śpiewa, patrz.
1: Dokładnie.
2: Dobra, ja mam ważną informację. Tutaj piszą o tym dzisiaj na portalach plotkarskich. Nie będzie nocowanki z Julią Wieniawą, którą wystawiła na licytację Woźń.
0: Jak to?
2: Ktoś się zwinął, a kwota nie została wpłacona, a było to ponad 100 tysięcy złotych.
0: No ludzie, no mało tego. Słuchajcie, osoby, które w licytacji były na drugim i trzecim miejscu, też się nie zdecydowały, wycofały się.
1: A, bo też wymyśliła z tą nocowanką. To według mnie nie mogło się udać, tam było za dużo niewiadomych. Tam wiesz, czy śpimy razem, jedna, dwie no kordły, tak. Kto śpi od ściany.
2: Nie. Poza tym też się nie oszukujmy, no to są jednak krępujące sytuacje. Tak, iść spać do obcych, ktoś chrapie, ktoś majaczy, ktoś gra na twardej pięcie.
0: Dokładnie, dokładnie. Najgorsze, nie daj Boże, wiesz, na przykład puścisz karakala pod kołdrowca, co się może zdarzyć, bo nie wiesz, czym cię Julia nakarmi wieczorem.
1: Dokładnie.
0: I to, no, stracisz w oczach gwiazdy dziewczyny.
1: No, wiesz, gwiazdy dziewczyny. No. Nie, to potem od razu tak. To potem oglądasz sobie rodzinkę.pl albo Mam Talent, a w głowie masz tylko te przerażające wspomnienia. Ten niepotrzebny ruch kordłą.
0: No, dokładnie.
1: Tę gęstą atmosferę, te szczypiące, łzawiące oczy, prawda? A Julka wydawała się być taka niewinna.
0: Ale czekaj, że Julia?
1: No, a kto? Romeo? Co, na nie ma jelit?
0: Co ma? Państwo tego nie widzą, ale w studiu jest panna dyrektor i...
2: Patrzy karcącym wzrokiem na nas. Nie wiem, o co chodzi.
0: Milczący pejczyk nagany się pojawił, wiesz. Dzień dobry.

0: Lola Young i Messi w RMF FM. A za chwilę punktualnie o 8.30 najnowsze wydanie faktów.
1: Reklama.
2: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa wadzi wolne.
10: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Melwitz. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwitz.pl.
12: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
13: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Wow, panie burnejka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Ha, i nie ma lipy.
15: Hej, to był mój tekst.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
15: No i nie ma lipy, no.
17: Trwa tydzień japoński w Lidl. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Po reklamie.
23: 8.30 i fakty w RMF FM. Polecamy.
24: Autostrada A4 zablokowana po porannym wypadku między Wrocławiem a Legnicą.
25: Przed węzłem Mikołajowice bus zdarzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna. Co dzieje się w tej chwili na miejscu, sprawdza dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
26: Kierowcy wciąż muszą się niestety liczyć z dużymi utrudnieniami. Oba pasy w kierunku granicy są zablokowane. Na miejscu pracują wszystkie służby. Trwa zabezpieczanie śladów i sprzątanie po wypadku. Korek ma w tej chwili prawie 4 kilometry. Policja poleca objazd drogą wojewódzką 345. Możemy z niego skorzystać, zjeżdżając na węzeł Budziszów. Natomiast dobre wiadomości dla kierowców, którzy jadą w stronę Wrocławia. W tym kierunku ruch odbywa się już bez zakłóceń.
24: Kilkanaście niewybuchów z czasów II wojny światowej znaleziono w jeziorze Charzykowskim w Borach Tucholskich.
25: Na czas pracy saperów konieczna była ewakuacja 30 osób mieszkających najbliżej linii brzegowej.
24: Za pół godziny początek matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
25: Jakieś rady na ostatnią chwilę?
0: Pilnujcie struktury, limitu słów i pamiętajcie, że bogate słownictwo to wasz największy as w rękawie. I najważniejsze, wejdźcie na salę z podniesioną głową. Spokój, głęboki oddech i pewność siebie.
24: Radziła Justyna Kulik, nauczycielka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach Włódzkiem.
25: Spokój to podstawa. Trzymamy za was kciuki.
24: Będzie dobrze.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
24: Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.
25: Przesądził remis 1-1 w rewanżowym meczu półfinałowym. Fakty sportowe o poranku i Patryk Serwański, witamy.
4: Dzień dobry, mecz rozgrywany w Monachium. No i nastroje w drużynie Bayernu szybko ostygły, bo Paryżanie strzelili gola już w trzeciej minucie. Wyrównanie dopiero w doliczonym czasie. A zaczęliśmy mecz w najlepszy możliwy sposób. Strzeliliśmy bramkę, byliśmy na tym etapie meczu spokojniejsi niż zwykle. Bayern dał z siebie wszystko, atakowali. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by tak długo się bronić, ale pokazaliśmy jakość, podkreślał trener Paryżan Luis Enrique. W plus lidze siatkarzy ciągle czekamy na najważniejsze rozstrzygnięcie. W czwartym meczu finałowym Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał Bogdankę Luk Lublin 3-1. No i w walce o złoto mamy remis 2-2. W Lublinie złość na niewykorzystanie mistrzowskiej szansy.
5: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. No i tyle.
4: To Mateusz Malinowski z Bogdanki. Brązowe medale wywalczyli wczoraj zawodnicy PGE Projektu Warszawa. Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz szybko pożegnali się z turniejem tenisowym w Rzymie. W pierwszej rundzie Linet nie miała większych szans z Niemką Tatianą Marią. Fręch stoczyła trzysetowy, no ale przegrany pojedynek z Aleksandrą Ijalą z Filipin. Hurkacz nie poradził sobie z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Wygrać dwa mecze i liczyć na odrobinę szczęścia. To jest cel naszych hokeistów, którzy pozostają w grze o awans do elity. W Sosnowcu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A Polacy zagrają dziś z Japonią, jutro z Litwą. Dwa zwycięstwa dadzą nam awans do elity, jeśli swoje spotkania wygra też Kazachstan.
6: Wszystko jest w naszych rękach. Musimy po prostu wygrać te następne dwa mecze. No i teraz chyba musimy grać bardziej ofensywnie przeciwko te następne dwie drużyny.
4: Tak mówił Krystian Mroczkowski. Kazachowie zagrają swój mecz o 16 z Ukrainą, my o 19.30.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: Rihanna. Z rana taka muzyka jak śmietana, dlatego wam to zagraliśmy. SM we Wstawaj Szkoda Dnia. Bardzo proszę.
1: No i właśnie, może w tym momencie patrzycie na swój numer konta i mówicie, no, a jakby tak coś dzisiaj wpadło, to byłoby całkiem przyjemnie. No to mamy coś, co może wam wpaść na konto. 50 tysięcy dzisiaj minimum w sejfach.
0: 50 tysięcy!
1: 50 tysięcy, nagroda główna to 1 060 000. I uruchomiliśmy rundę dodatkową, tak zwany szybki przelew, czyli jeszcze dzisiaj na waszym koncie będzie 7 tysięcy złotych.
0: 7 tysięcy, losowanie o godzinie 13, czyli przed 14, siódemeczka po prostu wpływa na konto, dostajesz SMS-a z banku, że zanotowano wpływ 7 tysięcy złotych, bilans wzrósł.
1: No. Ale może macie plan na 1 060 000. To też jest dzisiaj do zrobienia i uwaga, jedyna taka okazja dzisiaj, bo uwaga, ogłaszamy szczęśliwe numerki. Jeśli macie, bo tak w sejfach minimum 50 tysięcy,
0: no.
1: To szczęśliwe numerki to 5 i 0.
0: Więc jeżeli macie 5 i 0 w swoim numerze telefonu, to macie dzisiaj najwięcej szczęścia w całej Polsce. Dlatego, że przez 13 minut każdego SMS-a od każdego mnożymy razy 1150. Ale wasze SMS-y mnożymy razy 2300.
1: Podwajamy tym, którzy mają 5 i 0 w numerze telefonu. Gracie też na www.rmf.fm, tam też można skorzystać z tej okazji tylko przez 13 szczęśliwych minut. 1150 albo 2300 szans dla posiadaczy 5 i 0 w numerze telefonu.
0: 1 060 000 czeka. Mniej niż 50 wygrać nie można. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.

0: 2,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Gdzie tak sąsiad leci?
5: Umówić się do kardiologa.
4: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
6: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
7: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. ~49, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.
5: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: Ekipa RMF FM mówi Ci dzień dobry.

0: No i tu mamy dla was jeszcze w tym momencie we Wstawaj Szkoda Dnia newsa, którym dzisiaj żyje połowa internetu. Była żona ministra Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera, której nie udało się zostać modelką, jeszcze parę rzeczy, to ona no, teraz...
1: Bądźmy szczerzy, nie parę, jeśli chodzi o nieudawanie, to pani Marianna jest profesjonalistką.
2: Ale nie, no momencik, trzeba jednak przyznać, że pani Mariannie znakomicie udaje się... No, udawanie, że wszystko się udało.
0: Jest w tym bardzo dobra, no słuchajcie, w każdym razie tym razem czytam tutaj w internetach, że pani Schreiber chce zostać policjantką.
2: O.
0: I tutaj cytat, dokumenty trzymam w ręce, teraz jedziemy na testy. Się okazało, że była na komendzie, złożyła papiery.
1: Jezus, na szczęście są testy. Jest spora szansa, że się nie uda.
2: Nie, no trzymamy kciuki za polską policję. Mało to mają problemów.
1: Tak, wszystkie kary na nich.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
4: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
3: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
4: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
3: Marian.
5: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: 9 na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty. Te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Zaczynamy.
8: Deszcz nad Lubelszczyzną.
9: To dobre informacje w związku z ogromnym pożarem nad Puszczą Solską.
8: Za chwilę połączymy się z reporterem RMF FM.
9: Łotewski minister obrony wskazuje, do kogo może należeć dron, który nad ranem rozbił się we wschodniej części kraju.
8: Ponad 300 pasażerów na pokładzie samolotu.
9: Wystartował pierwszy bezpośredni lot z Warszawy do San Francisco.
8: A na koniec ciekawe doniesienie naukowców.
9: Wskazali składnik, który mógł zapoczątkować życie na Ziemi. Jesteśmy optymistami, mówią dowódcy akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej, gdzie od wtorku płoną hektary lasu.
8: W walce z pożarem pomaga dzisiaj deszcz. Obok zalewu w Józefowie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Czyli Dominiku, można powiedzieć, że pożar jest opanowany?
10: No wiele wskazuje na to, że tak, bo nie ma już nawet takiej linii ognia, którą trzeba by było zatrzymać.

0: Działania straży, jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, koncentrują się teraz na wypatrywaniu miejsc, które mogłyby być zarzewiem pożaru.
1: Kamery termowizyjne mapują nam punkty szczegółowo, określając je, gdzie są duże temperatury. Tam udają się ludzie, przelewają te tereny i to są dokładnie te punkty operacyjne, w których będą zrzuty realizowane, tak by schładzać ten teren, by właśnie nie pojawiła się możliwość przemieszczenia tych elementów, czy iskier, czy zarzewi ognia w inne miejsca ze względu na duży wiatr, to co stało się wczoraj.
0: A wczoraj zerwał się wiatr, który pchał ogień w głąb lasu. Strażacy walczyli o to, żeby nie doszedł do Józefowa. Udało się. Potem przez noc walczono o to, żeby wycinkami stworzyć taką linię, za którą pożar nie przejdzie. Ryzyko wciąż jest, bo po południu ma się zerwać silniejszy wiatr. Nad puszczą ma dziś pracować 9 śmigłowców i 4 samoloty, żeby zrzucać wodę na płonący las. Pożar objął 300 hektarów, w tym część lasu, który miał być ustanowiony rezerwatem. Józefów, Dominik Smaga.
2: Drony, które rano wleciały w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony.
3: Andris Spruc pojechał na miejsce, gdzie spadły 2 bezzałogowce. Armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło.
2: Najpierw audiencja u papieża, później spotkanie z szefową włoskiego rządu. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę we Włoszech.
3: We włoskiej stolicy jest też reporter RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, to spotkanie w symbolicznym czasie.
4: Przed dzień rocznicy wyboru kardynała Prewosta na głowę kościoła. Po południu rozpocznie się stricte polityczna część wizyty już w Rzymie. W siedzibie, w kancelarii premiera Włoch, spotka się z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Rozmowa ma dotyczyć się przede wszystkim relacji między Polską a Włochami, a także wyzwań, przed jakimi stoi Europa, między innymi w kontekście bezpieczeństwa. Dziś Donald Tusk nie jest jedynym zagranicznym gościem w Rzymie. We włoskiej stolicy będą również sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz premier elekt Węgier Peter Madziar. Na razie nie ma informacji, by polski premier miał się z nimi spotkać. Z Rzymu Igor Skrzypek.
2: Ponad 300 osób znalazło się na pokładzie długo wyczekiwanego, bezpośredniego samolotu z Warszawy do San Francisco.
3: Maszyna wystartowała z lotniska imienia Fryderyka Chopina w stolicy wczoraj po południu.
2: Z pasażerami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Z jaką myślą państwo wsiadają do tego samolotu numer 1?
6: To pierwszy rejs San Francisco, a po drugie dalej lecimy do Tahiti.
5: Wakacje?
6: Tak, wakacje, Bora Bora, później lecimy.
7: Dzisiaj mam urodziny, okrągłe zresztą, i będę świętować na pokładzie.
5: Co będzie już po wylądowaniu? Co tam czeka w San Francisco?
8: Parę dni urlopu, wizyta u znajomych.
5: Aktywny urlop?
8: Aktywny, na zwiedzaniu.
5: Gdy państwo słyszą San Francisco, to co pojawia się w głowie?
6: Alcatraz. Pozytywni ludzi.
7: Tramwaje, zatoka, rejsy, most.
2: Samoloty z Warszawy do San Francisco będą startować 4 razy w tygodniu.
3: Formowanie się pierwszych kontynentów mogło mieć kluczowe znaczenie dla powstania życia na Ziemi.
2: Najnowszą teorię naukowców z University of British Columbia przenosi do studia Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, ile ich zdaniem kluczowa była rola jednego pierwiastka, boru?
9: Tak, kanadyjscy badacze wskazują, że pierwiastek ten stabilizuje delikatne cząsteczki cukrów niezbędnych do budowy cząsteczek RNA, które według wielu teorii pojawiły się przed DNA i mogły być pierwszym nośnikiem informacji genetycznej. Jednak bor działa w bardzo wąskim zakresie stężeń. Zbyt duże ilości są toksyczne, zbyt małe uniemożliwiają powstanie kluczowych związków chemicznych. Pierwotny poziom boru w oceanach na Ziemi mógł być właśnie za wysoki. Dopiero w miarę tworzenia się kontynentów został uwięziony w skałach, szczególnie granitowych, a jego poziom się ustabilizował.
3: To ma znaczenie dla badań nad możliwością istnienia życia na innych planetach.
9: Zdecydowanie może się okazać, że planety skaliste, które nie mają skorupy bogatej w granit, jak Mars, nie mają warunków do powstania życia, a ewolucja geologiczna planety może być równie ważna jak jej odległość od gwiazdy.
2: No, na kolejne fakty dotyczące bieżącego życia wokół nas zapraszamy o 10:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Co w pogodzie? Sporo deszczu, tak naprawdę bez wyjątku. Może padać dzisiaj w całym kraju, natomiast duża różnica w temperaturze. Najwięcej deszczu na północy i północnym zachodzie kraju, najmniej deszczu na południowym wschodzie, tam dopiero wieczorem. No i na południowym wschodzie nawet 23 stopnie, na północy 11-12.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: chciałbyś coś powiedzieć no pewnie i tak do mikrofonu,
13: tak? Tak to ta pogoda się toczy, nie?
12: Tak się toczy ta pogoda. Co byś chciał powiedzieć, Dyku?
14: Dzień dobry, byle do piątku. To była pogoda? Jak nie ma Magica, to nie była pogoda. To było coś tam, coś tam.
12: No przez.
13: Ja się wyraził.

Byle do piątku, 9:15. Chłopaki, chodźcie. No przecież to jest temat, od którego się dzisiaj zaczynają rozmowy w pracy. Wiemy, kto w finale Champions League. Wczoraj PSG zremisowało z Bayernem i po dwóch meczach francuski klub awansował. Dzień wcześniej wygrał Arsenal. Także 30 maja tylko pytanie, czy znowu Paryżanie, czy tym razem Londyńczycy? Ale to jest zawsze pojedynek, nie? Między Francuzami a Anglikami. Dla mnie, przyznam, lekki niedosyt po wczorajszej Lidze Mistrzów. No bo tak, bo w pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami 9 goli, a wczoraj mizerne 2. Do tego się nie robi kibicom. Dlaczego mecz roku nie może być co tydzień?

0: Słuchajcie, tymczasem ranking najbardziej prestiżowych zawodów. To jest dzisiaj na wielu portalach. Mnie zainteresowały pozycje na szarym końcu. Najgorzej oceniane zawody to, uwaga, YouTuber i influencer. Ale jak pytasz młodych ludzi o zawód, który chcieliby uprawiać, to właśnie YouTuber i influencer są u nich na pierwszym. Ja nie wiem, o co chodzi tej młodzieży. Żeby dostawać darmowe produkty do testowania, żeby być rozpoznawanym na każdym kroku, podziwianym, rozdawać autografy, robić zdjęcia z fanami, mieć ogromne zasięgi, zarabiać mnóstwo kasy. Czy taka praca może się podobać?
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: Gazu, Marian, gazu!
4: Już, Barbara, świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
3: No.
4: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
3: Jesteś najlepszy.
5: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
8: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
10: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

0: ważne pytanie. Który sejf kumulacji szczęścia wybierasz?
1: Brawo! Masz co najmniej 50 tysięcy złotych! Znaczy, no to jest właśnie magia tego czwartku. Nie ma mniej w sejfach dzisiaj niż 50 tysięcy, ale...
0: Czekajcie, bo w tym momencie ten czwartek staje się jeszcze bardziej magiczny.
1: Dokładamy do sumy minimalnej w sejfach jeszcze raz, dwa, trzy, cztery...
0: No, tu jest 5 tysięcy złotych.
1: Czyli od teraz trafiacie w sejfach co najmniej 55 tysięcy złotych. A nagroda główna to aż 1 060 000 złotych. I słuchajcie, każdy z was ma szansę zostać milionerem dzisiaj. A ten bonus bardzo pomoże. 10 minut i tylko przez te 10 minut każdy SMS zmieni się w 1255 szans w obu losowaniach. Hasło RMF numer 7474, świetnie działa też www.rmf.fm. Pierwsze losowanie po godzinie 13, to będzie runda dodatkowa i to jest w ogóle nowość. Szybki przelew, ktoś wygra 7 tysięcy i błyskawicznie będzie miał te pieniądze na koncie. Czyli jeśli macie dzisiaj zapłacić jakieś raty, same się mogą zapłacić, nawet kilka rat do przodu. 7 tysięcy złotych błyskawicznie poleci na czyjeś konto. Zadzwonię do was z pieniędzmi jeszcze w tym programie. I uwaga, oczywiście tutaj też mnożą się te szanse. 1255 losów. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
2: Uwaga! Nowość w grze!
4: Szybki przelew! Dziś wygraną z rundy dodatkowej dostanie
2: szybko! A w wielkim finale w sejfie czeka
4: ponad 1 000 000 złotych!
5: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Po reklamie.
5: Byle do piątku, byle z RMF FM.

rośnie kwota minimalna w sejfach, 55 tysięcy. Nagroda główna 1 060 000 złotych. No i szybki przelew w rundzie dodatkowej 7 tysięcy. Jeszcze tylko minuta 37 sekund, gdy wasz SMS zmienia się wasz 1255 losów w obu finałach dzisiejszego dnia. RMF 7474.

To oczywiście była nowość w RMF FM Bledka. A to oczywiście Enrique. Wiecie, że jutro wyjątkowy dzień. Będziemy w RMF-ie obchodzić jego urodziny. Musi dzisiaj być z nami, no w byle do piątku będzie. No super, niespodzianka dla fanów. Jeszcze nic nie mówię, po prostu bądźcie z nami jutro od rana.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
8: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
9: Ja urodzony.
7: A w piątki pora na radiowe Olki.
10: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
8: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
7: Już dziś po 14.
11: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: To co, Angela? Idziemy na rower?
16: Ale mój stary już nie daje rady.
15: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
16: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
15: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: Już prawie godzina 10, więc posłuchajmy razem faktów RMF FM, a najważniejsze informacje zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
20: Nowy standard opieki nad kobietami w ciąży obowiązuje od dzisiaj w szpitalach w całej Polsce.
21: W faktach sprawdzamy, co w praktyce się zmienia.
22: Wzrośnie rola położnej, to też jest bardzo ważna zmiana.
20: W Szczecinie kierowca miejskiego autobusu z impetem wjechał na przejście dla pieszych, na którym byli ludzie.
21: Mamy to na filmie na rmf24.pl.
20: Na początek jednak pilna informacja z Wielkopolski.
21: Dotycząca groźnej sytuacji z udziałem radiowozu.
20: Pilna informacja z Wielkopolski. Uszkodzony radiowóz po policyjnym pościgu w Przemęcie w powiecie wolsztyńskim.
21: Funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierowcę osobówki, ale ten nie zareagował i odjechał. Podczas pościgu policjanci wpadli w poślizg i uderzyli radiowozem w słup. Nikomu nic się nie stało.
20: Kierowca uciekł, ale policja zna tożsamość i prowadzi poszukiwania.
21: Do tego tematu wrócimy w faktach RMF FM.
20: O włos od wypadku w Szczecinie.
21: Kierowca miejskiego autobusu z dużą prędkością wjechał na przejście dla pieszych, na którym byli ludzie. O szczegółach sprawy Anna Pałamar.
23: Zapis z miejskiego monitoringu pokazuje, że grupa pieszych weszła na pasy na oznakowanym przejściu. Nagle z dużą prędkością wjechał autobus komunikacji miejskiej. Piesi byli już w połowie przejścia, ale na szczęście zdążyli uciec. Do tego zdarzenia doszło na Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie. To ruchliwe miejsce w mieście. Obok znajduje się duża galeria handlowa. O sprawie poinformował policję jeden ze świadków tego zdarzenia. Kierowca otrzymał dozór policyjny i zakaz prowadzenia pojazdów.
20: Jak wyglądała ta sytuacja?

0: Patrzcie na rmf24.pl.
1: Kobiety w ciąży muszą przygotować się na zmiany na oddziałach położniczych.
0: W szpitalach w całej Polsce od dzisiaj obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej.
1: Co dokładnie się zmienia, o tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Bardzo istotna z perspektywy kobiet zmiana dotyczy dostępu do znieczulenia w czasie porodu. Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego i podawać informacje o tej metodzie na swojej stronie internetowej. Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca uwagę, że także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka.
3: Skin to skin, czyli skóra do skóry, on gwarantuje i matce, i noworodkowi bardzo wiele profitów, bo i kwestia przywiązania, gdzieś zaadaptowania.
2: Nowy standard przewiduje też badanie w kierunku cukrzycy, zawsze między 24 a 28 tygodniem ciąży. Ważna zmiana dotyczy też kobiet, które doświadczyły poronienia. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali, a także dodatkowe wsparcie położnej.
0: Szczegóły na temat tych zmian mamy na rmf24.pl.
1: Polski system wyborczy skłania do paktów senackich. Tak podkreślał Adam Bielan, europoseł PiS w porannej rozmowie w RMF FM. Z nami Tomasz Terlikowski.
0: Tomku, czy to oznacza, że PiS będzie budował szeroki pakt prawicy z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej?
4: Odpowiedź Adama Bielana jest jasna. Do paktu skłania system wyborczy.
5: Znamy ordynację senacką, wiemy, że jest dość specyficzna. Mamy okręgi jednomandatowe. One wymagają większego poparcia niż 30 kilka procent.
6: Być nie może na razie 30 kilku.
5: No, myślę, że realnie mamy w sondaży, z reguły nas zaniżają, ale to jest wciąż za mało, żeby mieć większość w Senacie. Tutaj bardzo ważną inicjatywę będzie miał również pan prezydent.
4: A jak szeroki miałby być ten pakt? Tu odpowiedź jest mniej jednoznaczna.
5: Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem pana Brauna.
6: A ze Sławomirem Mentzenem?
5: No to jest pytanie do pana przewodniczącego, pana prezesa. Nie wiem, szczerze mówiąc, jaki on ma tytuł w swojej partii. On bardzo mocno atakuje, żeby nie powiedzieć lży, naszych liderów, przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ciepło się wypowiada wciąż o panu prezydencie.
4: I właśnie to uświadamia rolę, jaką w pakcie miałby odgrywać prezydent Karol Nawrocki.
0: Biało-czerwona flaga na urzędzie miasta w San Francisco, a na płycie międzynarodowego lotniska w tym mieście maszyna lotu.
1: Polskie linie lotnicze zainaugurowały połączenie do San Francisco, które ma ułatwić m.in. dostęp do Doliny Krzemowej.
0: A w najbliższych dniach w San Francisco zaplanowano spotkania biznesowe promujące Polskę.
7: Mamy nadzieję, że to połączenie przybliży Warszawę jeszcze bardziej i Polskę do Kalifornii, do San Francisco. Ja wiem, że zainteresowanie jest ogromne tym połączeniem. No, do Polski przyjeżdża już bardzo dużo zarówno turystów, Amerykanów, ale również przedsiębiorców.
1: Powiedziała w San Francisco Paulina Kapuścińska, konsul generalna w Kalifornii.
0: Dziękujemy za uwagę i zapraszamy Was już na kolejne fakty o 11.
1: Przedstawi je Ewa Kwaśny. Dobrego dnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Patrząc na prognozę, to chyba najdłużej słońce i najwięcej tego słońca dzisiaj będzie na Lubelszczyźnie, a chyba tam ze względu na pożary lasu chcielibyśmy akurat, żeby jak najszybciej deszcze dotarły. Generalnie dzisiaj popada właściwie w całym kraju, no i właśnie w południowo-wschodniej Polsce 23 Lublin, 24 Rzeszów. Teraz z kolei w Szczecinie to tak 10-13 na wybrzeżu. Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. No tak, dzisiaj taki dzień, że na niejednej z dzikich plaż już pada i zimno, ale u nas taka plaża po prostu świetnie brzmi. Rotary.

do piątku, 10.14. Sprawdzam, co się dla was klika dzisiaj w sieci. No właśnie, prezydent Francji, wyobraźcie sobie, usiadł przy fortepianie i zaśpiewał na kolacji u premiera Armenii. Zresztą premier Armenii usiadł przy perkusji i dołączył w dalszej części tego utworu. Mam dla was fragment. Tak Macron śpiewa. Taki popis dali na kolacji. Ja zgaduję, że słynne armeńskie wina jednak mocniejsze niż francuskie.

0: trochę polityki międzynarodowej, bo trafiłem na węgierskich stronach internetowych. Pisze się o rozpadzie partii Viktora Orbana, która sromotnie przegrała ostatnie wybory. Piszą tam też o nowej wersji starego premiera. I tutaj muszę zacytować, bo to dotyczy też naszego środowiska. Łagodniejszy Kaczyński. Jeszcze łagodniejszy. To tylko patrzeć, jak będą robić pluszaki z podobizną Orbana.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
1: Sprawdzamy, co się dzieje za kulisami tanecznego show.
3: Mój Boże, ja tak nie wejdę w trzcia. Ja nie wiem, co złe ruchy. Będę miała wszystko na wierzchu.
2: I ujawniamy wszystkie afery, dramy i nieznane fakty.
4: Tolerujemy siebie, gdzieś tam akceptujemy, ale nie ma między nami wielkiej miłości.
2: Paulina Sawicka, Paweł Jawor i Gwiazdy Show bez tajemnic.
5: Jak już była moja kolej, to krzyczeli: Shakira, jedziesz.
2: Gwiazdy z tańcami. Już w niedzielę po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Dzień dobry, tu RMF FM. Miłego dnia.

0: Gotham. Co ma dla was czwartek? Minimum w sejfach podskoczyło. 55 tysięcy złotych. Co najmniej tyle macie dzisiaj w finale. Czy to nie jest cudowna wiadomość? Nagroda główna. Aż 1 060 000 złotych. I nowość w tym tygodniu. Punktualnie o 13 losowanie. Runda dodatkowa. Szybki przelew. 7 tysięcy złotych. Ta kasa w ciągu minut, no może godzina z hakiem, maksymalnie to będzie u was na koncie. Czyli jeżeli wypadł wam pilny remont, na przykład silnika w samochodzie, coś tam zaczęło stukać. Jeżeli wyskoczył jakiś pilny wydatek związany z wakacjami waszego dziecka. 7 tysięcy złotych możecie dzisiaj mieć na koncie. Dwa losowania i uwaga, to będzie bardzo szczęśliwe 7 minut. 1107 losów wpadnie do obu losowań. Przyślijcie hasło RMF za 4,92 pod numer 7474 albo zagrajcie na www.rmf.fm. 1107 losów. Najpierw zagra o szybki przelew 7 tysięcy, a później zagra o to minimum 55 tysięcy. O tę nagrodę główną 1 060 000 złotych. Załatwcie to teraz jednym SMS-em. RMF 7474.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli, a to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
14: Pieniądze szczęścia nie dają.
15: Myślisz?
14: To posłuchaj.
16: Cała szczęścia nie wierzę. Wygrałam w RMF FM.
14: Kumulacja szczęścia
17: z RMF FM.
18: Czeka
19: ponad 1 000 000 złotych.
18: Zagrasz?
4: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ
15: układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
21: Sponsorem Byle do Piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
22: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
23: RMF FM. Najlepsza muzyka.

pięknie. 2 minuty w kumulacji szczęścia. 1107 losów dostajecie w obu losowaniach. 1 060 000 nagroda główna, minimum w sejfach 55 000. No i szybki przelew 7 000 jeszcze dziś na koncie. RMF 7474.

0: kupujemy.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Castorama.
4: Teoria
1: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Chcę rzucić palenia.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szczere odpowiedzi.
12: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
1: Śmiałe wyznania.
13: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
1: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
14: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
17: Już prawie godzina 11, czas więc na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zapraszamy w imieniu Ewy Kwaśny. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam i zapraszam. A fakt o 11 zaczynamy od Wielkopolski. W Czajkowie strażacy walczą z pożarem magazynu, w którym znajduje się akumulator o bardzo dużej mocy. W przyszłym tygodniu zbierze się kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej, aby podjąć decyzję w sprawie senatora Tomasza Lenza. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. A w faktach kulturalnych m.in. o warszawskiej premierze Pacyfistów. W miejscowości Czajków, w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce pożar magazynu, w którym znajduje się akumulator o bardzo dużej mocy. W akcji bierze udział blisko 100 strażaków.
19: Generalnie jest to taki kontener morski, można by powiedzieć, w którym jest usytuowana ta bateria o takiej dużej mocy. Na chwilę obecną panuje tam duże zadymienie, pożar jest wewnątrz tej baterii, więc od zewnątrz ciężko się go gasi, jedynie nasze zastępy schładzają po prostu tą baterię.
18: Jak przekazał RMF FM kapitan Radosław Gatkowski, na miejsce jedzie specjalistyczny sprzęt do gaszenia tego typu pożarów. Z terenu zakładu i pobliskich budynków ewakuowano kilkadziesiąt osób. W odległości około 500 metrów od miejsca, gdzie prowadzona jest akcja gaśnicza, znajduje się szkoła podstawowa. Na czas działań strażaków wydano zakaz opuszczania budynku. A zdjęcia z akcji w Czajkowie mamy na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu zbierze się kolegium naszego klubu, aby podjąć decyzję w sprawie senatora Tomasza Lenza. Usłyszał od rzeczniczki Koalicji Obywatelskiej dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy fakty. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim karę w wysokości 134 tysięcy złotych. To pokusie doniesień o zabiegu syna senatora, który miał się odbyć bez formalnej zgody i bez kolejki. A na linii teraz Sejm i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
20: Dzień
18: witamy
20: dobry.
18: Cię, Kacprze. Czy polityczna przyszłość w takim razie senatora jest przesądzona?
20: No niekoniecznie. Senator Tomasz Lenz twierdzi, że to on jest pokrzywdzony w całej sprawie. Według niego zabieg odbył się zgodnie ze standardami, a brak dokumentacji tłumaczy prywatnym konfliktem z dyrektorem szpitala.
21: Lekarz wystawił dokumentację tego zabiegu, którą dyrektor nie wprowadził do systemu. I dlaczego nie wprowadził do systemu? Tym zajmie się prokuratura.
20: Od senatora oczekujemy obszernych wyjaśnień. Usłyszałem od rzeczniczki Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody.
22: Nikt nie stoi.

0: ponad prawem i nikt nie może nadużywać swojej władzy w żaden sposób, więc oczekujemy od senatora Lenza wyjaśnień. Każde takie postępowanie powinno skutkować konsekwencjami.
1: Z kolei dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, Mariusz Trojanowski, uważa, że zabieg odbył się z pominięciem obowiązujących procedur.
2: Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Jak informuje prokuratura, były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiS, ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z podaniem nieprawdy, jak podejrzewają śledczy w swoich deklaracjach podatkowych.
3: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
2: 2,5-letni Henio z Wrocławia to jeden z pierwszych beneficjentów słynnej zbiórki Łatwoganga. Chłopczyk walczy z ostrą białeczką, a lekarstwo, które może go uratować, kosztuje 4,5 miliona złotych. Mama Henia, pani Małgorzata, nie kryje wzruszenia.
4: To jest nasza jedyna szansa. Na Henia już nie działa chemia, więc jest to jedyny sposób, żeby Henio uzyskał remisję. W tej chwili widzimy, że lek działa i zmiany, które Henio ma, obkurczają się, zmieniają, ulegają martwicy, także jest szansa, że będzie miał już wkrótce przeszczep w szpiku.
2: Usłyszała od mamy Henia w Przylądku Nadziei we Wrocławiu nasza reporterka Martyna Czerwińska. A teraz już fakty kulturalne RMF FM, w studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
5: jestem,
2: Kasiu.
5: Dzień dobry.
2: I na początek usłyszymy o czym? O warszawskiej premierze Pacyfistów.
5: Tak. Po premierze na krakowskiej scenie Stu, dziś premiera w Stołecznym Teatrze Współczesnym, bo to jest koprodukcja. W swojej najnowszej sztuce Marek Modzelewski zadaje pytania o to, co zostaje z wielkich haseł, gdy zderzają się z prozą codziennych decyzji. Reżyseruje Jacek Braciak.
6: To jest też zaleta tej dramaturgii Modzelewskiego, że tam są takie różne warstwy. Dla widzów mniej wymagających, co to przyszli na dziwowisko, oni rechoczą. No ale są też takie momenty, czy takie warstwy, czy takie sfery, czy takie postawy ludzkie, które niektórych wprawiają w osłupienie, w jakieś milczenie, w smutek i ich to szczególnie nie bawi. Nie? Tu jest wszystko, na szczęście.
5: W obsadzie m.in. Agnieszka Suchora, Mariusz Jakus i Wojciech Malajkat. Koncert grupy SBB, legendarnego tria w składzie Józef Skrzek, Apostolis Antimos oraz Jerzy Piotrowski będzie w niedzielę w ogrodzie Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. To z okazji 5. urodzin Muzeum Hammonda, które pokazuje unikalną kolekcję instrumentów od lat 30. XX wieku. W przyszły wtorek zaczyna się festiwal w Cannes. W programie znalazł się m.in. dokument, który pokazuje historię Ameryki przez pryzmat losów wilków i innych dzikich zwierząt. Narratorem tego filmu jest słynny aktor, laureat Oscara, Jeff Bridges.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, tu program byle do piątku, już czwartek. Ach, dobra, Robbie Williams, bo się rozkojarzyłem i zacząłem myśleć o weekendzie niepotrzebnie. Robbie Williams, tu i teraz.
8: Niepotrzebnie, Daniel.
7: Myślisz?
8: No pewno.
7: Wasza ulubiona piosenka Supreme, RMF zawsze z wami i zawsze mamy dla was najlepszą muzykę i coś a propos weekendu też.

0: No dobra, to skoro młodzież z SP21 w Krakowie jest, no to robimy szał? Słuchajcie, to jest taki szał jak na trybunach Tańca z Gwiazdami w Polsacie. Ja nie wiem, kiedy to zleciało. Portale piszą, że wyjątkowy finał przed nami, bo pierwszy raz na 4 gwiazdy będziemy głosowali. Ale wyjątkowy też z innego powodu, bo będzie zupełna nowość. Pary zatańczą walca, ale tak wiecie, turniejowe, bez jakichś efektownych podnoszeń, fikołków. Taka klasyka. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to będzie się liczyło, czy rama mieści się w ramach. A poza tym to będzie finał, to będą show, to będą emocje. Jaki to będzie show? No i wszystkie gwiazdy tej edycji pojawią się na pewno na parkiecie i nowe, bo wiem, że Julia Wieniawa ma zaśpiewać i Kaja podobno. No już ostatni odcinek w niedzielę. Ja naprawdę muszę zapytać, kiedy to zleciało?
1: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
7: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: słuchać, prawda? Teddy Swims. Najlepsza muzyka w RMF FM.
1: 11.30. Ostrzeżenia przed majowymi burzami pojawiają się na portalach.
0: Właśnie ostrzeżenia?
1: Patrzymy, jak płoną lasy, jak susza na polach, jak rolnicy czekają z zasiewami, jaki niski poziom rzek, jezior. Już dawno tak nie tęskniliśmy za burzami. Burzom życzymy tylko, żeby nie były gwałtowne, a deszczom, żeby lały długo, niemocno.

0: 55 tysięcy złotych. 55 tysięcy to jest suma minimum w sejfach. Na co byście to wydali?
1: No mamy gdzieś tam domek na ukończeniu, więc na pewno będzie na to przeznaczyć.
0: Szczęśliwy Arek, on już tyle wygrał, on już swój domek wykończył, a wy? Może nie macie domku, a chcielibyście mieć, słuchajcie, to jest bardzo proste. 1 060 000 złotych wystarczy na dom? I to jest właśnie nagroda główna dzisiaj. Takie pieniądze są dzisiaj w sejfach. Od 55 tysięcy do 1 060 000. Pomogę teraz z szansami. Uwaga! 10 minut, 1055 losów zyskujecie w obu dzisiejszych losowaniach. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 lub gramy na www.rmf.fm. Mówię o obu losowaniach, bo już o 13:00 szybki przelew. Specjalna runda dodatkowa. O 13:00 ktoś wygra 7 tysięcy, a chwilę później już będzie mógł to wydawać. To takie proste. I wszystko da się załatwić jednym SMS-em. 1055 losów. RMF 7474.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
7: Uwaga, nowość!
8: Szybki przelew!
9: Potrzebujesz kasy na jutro?
10: Zagraj w rundzie dodatkowej.
11: Wygrasz?
12: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
13: Szybko, szybko!
14: A w wielkim finale czeka
15: ponad 1 000 000 złotych.
16: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
19: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
25: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
26: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
25: Ha, i nie ma lipy.
26: Hej, to był mój tekst.
27: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
26: No i nie ma lipy, no.
28: Chcę rzucić palenia.
29: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
30: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
30: Desmoxan. I już nie palisz.
18: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
1: Tuż przed południem

zegarek. No tak, on przypomina, że zostały tylko 2 minuty okazji. Dokładnie 2 minuty. 1055 losów zyskujecie w obu losowaniach. Kumulacji szczęścia 1 060 000 nagroda główna. Minimum w sejfach 55 000. No i szybki przelew. Po 13 ktoś będzie miał 7 000. RMF 7474.

0: słuchajcie, papież odwiedzi Polskę, ale szczegóły na ten temat już za moment. Faktach RMF FM w samo południe.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.

0: promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz. Twoje okazje.
10: Po reklamie.
11: Prawie godzina 12. Ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W samo południe jest z nami Ewa Kwaśny.
12: Jestem i zapraszam. Papież Leon XIV przyjął zaproszenie z radością. Data jest jeszcze do ustalenia, ogłosił premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Watykanie. Za moment połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Potem w Faktach Puszcza Solska na Lubelszczyźnie. Tam od wielu godzin strażacy gaszą wielki pożar lasu. Karol Nawrocki chce przeprowadzenia referendum. Ma ono dotyczyć odrzucenia przez Polskę unijnej polityki klimatycznej. I o tym też w Faktach w południe. 2028 rok to możliwy termin wizyty papieża Leona XIV w Polsce. Tego cenił premier Donald Tusk po audiencji u Ojca Świętego. W Watykanie na placu Świętego Piotra jest nasz specjalny wysłannik Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego akurat ten termin?
13: Wizyta papieża w Polsce byłaby możliwa w przyszłym roku, ale 2027 rok to w Polsce rok wyborczy, a tradycyjnie głowa kościoła nie odwiedza państw w takich okolicznościach, stąd rok 2028. Premier przekazał, że papież przyjął potwierdzenie zaproszenia do Polski z radością. Audiencja była też okazją do rozmów o sytuacji międzynarodowej i działaniu na rzecz pokoju.
14: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl. Myślę, że dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy.
13: Przekazał premier, który z Watykanu uda się do Rzymu na spotkanie z premier Włoch Giorgio Meloni. Z placu Świętego Piotra w Watykanie Igor Skrzypek.
12: Dobre wiadomości płyną z Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wielu godzin strażacy gaszą wielki pożar lasu. Obecnie trwa już dogaszanie. Przy baszcie widokowej w Józefowie jest nasz wóz satelitarny i nasz reporter Dominik Smaga. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
12: Dominiku, w tym samym miejscu byłeś też wczoraj, prawda?
15: Tak.
12: I masz teraz porównanie. Dzisiaj jest lepiej?
15: O wiele lepiej. Wczoraj widziałem stąd ogromne kłęby dymu z nad płonącego lasu. Dzisiaj tylko nieduży dym unoszący się jak mgła nad pogorzeliskiem, nad które skierowano śmigłowce i samoloty co chwila zrzucające wodę tam, gdzie wciąż panuje wysoka temperatura, żeby całkowicie zdusić pożar. Akcje prowadzą i zabezpieczają setki strażaków ochotników, po których widać duże zmęczenie.
16: Za chwilę będzie druga doba się kończyć i trzecia się zaczynać non-stop. No my akurat w tym momencie to nie jest może aż tak źle, bo jesteśmy na zabezpieczeniu lądowiska. No to też ktoś musi wykonywać, ale ogrom pracy jest. To jest mnóstwo hektarów.
15: Około 300 hektarów objął ten pożar. To dane Komendy Głównej Straży Pożarnej. Zrzuty wody są chwilowo wstrzymane, ale tylko dlatego, żeby umożliwić przelot dronom z kamerami termowizyjnymi, żeby ustalić, gdzie jest wysoka temperatura i gdzie zrzucać wodę. Sprzed baszty w Józefowie Dominik Smaga.
12: Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Prezydent kieruje wniosek do Senatu o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.

0: Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi:
1: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. A na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
2: Witam.
0: Witaj Kacprze. Czy senatorowie poprą wniosek prezydenta?
2: Nic na to nie wskazuje. Co prawda marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśla, że odpowiednia komisja zajmie się tym wnioskiem, jednak o pytaniu znajdującym się we wniosku o referendum mówi wprost.
3: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
2: Nie wydaje mi się, aby większość senacka poparła ten wniosek, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.
4: Organizacja takiego referendum byłaby parodią, także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
2: Opozycja będzie z kolei za przeprowadzeniem referendum.
5: Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
2: Mówił senator PiSu Wojciech Skurkiewicz. Senat zajmie się wnioskiem prezydenta na kolejnym posiedzeniu za 2 tygodnie.
0: Grupa wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się dziś w pracy z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który zakazał utrudniania im podjęcia obowiązków.
6: Konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. Decyzja jest dość prosta, czytelna.
0: Mówił przed wejściem do siedziby Trybunału sędzia Krystian Markiewicz. Na miejscu jest nasz dziennikarz w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
7: Ruszaj się dla zdrowia.
0: Rowerami, hulajnogami, deskorolkami albo na rolkach. W taki sposób tylko do szkół i przedszkoli w Warszawie dojeżdża niemal 200 tysięcy dzieci. Ruszyła 9. edycja Rowerowego Maja, kampanii, która promuje zdrowy styl życia. Dlaczego warto postawić właśnie na taki transport?
8: Dlatego, bo się nie stoi w korkach. No i rowerem jest dużo ekologiczniej.
9: Trzeba dużo wcześniej wyjść.
10: Ja wychodzę 5 minut przed. Czasami o 8 wychodzę, żeby być na 8.
9: Są jakieś plusy udziału w tej akcji Rowerowy Maj? Coś można dostać? Tak.
11: Jeżeli się zdobędzie 15 naklejek, to można na przykład pójść na jakieś trampoliny za darmo na kilka godzin.
9: Jak klasa będzie miała najwięcej naklejek z szkoły, to dostaje nagrodę.
0: Z uczniami szkoły podstawowej nr 300 na warszawskim Wilanowie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Kolejne wydanie faktów już o 13. Powiemy m.in. o niezwykłym odkryciu naukowym dotyczącym wulkanów. Wygląda na to, że, uwaga, sprzątają po sobie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
15: Patrzę, co przyniesie piątek w pogodzie. Weekend zacznie się ze słońcem na południu kraju. Tam nawet tak 16, 17, 18 stopni Celsjusza. Większość regionów jednak jutro będzie miała chmury i maksymalnie na termometrach tak 13, 14. No w Warszawie jeszcze 16 stopni. Na wybrzeżu 9, 10, może 11 w Łebie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
14: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
15: Cały czas mam w głowie to zdanie z faktów, że wulkany sprzątają po sobie. Można gdzieś wymienić dzieci na wulkany? A, oczywiście żarcik, dzieci jednak bardzo kochamy. Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry, ale zaraz u nas a propos takich błyskotliwych, złotych myśli, jak co czwartek pojawi się kołotka.

0: Jest czwartek, jest. Więc jest też ona.
1: W RMF FM Agnieszka Kołodziejska na dziś.
0: No właśnie, a Kołodka z radia i jej kolejne przemyślane spostrzeżenie.
2: Jeśli jest poniedziałek i musisz iść do pracy, a nienawidzisz swoich współpracowników, napij się kawy. Nadal będziesz ich nienawidził, ale będzie ci wszystko jedno.
0: Trochę tak głupio teraz wstać od biurka i pójść po kawę, co? Kurt Nielsen w RMF-ie.

myśl, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: polskie owoce rządzą w sklepach. No jak nie kliknąć coś takiego? Okazuje się, że te importowane są tańsze nawet dwukrotnie, ale oczywiście przegrywają z naszymi, z polskimi, biało-czerwonymi owocami. Wolimy zapłacić dwa razy więcej, jeśli to są owoce z Polski. Proszę bardzo, no polskie jabłka, no najlepsze, no nie ma ceny. Polskie truskawki teraz się pojawiają, najlepsze. Polskie borówki, nawet te amerykańskie, wiadomo, że najlepsze. To ja najbardziej czekam na wreszcie polskie banany.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Castorama.
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
19: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
18: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
19: Litorsal Senior?
18: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid.
10: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Dzień dobry. Poproszę 40 tysięcy złotych. Nie ma, nie ma. Poproszę 50 tysięcy złotych. Nie ma. Dzisiaj w kumulacji szczęścia nie ma mniej niż 55 tysięcy złotych. Powyżej sumy, proszę bardzo. Poproszę milion, to jest. Nawet 1 060 000 złotych, to jest nagroda główna. A ja teraz poproszę w waszym imieniu o dużo szans w losowaniu. I proszę bardzo. Aż 1307 losów. To jest ostatnia taka okazja, że ten bonus wpada do obu dzisiejszych losowań. O 13 punktualnie losowanie rundy dodatkowej, szybki przelew. Wiecie, jak to działa. Ktoś wygra 7 tysięcy i za chwilę będzie miał to na swoim koncie. 7 tysięcy złotych. Wracacie dzisiaj z pracy z taką wypłatą. Macie gdzieś coś podobnego? Tylko w RMF-ie. A my gwarantujemy, że ktoś dziś na pewno będzie to miał. Punktualnie 13 losowanie. Dobra, to przedłużmy to, dobra? Ten bonus niech potrwa jeszcze to 20 minut z małym hakiem. Przyślijcie RMF pod numer 7474 lub gramy na www.rmf.fm. Aż 1307 losów. Ostatnia taka okazja. W dwóch losowaniach. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: RMF FM tworzy historię.
3: Koncert Skorpionów na Powiedniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
4: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
2: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmf FM czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem jutro w Pobliście. We'll be right back.

0: a cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danio, tutaj jest 100 kropka.
2: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Gdzie tak sąsiad leci?
3: Umówić się do kardiologa.
2: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację.
4: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
6: Sachetto. Sacher torte.
7: Co to znaczy?
6: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
7: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
8: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
9: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
13: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
24: Sponsorem programu Byle do piątku jest Bigstar. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
25: Sponsorem Byle do piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
26: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: Wasze historie to nasza historia. RMF FM. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: to już jest naprawdę ostatni moment, gdy jeden SMS gra o oba losowania akumulacji szczęścia i to jeszcze zmienia się w tym czasie aż w 1307 losów. Punktualnie o 13:00 pierwsze dzisiaj losowanie w rundzie dodatkowej. Szybki przelew, ktoś wygra zaraz, to gwarantujemy 7000 zł. A w drugim finale, no właśnie, minimum w sejfach aż 55 tysięcy złotych i nawet 1 060 000 do wzięcia. RMF 7474.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem Byle do piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus. Cedrus.com.pl. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: płatki owsiane. www.melwit.pl.
1: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
2: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Już prawie godzina 13, więc zapraszamy na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Szczegóły ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: Bardzo proszę, już wszystko mówię. Co dalej z prezydenckim projektem ustawy o kryptoaktywach skierowanym wczoraj do Sejmu? Posłuchajcie, co na ten temat mówią politycy koalicji rządzącej. Wiadomo już, ile jutro zapłacimy za paliwo na stacjach. Szczegóły za moment. Niewybuchy przy budowie akademika w Krakowie. Do akcji wkroczyli saperzy. Czy wulkan może po sobie sprzątać? Posłuchajcie o przełomowym odkryciu naukowców. Lepiej, żeby prezydent nie przeszkadzał. Tak o inicjatywie Karola Nawrockiego mówią politycy koalicji rządzącej. Przypomnijmy, wczoraj prezydent skierował do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach, który ma być odpowiedzią na dwukrotnie zawetowane przepisy proponowane przez rząd. Na linii ponownie Sejm i reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Witam.
3: Witaj Kacprze. To oznacza, że posłowie nie zajmą się ustawą Karola Nawrockiego?
4: No zapewne projekt wyląduje w tak zwanej sejmowej zamrażarce. Jak mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej posłanka Dorota Łoboda, posłowie w pierwszej kolejności zajmą się ustawą rządową.
5: Będzie projekt rządowy i pan prezydent trochę się spóźnił ze swoim projektem. Obiecywał go bodajże 5 grudnia. Ten projekt miał powstać w ciągu 3 tygodni. To się nie wydarzyło.
4: Poprzednie ustawy były nie do przyjęcia. A teraz sytuacja się zmienia. Tak ocenia to senator PiSu Marek Pęk.
6: Rzeczywiście były dwa weta, ale od wczoraj sytuacja się troszkę zmieniła, bo mamy projekt prezydencki. Prezydent mówi, sprawdzam.
4: Po wypowiedziach polityków można zakładać, że przepisy nadal się nie zmienią. Wszystko wskazuje na to, że prezydent ustawy rządowej nie podpisze, a rządzący projektem Karola Nawrockiego w ogóle się nie zajmą.
3: Zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka niczego nie zmieniło. Czworo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie może orzekać. Jak informowaliśmy w Faktach, sędziowie pojawili się dziś w warszawskim Trybunale z dokumentem, w którym Trybunał ze Strasburga zakazał utrudniania im podjęcia obowiązków. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, wizyta trwała tylko godzinę. Czym konkretnie się skończyła?
7: Sędziowie poinformowali, że zostali przyjęci przez wiceprezesa Trybunału, Bartłomieja Sochańskiego, który jednak powtórzył stanowisko jego prezesa, Bogdana Święczkowskiego, że nie może dopuścić sędziów do pracy, ponieważ nie nawiązali z Trybunałem stosunku pracy.
8: Na pytanie, które jest wprost zadane, czy coś zmieniło to ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic, czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
7: Relacjonował sędzia Krystian Markiewicz. Czekający na podjęcie pracy sędziowie w poniedziałek mają się spotkać także z prezesem Trybunału.
3: Około 100 min z czasów II wojny światowej wykopano na terenie budowy akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego na krakowskim Ruczaju. Na miejscu przy ulicy Łojasiewicza pracują saperzy. Jak informuje reporter RMF FM, nie ma konieczności ewakuacji okolicznych budynków. Ceny paliw jutro nieco spadną. Benzyny o 5 groszy, diesla o 9. Tak zdecydował minister energii. Benzyna 95 nie będzie mogła być droższa niż 6 zł i 41 groszy. Olej napędowy natomiast 7 zł i 17
1: groszy. Tajemnice nauki w Faktach RMF FM.
3: Czy wulkan może po sobie sprzątać?
9: Międzynarodowy zespół naukowców twierdzi, że tak i ma na to dowody.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
9: Witam
3: z redakcji naukowej. Grzegorzu, odkrycia, o którym mowa, dokonano po głośnej, dosłownie w przenośni, tak? Erupcji sprzed ponad 4 lat.
9: Chodzi o gigantyczny wybuch pod

0: wodnego wulkanu Hunga Tonga na południowym Pacyfiku obserwacje satelitarne pokazały, że nie tylko uwolnił do atmosfery ogromne ilości gazów cieplarnianych, ale także przyczynił się do oczyszczenia powietrza z metanu, jednego z najgroźniejszych dla klimatu gazów. Dowodem na to były wykryte na zdjęciach satelitarnych duże ilości formaldehydu, który jest krótkotrwałym produktem pośrednim podczas rozkładu metanu w atmosferze.
1: No jaka ta natura mądra, prawda? A jak to się odbywa?
0: Wydaje się, że pył mieszając się z solą morską tworzy aerozole, które pod wpływem promieniowania słonecznego uwalniają atomy chloru. Te zaś przyspieszają rozkład metanu w atmosferze.
1: O tym, jakie to może mieć znaczenie dla walki z globalnym ociepleniem, przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Zwykle jest tak, że w piątki po 13 zaczynają do nas spływać takie informacje od tych, którzy o 13 skończyli pracę i zaczynają weekend. Ale to jeszcze nie dzisiaj.
4: To już jutro.
3: I z tą świadomością też miło w programie Byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry, 13.04, gramy.

0: wiosenne dni nas rozpieszczały, dlatego szukamy dla was pomysłów na taki rodzinny, majówkowy wypad. I dzisiaj zabieramy was do Łódzkiego w ramach akcji Funduszowy Maj. Przez cały miesiąc sprawdzamy dla was miejsca, gdzie możecie wybrać się na weekend, które warto odwiedzić, a mogliście nawet nie wiedzieć, że są nawet gdzieś blisko, w waszej okolicy i które powstały albo zostały zrewitalizowane dzięki funduszom unijnym. Dzisiaj jesteśmy w Brzezinach, gdzie odwiedzamy krainę dzikiej kaczki i z nami pan Maciej Nawrocki, który oprowadza nas po naprawdę sielankowym obiekcie.
1: Rodziny, dzieciaki, które tutaj mogą sobie poobcować ze zwierzętami naszymi, które są luźno biegające. Nawet i na parking sobie nieraz tatko potrafi naszych owiec wybiec, jak ktoś nie zamknie furtki na pasowisko. Natomiast to obcowanie bezpośrednie ze zwierzętami, czyli można do nich podejść, można je dotknąć, uważamy, że jest dużo bardziej atrakcyjniejsze niż oglądanie jakichkolwiek zwierząt w zagródkach. Stąd też mamy te zwierzęta, które jak najbardziej są bezpieczne, nie robią nikomu ni krzywdy.
0: Słyszałem, że gęsi ewentualnie trochę lubią postraszyć syczeniem nawet najtwardszych facetów. Gdyby ktoś chciał lecieć do Łódzkiego, no to przy okazji zahaczamy oczywiście o stolicę województwa. Tam czeka na was odrestaurowany z funduszy europejskich, między innymi Pałac Poznańskich, gdzie znajdują się pięknie odrestaurowane pałacowe wnętrza, wystawy poświęcone historii rodziny poznańskich oraz samej Łodzi. Zachęcamy do słuchania radia RMF FM. Na naszej antenie pojawi się więcej polecajek, gotowych miejsc, czekających, podkreślam, na całe rodziny, na grupy przyjaciół. Sprawdzajcie też www.rmf.fm, gdzie znajdziecie kolejne inspiracje.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Poblista notowanie.
8: Hey guys, I'm Bruno Mars.
7: Głosuj na www.rmf.fm.
9: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
7: Poblista notowanie już dziś po 19 w RMFFM.
10: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: I nie ma lipy.
16: Hej, to był mój tekst.
8: Najniższe ceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: No i nie ma lipy, no.
17: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: Teraz byle do piątku z Danielem Dykiem w

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Swim.
1: No to w temacie pływania mam newsa. Zabrakło wolnych leżaków przy basenie. Mieliście takie w czasy? Kto nie miał, no nie? Słuchajcie, turysta zgłosił wycieczkę do sądu. O tym teraz głośno. Sąd w Hanoverze uznał, że brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie może stanowić istotną wadę imprezy turystycznej, a więc uprawnia klientów biura podróży do roszczenia o obniżenie ceny wyjazdu. W skrócie, należy się odszkodowanie. Wiecie, co to oznacza? Koniec z nastawianiem takim typowo polskim. Budzika na 6 rano, żeby położyć sobie ręcznik na leżaczku. Tegoroczne wakacje mogą być pierwszymi, gdy się wreszcie wyśpimy od lat.

0: Przed chwilą mieliśmy losowanie rundy dodatkowej kumulacji szczęścia. Przed chwilą dodzwoniłem się do Joli z Bartoszyc i... A zresztą puszczę wam. Cieszę się, że odebrałaś i że mogę cię poinformować, że wygrałaś właśnie 7000 zł!
1: O, to się chyba upije ze szczęścia.
0: Bezalkoholowo.
1: Bez.
0: Oczywiście. Pierwsza myśl, poza tym, że się upije ze szczęścia, to na co wydam?
1: Rozsądnie wydam na głupoty.
0: O, to jest moje ulubione, wiesz? Gratuluję ci jeszcze raz bardzo mocno.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I to jest piękne, że ten przelew już do Joli leci. Zaraz będzie mogła wydawać te pieniądze. A dla was mamy jeszcze jeden finał, ten z sejfami. No i genialna wiadomość. Jakikolwiek sejf wybierzecie, będzie w nim co najmniej 55 tysięcy złotych, by rozsądnie wydać na głupoty. A jak zostaniecie milionerem, 1 060 000, no to można też nierozsądnie wydawać. I to nie tylko na głupoty. No dobra, no to uwaga, coś specjalnego. Startuje super godzina, a to oznacza super okazję. Aż 1250 losów zdobywacie każdym SMS-em z hasłem RMF, jaki przyjdzie w tym czasie pod numer 7474. To jest jedyna dzisiaj super godzina. Jedyna taka okazja, nie przegapcie. 1250 losów, także na www.rmf.fm. I podkreślam, w finale trafiacie 1 060 000 albo na przykład 66 000. No generalnie piękne pieniądze w sejfach, na pewno nie ma dzisiaj mniej niż 55 tysięcy złotych. Trzymam kciuki, mnożę szanse. 1250 losów. RMF 7474.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
2: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Nasz

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: RMF FM.

0: Ale to jest cudne. Mówiłem wam, że dosłownie przed chwilą Jola wygrała 7 tysięcy złotych i właśnie mam potwierdzenie. Szybki przelew poszedł. A teraz trwa super godzina, jedyna dzisiaj. I jedyna taka okazja, żeby jednym SMS-em zgarnąć aż 1250 losów. Minimum 55 tysięcy w sejfach. I czeka nawet 1 060 000. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
6: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
7: Co to jest za temat? A musimy?
5: A w piątki mikrofon przejmują radiowe olki.
8: Jak do tego doszło? Nie wiem.
6: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
5: Już dziś po 14.
2: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com

0: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
3: Już prawie godzina 14, więc posłuchajmy razem najnowszego wydania Faktów RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
4: Tajwański gigant ma pomóc w budowie polskiego samochodu elektrycznego. Kiedy pierwsze auto ma być gotowe? Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM. Potem w faktach o akcji saperów na krakowskim Ruczaju na terenie budowy akademika odnaleziono ponad 100 min z czasów II wojny światowej. Alert RCB otrzymali mieszkańcy powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. Powodem pożar magazynu z akumulatorami. Rząd robi drugie podejście do budowy polskiego samochodu elektrycznego. Państwowa spółka Electromobility Poland podpisała właśnie umowę o partnerstwie strategicznym z tajwańskim koncernem Foxconn. Jej skutkiem ma być ekspresowe zbudowanie w Jaworznie fabryki samochodów elektrycznych z polską flagą. Fakty o 14 otwiera Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Krzysztofie, kiedy pierwsze auto ma być gotowe?
5: W 2029 roku, czyli za plus minus 3 lata. Tak przekonują wspólnie władze spółki Electromobility Poland oraz minister aktywów państwowych. Nie wiadomo jeszcze, jak to auto będzie wyglądać, ani jak będzie się nazywać. Na pewno nie będzie tu użyta nazwa Izera, czyli ta nazwa, którą wybrał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego.
4: Krzysztofie, a co to jest za firma, ten tajwański Foxconn? On zna się na samochodach?
5: Umiarkowanie. Foxconn realnie zaczął przygodę z samochodami raptem 4 lata temu, uruchamiając nieznaną u nas za bardzo markę Luxgen. Szerzej, Foxconn znany jest jako producent telefonów iPhone marki Apple. Dostarcza także części dla globalnych gigantów, dla Intela, Sony, Xiaomi, Nintendo, Motorola albo do Nokii. O Foxconnie najgłośniej było jednak, gdy na jaw wyszedł skrajny wyzysk pracowników w chińskich fabrykach i zmuszanie ludzi do pracy po co najmniej 15 godzin na dobę. To doprowadziło do masowych samobójstw. Foxconn zastąpił wtedy prawie 2/3 pracowników robotami.
4: A już za chwilę ten temat powróci w internetowym radiu RMF24. Gościem Michała Zielińskiego będzie Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
6: Aktualny obraz faktów.
4: Trwa akcja saperów w rejonie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju w Krakowie. Jak informowaliśmy już w faktach, na terenie budowy akademika odnaleziono ponad 100 min z czasów II wojny światowej. A na linii reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry.
7: Jestem, dzień dobry.
4: Maćku, co teraz dzieje się na miejscu?
7: Na ogrodzonym placu budowy niedaleko ulicy Łojasiewicza wciąż pracują wojskowi saperzy, którzy sprawdzają teren m.in. z użyciem wykrywacza metalu. Na niewybuchy natrafiono już wczoraj po południu w czasie prac ziemnych. Znaleziono wtedy fragmenty skrzyni i kilkanaście min. Dziś mowa już o ponad setce. Nie wiadomo, ile tych niewybuchów może jeszcze znajdować się pod ziemią. Saperzy mają pracować na miejscu do czasu całkowitego oczyszczenia terenu. Ze względu na to, że niewybuchy znajdują się w bezpiecznej odległości od zabudowań mieszkalnych i budynków kampusu UJ-u, nie zdecydowano się na ewakuację okolicznych mieszkańców.
4: I jeszcze jedna informacja z Krakowa. Strażacy dogaszają pożar dworca autobusowego w Czyżynach. W budynku na pętli przy ulicy Medweckiego zapalił się dach. Nie ma osób poszkodowanych. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłano do mieszkańców powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem magazynu w Czajkowie, w którym znajduje się akumulator o bardzo dużej mocy. Ostrzeżenie dotyczy dużego zadymienia. RCB apeluje o niezbliżanie się do miejsca pożaru, pozostanie w domach i zamknięcie okien. Biblioteka Kurnicka pod Poznaniem świętuje w tym roku swoje 200. urodziny. Z tej okazji odwiedzający to miejsce mogą podziwiać najcenniejsze zbiory. Wśród nich rękopis trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza, a także...
8: przepiękne, ozdobione złotem modlitewniki z XV wieku. Takie zwykłe książeczki, dzisiaj byśmy powiedzieli do modlitwy, kiedyś niezwykle precyzyjnie zdobione, kunsztownie, bardzo drogie w wykonaniu, ale teraz ich wartość też jest ogromna. XIII-wieczny kodeks

0: Justyniana z pis praw słynnego cesarza Justyniana, również na pergaminie ozdobiony złotem. Najstarszy rękopis w zbiorach Biblioteki Kurnickiej, który jest starszy niż państwo polskie, bo pochodzi z IX wieku.
1: Wyliczała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej. Dzieła można podziwiać jeszcze tylko do końca tygodnia. My z kolejnym wydaniem Faktów wracamy punktualnie o 15.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Czekajcie, ustalmy coś ponad wszelką wątpliwość. Po mojej prawej Ola, po mojej lewej Olek.
4: Zgadza się.
3: Dzisiaj jest piątek.
5: Możesz w skrócie powiedzieć Olki w RMF FM.
3: Dzisiaj jest piątek, co wy tu robicie?
4: Ale czwartek to mały piątek.
5: No dokładnie, i idąc tą filozofią mówimy wam dzień dobry.
3: Dobrego weekendu. Daniel Dyk, dzięki za dzisiaj.
4: Dzięki.

0: Olek, przyznaj się. Przyjechałeś dzisiaj do radia tylko po to, żeby zagrać tę piosenkę.
1: To jest naprawdę moja ulubiona piosenka, ponieważ tak to jak prawda. Powiedziałem, czwartek to mały piątek, ja już poczułem weekend, ale no to przy dobrze. Okazji jeszcze przejrzałem, co się w internecie
0: Właśnie,
1: dzieje.
0: Skoro już jesteś w radiu, to bardzo proszę, co tam słychać w świecie?
1: Ale będziesz dumną Polką, jak ci to przeczytam.
0: Dawaj.
1: Znaczy już jesteś, ale będziesz jeszcze bardziej. Warszawa wskoczyła na podium i to od razu na pierwsze miejsce. Otóż lotnisko w Tallinie ogłosiło, że polska stolica stała się najpopularniejszym kierunkiem lotniczym w Estonii.
0: A to ciekawe, co ich tak do nas przyciągnęło.
1: No, pewnie natura, no co ulica jakaś, żabka, biedronka, stokrotka.

0: Uwaga, dziwne rzeczy w internecie. Podobno Ziemia przechyla się względem osi.
1: Ale czekaj, bo ja zawsze byłem słaby z fizyki, czyli ja to też oznacza, że my po prostu krzywo wisimy w kosmosie?
0: No właśnie nie wiem, ale to by wiele tłumaczyło, no bo następnym razem, jak ktoś się na was krzywo popatrzy, to pamiętajcie, że to może nie jest po prostu jego wina, nie?
1: A, dokładnie, czyli po prostu tylko Ziemia się przechyla względem osi.
0: Dokładnie tak, no.

0: kurczaka, a ta tutaj to Morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: Kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: też od dawna wiemy, że sporo kasy do wygrania w RMF mamy dla was. Widzisz, nawet nie czuję, że rymuję. W każdym razie mamy kilka ciekawych, żeby nie powiedzieć pokrzepiających informacji. Nasza słuchaczka Jola po 13 wygrała, jeszcze przed 14 zobaczyła wygraną na koncie. Zgadza się, Jola? Przelew do,
1: tak,
0: doszedł?
1: Tak, tak, potwierdzam jak najbardziej, tak.
2: No to na co wydasz te swoje 7 tysięcy?
1: Na głupoty, na głupoty. Jakieś ciuszki, może jakieś perfumki, no takie babskie rzeczy. No.
2: To ja bardzo proszę, żeby już tam Joli zająć miejsce w przymierzalniach, bo Jola będzie dziś absolutną królową zakupów, jestem przekonana.
0: A teraz uwaga. Kończy się jedyna dzisiaj super godzina. To ostatnie 5 minut, żeby skorzystać z tej okazji.
2: Każde
0: RMF? Dawaj.
2: Każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1250.
0: O tak.
2: Ale przez niecałe 5 minut. I lepszej okazji dziś nie będzie. Pamiętajcie, że gracie o co najmniej 55 tysięcy złotych, bo to jest dziś kwota minimalna w każdym z sejfów. A nagroda główna to dziś 1 060 000.
0: Zaś minimum to 55 tysięcy w naszych sejfach. W takim razie telefony w dłoń i wysyłamy SMS-y o treści RMF pod 7474.
3: Reklama. Bo w media
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej.

0: udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa wadzi wolne.
1: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
3: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie kochaj mnie,
14: a w tobie?
13: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
16: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
17: I to razem przyjemnie spędzić czas.
18: Ale pachnie!
16: Spróbować w czekolady.
17: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
18: O, wow!
16: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: I po majówce. To, co dobre, szybko się kończy.
19: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Po reklamie.
22: Ola Filipek i Olek Sikora, czyli radiowe Olki. Teraz w RMF FM.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałem.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Misja specjalna RMF FM. Największe

0: Ciebie. Off-Price. Great Brands.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już prawie 15, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny.
3: Zapraszam. Groźny wypadek na drodze krajowej numer 25 w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały ranne. Jest kolejny wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu byłego posła PiS. Łukasza Mejzy, dowiedział się reporter RMF FM. Posłuchajcie, z jakiego powodu. W faktach także Chorzów mieszkańcy po blisko roku przerwy mogą znów przechodzić pod estakadą.
4: Pierwszy raz od blisko roku przechodzę tędy i idę sprawy załatwić. O.
3: Jest 15. Na początek faktów jednak pilna informacja z Austrii. Co najmniej 3 osoby zginęły w wyniku strzelaniny w Linzu na północy tego kraju. Jak podaje dziennik Kronen Zeitung, starszy mężczyzna otworzył ogień przed jedną z restauracji i zastrzelił 2 kobiety. Później popełnił samobójstwo. Policja potwierdza, że znaleziono broń napastnika. Zapewniono, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. 2 osoby zostały ranne po wypadku na krajowej 25 w Mikorzynie koło Konina w Wielkopolsce. Bus zderzył się tam z 2 samochodami. Droga jest zablokowana.
5: Reporterzy RMF FM ujawniają fakty.
3: Jest kolejny wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu byłego posła PiS Łukasza Mejzy, dowiedział się reporter RMF FM. Funkcjonariusze z wielkopolskiego Turku chcą, by polityk został ukarany za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Witamy Cię.
6: Dzień dobry.
3: Krzysztofie, w jaki sposób wykryto to wykroczenie?
6: Poseł został zarejestrowany przez fotoradar, gdy przekraczał prędkość. Na zdjęciu widać, jak korzysta z telefonu, siedząc za kółkiem. Inspektorat Transportu Drogowego, który zawiaduje fotoradarami, informacje o tym przesłał do policjantów w Turku, by prowadzili dodatkowe postępowanie, mówił mi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
7: Oprócz przekroczenia prędkości, również kierujący samochodem używał telefonu komórkowego, co jest zabronione. Z weryfikacji przeprowadzonej przez Inspektorat Transportu Drogowego wynika, że kierowcą był poseł na Sejm Łukasz Mejza.
6: A co na to polityk?
8: Nie korzystam z telefonu podczas jazdy, więc na pewno nie zarejestrowano mnie nigdy, kiedy rozmawiam przez telefon, trzymając telefon przy uchu, więc to musi być jakaś pomyłka.
6: Ja tylko dodam, że kolejnymi zdjęciami posła, na których ma rozmawiać przez telefon, zajmują się już policjanci z wielkopolskiego Lubonia oraz Środy Śląskiej i Wrocławia.
3: Jeszcze wiele godzin może potrwać dogaszanie pożarów w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Ogień objął tam około 300 hektarów lasu. W akcji uczestniczą setki strażaków. Pomagają im okoliczni mieszkańcy, którzy przynoszą strażakom posiłki.
9: Od samego początku uczestniczymy w akcji. Przyniosłyśmy pierogi.
10: Smacznego.
11: Dziękuję.
10: Dbają o nas panie koła gospodyń wiejskich. Inicjatywa prywatna, także jest to miłe.
12: No, musimy im pomóc, żeby mieli siłę gasić.
9: To jest nasza gmina. Jesteśmy też za nią w jakiś sposób odpowiedzialni. Dzisiaj pierożki.
13: Pierożki z czym?
9: Z serem.
13: Same najlepsze rzeczy tutaj są. Rewelacyjne nawet, można powiedzieć.
3: Z mieszkankami Józefowa i strażakami uczestniczącymi w akcji rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Nareszcie, mówią mieszkańcy Chorzowa, którzy po blisko roku przerwy mogą znów przechodzić pod estakadą. Obiekt został wyłączony z ruchu z powodu złego stanu technicznego, ale ostatnia ekspertyza pozwala na jego warunkowe otwarcie i to właśnie piesi korzystają z tego pierwsi.
14: No jest łatwiej po prostu, jest łatwiej i na wolności się da przejść, i tu po rynku pochodzić, posiedzieć, jest więcej ludzi, tak tu było pusto, brzydko.
4: Pierwszy raz od blisko roku przechodzę tędy i idę sprawy załatwić. O.
9: Szybciej będzie.
4: Szybciej będzie, no i cieszymy się, że coś się dzieje w tym względzie.
9: Pracuję tutaj w sklepie obuwniczym i jesteśmy bardzo zadowolone w końcu. W końcu się coś ruszy i zacznie tętnić życie, mam nadzieję.
3: Z przechodniami i przedsiębiorcami w pobliżu estakady rozmawiała nasza śląska reporterka Anna Kropacz. Biało-czerwoni hokeiści ciągle z szansami na awans do elity. Wieczorem na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A zagramy z Japonią, jutro z Litwą. 2 zwycięstwa wystarczą do sukcesu, pod warunkiem, że swoje spotkania wygra też Kazachstan.
15: No jeszcze wszyscy mają po 2 mecze, więc może być różnie, no zobaczymy. No tak jak mówię, już nie wszystko tak naprawdę zależy od nas, ale my zrobimy wszystko, żeby te 2 mecze wygrać.
3: Mówił Patryk Wronka. Mecz Kazachstanu z Ukrainą o 16, pojedynek Polska-Japonia o 19.30, a najnowsze fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Miało nadejść delikatne ochłodzenie. No i co z tą pogodą na jutro?
18: No ja z chęcią powiem. Jutro Polska trochę odetchnie.

0: takim pochmurnym i deszczowym czwartku. Na zachodzie i południu więcej słońca, we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie od około 17 do 18 stopni, więc będzie okazja do wyjścia na spacer.
1: Sobota, z tego co widzę, słoneczna na północy, w centrum, troszkę za chmurami, na południu może popadać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Na zegarze już prawie 5 minut po godzinie 15. Witają Was radiowe Olki, tak nietypowo, bo w czwartek.
0: Ale to bardzo miłe. Ola Filipek
1: i Olek Sikora, cześć. Dzień dobry, panowie.

0: Even w RMF FM i 15 minut po 15 na zegarze. Teraz będzie przeurocza historia. Pewna Kanadyjka poszła do baru mlecznego we Wrocławiu i była w szoku. Za opiat zapłaciła 16 zł i teraz pyta, czy to jest normalne?
1: Nie, proszę panią, to nie jest normalne, to jest po prostu pyszne, droga pani.
0: To prawda?
1: Taka jest prawda.
0: Ale słuchajcie, dobrze, że w lipcu nie przyjechała. Ciekawe, co by powiedziała na ceny naszych jagodzianek.
1: Aj. Lepsza połowa.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: O jakiej wycieczce marzycie?
2: Żeby były zakręcone rollercoastery!
3: I nocleg w westernowym miasteczku!
4: Opiszcie klasę, którą mamy wysłać na wymarzoną wycieczkę do Energylandii i grajcie o wyjazd szkolnym bajkowym autobusem z noclegiem w Western Camp Resort i posiłkiem. Wejdźcie po szczegóły na RMFFM.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: 15.30, najnowsze fakty RMF FM ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: 3 osoby poszkodowane w wyniku pożaru hostelu w Żukowie na Kaszubach. W akcji gaśniczej bierze udział teraz około 50 strażaków. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim.
5: Dzień dobry.
4: Witaj Staszku, co wiadomo o rannych?
5: Dwie z nich zostały na miejscu, mają poparzenia kończyn. Trzecia osoba została zabrana do szpitala z oparzeniem dróg oddechowych. Przed przybyciem służb z hostelu ewakuowało się ponad 40 osób. Jak mówią strażacy, na stałe zameldowanych jest tam około 200 osób. Dodatkowym zagrożeniem są znajdujące się w budynku butle z gazem. W akcji pomagają dwa podnośniki.
4: Zmiana na stanowisku dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Generał Mariusz Chmielewski obejmie funkcję po generale Karolu Molendzie, który został strategicznym doradcą dowódcy NATO do spraw transformacji. Nowy dowódca to doświadczony wojskowy naukowiec specjalizujący się w cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji. 595 ton złota jest obecnie w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego według stanu na kwiecień. Poinformował o tym przed chwilą prezes banku Adam Glapiński. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Uwaga, będzie grzmiało i padało. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw w południowo-wschodniej części kraju. Chodzi o województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo mazowieckie, świętokrzyskie, opolskie i śląskie. O 16 nowe fakty. Zapraszam już w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego. Za moment jeszcze Klub Ekonomiczny.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
4: Jakie opłaty i ograniczenia mogą kryć się w osobistych kontach inwestycyjnych? Sprawdzamy w Klubie Ekonomicznym, a zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Przypomnijmy, że osobiste konta inwestycyjne będą narzędziem do inwestowania ze zwolnieniem z podatku Belki maksymalnie do kwoty 100 tysięcy złotych. Czy to oznacza, że OKI daje nam w pełni bezpłatne konto maklerskie bez podatków? No powyżej 100 tysięcy złotych będzie podatek, ale od wartości posiadanych aktywów. Będzie on obliczany na podstawie obowiązujących stóp procentowych. Natomiast w pierwszym roku działania OKI wyniesie 0,85%. A co z obsługą tego konta? Ile będzie kosztować? Projekt ustawy gwarantuje, że otwarcie OKI oraz wpłaty i wypłaty będą darmowe. To, na czym będą mogły zarabiać podmioty prowadzące te konta, to prowizje, na przykład za zakup instrumentów. I tu wydaje się, że jest pole do dużej konkurencji i walki o klienta. Szczególnie, że zakupy w ramach OKI to nie będzie wolna amerykanka. Będą ograniczenia, które będą nas skłaniać do tego, by inwestować w polski kapitał. Jeśli będziemy chcieli kupić akcje jakiejś spółki, jej kapitał zakładowy musi być wyrażony w złotych, a nie tylko denominowany do naszej waluty. To jedna z najważniejszych poprawek do projektu ustawy, które pojawiły się w czasie procesu legislacyjnego. To oznacza, że de facto spółka musi mieć siedzibę w Polsce. Na nieco więcej pozwolą fundusze inwestycyjne. One będą mogły inwestować w kapitał zagraniczny, ale tylko do 30% wartości. Taki kierunek obrany przez rząd według wyliczeń ma w ciągu kilkunastu lat przynieść na giełdę papierów wartościowych dodatkowe ogromne pieniądze. Według szacunków resortu finansów do 2040 roku nawet 74 miliardy złotych.
0: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.

0: Cień Impala. Oni co prawda uciekają od słońca, ale my... Wyobraźmy sobie siebie w najcieplejszym zakątku świata. Mamy drineczkę z palemką w ręce, leżymy sobie na leżaczku.
1: Czujesz telefon, ten piasek?
0: Telefon wyłączony.
1: Stopy.
0: Tryb samolotowy. Nikt się do nas w ogóle nie dodzwoni, bo my nie mamy problemów. My mamy czas dla siebie i możemy tak spędzić, ile tylko czasu chcemy, bo wygraliśmy w kumulacji szczęścia w RMF FM.
2: Jest
0: dziś
2: 1 060 000 zł.
0: Dokładnie tak, tyle czeka w jednym z sejfów, ale w każdym co najmniej 55 000 zł, a to jest kasa, która może wam zrobić wakacje już od teraz.
1: Oj, tak.
0: No i dobrze, poczekajcie.
1: Dobrze, poczekajcie, bo ja się już przygotowuję, ja sobie robię taką symulację, jak wy możecie się poczuć. Smaruję ciało.
0: Stop.
1: Tak.
0: Bo czasu do losowania coraz mniej.
1: A okej, myślałem, że wyłączyłaś radio.
0: Nie, możemy się zanurzać w naszej wyobraźni, ale nie chcemy przegapić waszej szansy na wygraną.
1: No dobrze, kiedy mówisz, że czasu do losowania coraz mniej, odpowiadam, że już od teraz każde hasło RMF wysłane pod 7474 w ciągu najbliższych 7 minut mnożymy razy 1001.
0: Dokładnie tak. Pamiętajcie, że już za mniej więcej godzinę poznamy być może nowego milionera wśród słuchaczy RMF FM.
1: Czego wam życzymy?
0: Oczywiście, że tak. Trzymamy mocno kciuki i mnożymy wasze szanse. Razy 1001, ale jeszcze przez niecałe 7 minut. RMF 7474.
3: Reklama.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Ej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Poblista notowanie.
17: Hey guys, I'm Bruno Mars.
16: Głosuj na www.rmf.fm.
18: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
16: Poblista notowanie już dziś po 19 w RMF FM.
19: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
5: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
13: To
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
17: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
21: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: i Red Hoci w RMF FM. No i to jest piękne granie. Tak się budzi człowiek do życia przed 16. Tymczasem Katowice zainwestowały w ekologiczne kosiarki. Taka informacja z sieci. Owce kameruńskie będą sobie biesiadować na trawnikach.
1: No, owce kameruńskie. No. Na tym Śląsku to zawsze mieli jakieś takie pomysły. Normalnie beka.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama. W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Szczere odpowiedzi.
1: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
0: Śmiałe wyznania.
2: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
0: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Uwaga, nowość!
0: Szybki przelew!
5: Potrzebujesz kasy na już?
4: Zagraj w rundzie dodatkowej.
0: Wygrasz?
5: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
4: Szybko, szybko!
5: A w wielkim finale czeka
0: ponad milion złotych!
6: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak

0: Tu strażaków gasi pożar hostelu w Żukowie na Kaszubach.
1: Poszkodowane są 3 osoby, jedna z oparzeniami dróg oddechowych została przewieziona do szpitala.
0: Ogień został już zlokalizowany. Ponownie łączymy się dzisiaj z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
1: Witamy, Staszku.
2: Dzień dobry.
1: Opisz, co dzieje się na miejscu.
2: Strażacy rozbierają właśnie poszycie dachowe budynku, aby dogasić zarzewia ognia. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Wciąż używane są wysięgniki, aby polewać budynek z góry. Monitorowana jest również jakość powietrza w okolicy. Trwa dokładnie sprawdzanie wszystkich pomieszczeń. Z hostelu ewakuowało się ponad 40 osób jeszcze przed przyjazdem służb. Po kolei strażacy zabezpieczają butle z gazem, które były w środku. To duży pożar, którego powierzchnia oceniana jest na około 800 metrów kwadratowych.
0: Ryzyko podwyżek stóp procentowych wyraźnie wzrosło w ciągu miesiąca, przyznał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
1: A to oznacza, że o tańszych kredytach i niższych ratach na razie niestety możemy zapomnieć. Będzie raczej drożej.
3: Każdy członek Rady dopuszcza taką możliwość, że jeśli inflacja będzie dalej rosnąć, to oczywiście będą podwyżki.
0: A powodem możliwych podwyżek jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa.
3: Droższe paliwa to wyższe ceny innych dóbr. To jest oczywiste. I usług w szczególności.
1: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, przypomnijmy, utrzymała stopy na dotychczasowym poziomie.
0: Mercosur, inflacja i zbrojenia.
1: O tym za chwilę w gospodarczym tygodniu Marka Teichmana na antenie radia RMF24.
0: Gościem programu będzie Marta Petka-Zagajewska, kierownik zespołu analiz makroekonomicznych w PKO Banku Polskim.
1: Warto posłuchać, wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć ikonę playera.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Policjanci pouczyli funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który spowodował kolizję w Warszawie.
1: Jak dowiedział się reporter RMF FM, pouczenie otrzymał kierowca służbowej limuzyny, w którą uderzył samochód osobowy.
0: Krzysztof Zasada poda teraz więcej szczegółów.
1: Witamy. Krzysztofie. Jakie były okoliczności tego zdarzenia?
5: BMW serii 5 należące do Służby Ochrony Państwa jechało od strony Żwirki i Wigury przez rondo koło pomnika lotnika. Miało włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, gdy przecinało Wawelską w przednie prawe koło limuzyny uderzyła prawidłowo jadąca osobówka. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzenie nie było na tyle duże, że samochód zdołał zjechać z trasy. Przybyli na miejsce policjanci, uznali, że kierowca BMW, mimo że miał włączone sygnały uprzywilejowania, nie zachował należytej ostrożności i to on doprowadził do kolizji. Jak usłyszałem w SOP, ten samochód nie jest wykorzystywany do działań ochronnych, natomiast funkcjonariusze, tu cytat, jechali do zleconego zadania, a procedury użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych były zachowane. Badanie wykazało, że obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
0: Dopiero za 2 lata pierwsi artyści wystąpią na scenie sali kongresowej.
1: Choć w 2023 roku zakładano, że remont sali widowiskowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zakończy się w tym roku.
0: Sala, w której prawie 60 lat temu wystąpił zespół The Rolling Stones, dając jeden z pierwszych koncertów zachodniej grupy muzycznej za żelazną kurtyną, jest zmieniana w teatr muzyczny.
1: Zajrzał tam nasz reporter Jakub Rybski.
6: Proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy w tym momencie?
7: Na scenie. Będzie nowocześniejsza. Będą dodatkowe zapadnie. Zdecydowanie poprawiamy całą logistykę tej sceny. Konstrukcja widowni polega na tym, że będą mocowane fotele, a od frontu również demontowalne krzesła, które są taką opcją. Jeżeli będziemy chcieli powiększyć scenę, bo będzie taka możliwość, no to wtedy te krzesła trzeba usunąć.
6: Czy jest już zaplanowane pierwsze wydarzenie, które odbędzie się w sali kongresowej?
8: Jedni uważają, że Rolling Stones, inni, że zespół Mazowsza.
0: Przyznaję, Katarzyna Osowiecka, prezes zarządu Pałacu Kultury i Nauki.
1: A o scenie i widowni mówił Piotr Łosiak, dyrektor pionu technicznego.
0: Tak się głośno zastanawiam, może być tak połączyć Stonesów z Mazowszem. Mm-hmm.

0: No tak brzmieli.
1: Jestem za.
0: W duecie. Na inne sceny zajrzymy za niespełna pół godziny.
1: O 16.30 będą też fakty kulturalne.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
6: Ta nasza pogoda to też takie, mam wrażenie, mieszanie gatunków. Raz letnio, raz wiosennie. Ale raz słonecznie, raz deszczowo.
7: Ale spokojnie, nie jest źle. Was też uspokajamy. W sobotę raczej chmury niż pełne słońce, ale

0: No będzie ciepło, no Warszawa 16 stopni, Wrocław 17, Kraków 18, Gdańsk 14.
1: A czy deszcz jest gdzieś zapowiadany, bo susza to jednak trzeba, żeby popadało?
0: Dzisiaj sporo opadów, no ale w weekend opadów nieco mniej, więc rolnicy się nie ucieszą.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
1: Ale trzeba przyznać, że ta pogoda troszkę nam rozpala wyobraźnię i już można powoli myśleć o wakacjach.
0: Dokładnie, chociaż moja wyobraźnia na razie jest bliżej naszych słuchaczy, bo być może wracacie z pracy, być może szukacie wolnego miejsca na parkingu przed waszym sklepem.
1: Oj, kochani, to
0: dajcie nam znać, co robicie i gdzie jesteście.
1: I my was w myślach na te wakacje zabierzemy, ale o szczegółach już za chwilę. Dobrze. Bądźcie z nami, tutaj wasze radiowe Olki w RMF FM, czyli
0: Olek Sikora. No ale właśnie, się zsynchronizowaliśmy.
1: W dwóch osobach.
0: Piszcie do nas. 3, 3, 2,

0: Olek was zapytał przed chwilą, co robicie. No i z tego, co widzimy, jedziemy razem z wami do Mrągowa. Tak napisał Szymon, że jedzie grać w Rumikub.
1: Szymon, ale wam
0: powodzenia.
1: Zazdrościmy, trzymamy albo tobie,
0: kciuki.
1: Może jedziesz sam.
0: Cudownie jechać z wami nad jezioro. A skoro właśnie, to może zostańmy przy wakacjach, bo ja czytam, że turysta z Niemiec dostał ostatnio odszkodowanie po tym, jak w trakcie urlopu nie mógł zarezerwować rano leżaka, bo te już były zajęte. On to zgłosił do sądu i wygrał.
1: Ale czekaj, bo ja nie mogę tego kompletnie pojąć. Czyli sąd uznał, że brak leżaka to szkoda,
0: no.
1: A ja od lat nazywam to po prostu wakacjami.

0: Ostrzegaliśmy, że ten czas nadejdzie. Może czas najwyższy przećwiczyć, co może się wydarzyć już po 16.30 w RMF FM.
1: Zróbmy to.
0: No dobrze, no to przypomnijmy tylko, że dzisiaj do wygrania naprawdę wspaniałe kwoty, bo minimum 55 tysięcy, a nagroda główna to 1 066 000 złotych. No więc taka hipotetyczna sytuacja. Dobrze. Jesteśmy w trakcie finału. I w tym finale mamy uczestnika. Olek, możesz być... Nie, ja będę uczestniczką.
1: Ty bądź uczestniczką.
0: Dobrze, ja wybrałam numer sejfu.
1: Tak.
0: Ty proponujesz mi jakieś pieniądze. Ja mówię nie.
1: My
0: ja
1: tam
0: bym chciała,
1: negocjujemy.
0: Ja bym
1: tak,
0: chciała tylko sejf.
1: No to, dobra.
0: No to otwórzmy w takim razie sejf, powiedzmy, że ostatecznie.
1: Okej.
0: Okej, no i w tym wypadku tutaj otwieramy sobie sejf, który wybrałam.
1: Jaki chcesz scenariusz? Mam się wcielić w rolę takiego dobrego prowadzącego?
0: Dobrego.
1: Dobrego prowadzącego.
0: Uwaga.
1: Wygrałaś 1 060 000 złotych!
0: Nie wierzę! Słuchajcie, bo my możemy naprawdę ten scenariusz powtórzyć lada moment. To się może dziś wydarzyć. Ktoś z was ma szansę stać się milionerem, tylko no właśnie... Trzeba dać sobie szansę na wygraną.
1: No trzeba po prostu zagrać, nazwijmy rzeczy po imieniu.
0: A do losowania zostało już tylko 11 minut. Ostatnie 11 minut na to, żeby spróbować swoich sił w kumulacji szczęścia w RMF FM.
1: Ale ty budujesz to napięcie. Słyszysz tę muzykę?
0: No słyszę.
1: Ja się zaczynam trochę stresować.
0: Ona jest po coś. Ona jest po to, żeby chwycić za telefon.
1: Postaram się w nią trochę wejść i jeszcze raz, idąc za tobą, przypomnieć wam, że to ostatnie 11
0: minut. O, już.
1: Minut
0: 10 minut 30 sekund.
1: 10 minut 30 sekund, więc wysyłajcie SMS o treści RMF pod 7474. Pamiętajcie, że takiego SMS-a mnożymy razy 1111.
0: Ale tylko od teraz aż do losowania. RMF 7474.

0: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie. 16.30 i czas na fakty. Z nami Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
13: 5 z 8 podejrzeń przypadków zakażeń hantawirusem na wycieczkowcu MV Hondius potwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia.
14: Do tej pory zmarło 3 pasażerów pochodzących z Holandii i Niemiec. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uspokajał, że ryzyko zakażenia hantawirusem pozostaje niskie.
15: Meanwhile, investigations into the...
13: Trwają dochodzenia w sprawie przyczyny wybuchu epidemii. Przed wejściem na pokład statku dwie pierwsze osoby podróżowały przez Argentynę, Chile i Urugwaj w ramach wyprawy obserwacyjnej ptaków. Obejmowała ona wizyty w miejscach występowania gatunku szczura, o którym wiadomo, że przenosi wirusa Antes.
14: Mówił szef WHO. Na pokładzie wycieczkowca przebywa obecnie około 150 osób, które są izolowane w swoich kajutach. Statek zmierza w stronę Wysp Kanaryjskich. Ewakuacja pasażerów na ląd planowana jest na poniedziałek.
13: Rowerzysta został potrącony przez samochód przy Alei Wyzwolenia w Szczecinie.
14: Ostrzegamy kierowców po tym wypadku na jezdni w kierunku Niebuszewa. Są spore utrudnienia.
13: Problemy są też na trasie S1 w Śląskiem, między węzłami Żywiec-Browar, Węgierska Górka.
14: W pobliżu miejscowości Radziechowy po kolizji auta osobowego z ciężarówką zablokowana została jezdnia w kierunku z Wardonia.
13: I czas na popołudniowe fakty kulturalne. RMFM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
14: A na początek o festiwalu, który gromadzi najlepsze dokumenty z całego świata.
12: 23. Millennium Dogs Against Gravity zacznie się wieczorem w Warszawie. Filmem otwarcia jest nagradzana i pokazywana na zagranicznych festiwalach bez końca Michała Marczaka. Opowieść o poszukiwaniach zaginionego syna. Te filmy takie są. Od ekologii, przez politykę, psychologię, prawa człowieka, sztukę, popkulturę, aż po relacje rodzinne. Od jutra festiwal będzie też we Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i w Łodzi. W programie jest prawie 180 filmów dokumentalnych z całego świata. Ożywione cyfrowo portrety autorstwa Witkacego można oglądać w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie na wystawie Kobiety Istotne.
1: Dokładnie, kobiety istotne dla Witkacego, ale nie tylko te, które były jego obiektami westchnień, ale również rodzina, przyjaciółki, modelki z jego bliskiego otoczenia.
12: Opowiadała Karolina Rozpędowska z lubelskiego CSK. Netflix zamówił właśnie 8-odcinkowy serial, którego akcja będzie rozgrywać się w świecie kasyn w Las Vegas. W głównej roli wystąpi Oscar Isaac, który zagra szefa najpopularniejszego hotelu z kasynem w mieście. Jednym z producentów serialu jest Martin Scorsese.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No dobrze, nie zatrzymujemy się w tańcu.
2: W ogóle nie.
1: Czekamy na naszego zwycięzcę, który dobrze, już za chwilę być może zostanie milionerem. Dzwonimy, przypominamy, 6 sygnałów. Tyle dajemy wam szans na odebranie telefonu w trakcie finału kumulacji szczęścia. Pierwszy za nami.
2: Dobrze, że ja nie tańczyłam, bo ja nie muszę się zatrzymywać. Ja po prostu czekam, aż ktoś z was odbierze telefon.
1: Dwa ja tańczyłem.
2: Sygnały już za nami. Czy to jest ten moment? Jeszcze nie. Kochani, bo to jest już połowa drogi.
1: Ten telefon będzie
2: dobra,
1: sporo
2: robi się
1: kosztował.
2: Nerwowo. Halo, halo. Halo,
1: piąty
2: tu kumulacja
1: sygnał.
2: Szczęścia RMF FM. Halo, ostatni mom.
1: Nie.
2: Nie w taki dzień.
1: Nie
2: no
1: tak
2: słuchajcie,
1: sobie to
2: nie w czwartek. No dobrze, bo sytuacja jest taka, że trzeba brać pod uwagę, że ktoś prawdopodobnie być może miał jakieś ważne spotkanie, coś mu wyskoczyło, szef wezwał do pracy, nauczyciel do szkoły, różne
1: tak,
2: rzeczy
1: są ważne powody. W każdym
2: tak.
1: razie musimy teraz te osoby pocieszyć, bo pewnie za jakiś czas się dowie, że trochę kasy jej przepadło, albo jemu, dlatego wysyłamy tej miłej osobie 1000 złotych.
2: No i to jest fajny zastrzyk gotówki. Oczywiście, że tak. Poza tym Jola dziś wygrała 7000 złotych. Od razu zresztą dostała przelew, więc mamy szczęście wśród słuchaczy dziś. I tak, a jutro finał tygodnia. Jutro w ogóle pierwszy piątek w maju, więc oj, będzie na bogato.
1: Skoro mówiłem o tańczeniu, czy mogę panią prosić do tańca?
2: Naprawdę? Takim
1: tak,
2: tanecznym krokiem
1: tak.
2: w maj?
1: Zawirujmy na tym parkiecie. I w rytm właśnie tej muzyki, którą słyszycie, chcemy wam przypomnieć, że faktycznie jutrzejszy piątek to tygodnia koniec i początek i być może ktoś jutro zostanie milionerem w kumulacji szczęścia RMF FM.
2: Ja od razu powiem tak, będą dwie szanse na zostanie milionerem, bo przed nami dwa finały z sejfami. Nagroda główna wzrasta do 1 070 000 złotych.
1: Klasa, brawo!
2: A w drugim finale kwota minimalna wzrośnie do 70 000 złotych.
1: Wow.
2: Tak, dokładnie,
1: ale
2: dobrze
1: że ty
2: słyszycie.
1: Wszystko to pamiętasz tańcząc.
2: No.
1: I obrocik, o proszę bardzo, bardzo
2: mogłabym
1: dobrze.
2: Mogłabym przy tobie stracić głowę, a jednak stoję wciąż na dwóch nogach. Słuchajcie, wyślijcie RMF pod 7474, a w ciągu 7 minut każdy taki SMS pomnożymy razy. Olku, wybierz.
1: 1200, proszę bardzo.
2: No i mamy to.
1: No dobrze, więc przypominamy, RMF wysyłamy pod numer 7474.
2: Albo wchodzicie też na www.rmf.fm, bo tam ten bonus też obowiązuje. RMF 7474.
1: I obrocik.
0: Sponsorem programu kumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a wiesz, że teraz z Media Expert możemy sobie urządzić naprawdę piękny ogród?
2: No słyszałem. Maszyny ogrodowe, narzędzia, grille.
1: To też, ale zobacz, jakie oni mają świetne meble ogrodowe. Skrzynie, zbiorniki na deszczówkę.
2: Fajne. U Mariolki takie widziałem.
1: Marian.
3: Teraz w Media Expert. Skrzynie ogrodowe, zbiorniki na deszczówkę i kompostowniki Prosper Plast. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
15: Sachetto. Sacher torte.
14: Co to znaczy?
15: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
14: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
16: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
17: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
22: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
21: Ha, i nie ma lipy.
22: Hej, to był mój tekst.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
22: No i nie ma lipy, no.
24: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
25: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
26: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
27: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
28: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
4: RMF FM. Zawsze z wami.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
0: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
4: No, te z Media Expert?
0: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
4: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
0: Marian.
4: Co?
5: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już prawie 17. Zatrzymajmy się więc przy najświeższych faktach RMF FM, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
4: Kłaniamy się. Uspokajamy. Elektrociepłownia Żerań funkcjonuje bez zakłóceń.
5: Pomimo płomieni, które pojawiły się w budynku biurowym.
4: Wielkopolski reporter pyta straż o gaszenie kontenera z akumulatorami.
5: A wrocławska reporterka RMF FM łapie szczęście.
6: Za guzik się wciągało kominiarza do

0: Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z kilku powiatów, co daje nam blisko 120 strażaków. W kontenerze znajdowało się około 107,5 tysiąca ogniw akumulatorowych. Dla porównania bateria jednej hulajnogi elektrycznej zawiera około 40 takich ogniw. Strażacy mieli zatem do czynienia z odpowiednikiem ponad 2000 hulajnóg elektrycznych.
1: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów Straży Pożarnej. Celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
0: Mówił aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
2: Nie chcę rewolucji. Zamierzam kontynuować działania poprzednika, mówi nam nowo mianowany dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generał brygady Mariusz Kmielewski.
3: Dziś zastąpił na tym stanowisku generała Karola Molendę, który został strategicznym doradcą dowódcy NATO do spraw transformacji.
2: Z nowym dowódcą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni rozmawiał przed chwilą dosłownie reporter RMF FM Michał Radkowski.
3: Witamy. Michale.
4: Tak jest, dzień dobry,
3: czego możemy się spodziewać w jego działaniach?
4: No, generał Mariusz Chmielewski to doświadczony wojskowy naukowiec, specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji i to na nią, jak mi mówił, z pewnością będzie stawiać. Na razie nie chcę zdradzać szczegółów, którą stronę będzie rozbudowywać zdolności w cyberbezpieczeństwie, ale...
5: Ale przede wszystkim w tych technologiach, które ukierunkowane są też na autonomizację pola walki.
4: Chodzi m.in. o rozwój kompetencji w obszarze IT. Szczegóły nowo mianowany dowódca ma ujawnić w najbliższych dniach.
2: 14 czerwca w Sosnowcu odbędzie się drugie zwierzogranie. Fundacja Łukasza Litewki będzie działać dalej.
3: Zapewniają współpracownicy posła, który zginął tragicznie 2 tygodnie temu.
6: Myśmy mieli okazję z nim być miesiąc temu na terenie Górki Środowiskiej, gdzie odbędzie się to wydarzenie. No i on nam powiadał, że tu chciałby, żeby była scena, tu strefa chilloutu i żeby wszyscy zjednoczyli się tego dnia, żeby zebrać środki i to, co on zawsze podkreślał, no zmienić świat zwierząt na lepsze.
7: Zebrane podczas zwierzogrania pieniądze, na co konkretnie szło?
6: W pierwszej edycji połowa została wydana na wprost walkę z bezdomnością. Zasugerowały organizacje prozwierzęce, że to jest kastracja i sterylizacja zwierząt. Bardzo istotne było wsparcie schronisk, więc kupowaliśmy sprzęt, który dzisiaj ratuje zwierzęta. Część tych środków przeznaczyliśmy na edukację najmłodszych.
2: Z Pawłem Cyzem, przyjacielem Łukasza Litewki, rozmawiała Anna Krupaczek.
8: Fakty z Dolnego Śląska.
2: Wrocław może być dzisiaj najbardziej szczęśliwym miastem w Polsce.
3: Trwa tam ogólnopolskie święto kominiarzy.
2: Przez miasto przeszła ponad 200-osobowa parada, na widok której mieszkańcy łapali się za guziki.
3: Swoje albo kominiarzy.
9: Historia się wzięła od tego, że kominiarz był brudny. Gospodynie, które były czyste, łapały za guzik kominiarza i przyciągały do domu, do siebie i chodź do mnie wyczyść komin. Jeżeli kogoś było stać na to, żeby kominiarza zaprosić do domu, miał wyczyszczone kominy, to znaczy był bezpieczny. I przez to się tak wzięło, że za guzik się wciągało kominiarza do domu.
10: Czyli rozumiem, że nic pan nie ma przeciwko?
9: Nie mam nic przeciwko.
10: Mogę pociągnąć?
9: No Jezu,
10: ale będę miała szczęście.
9: Ja żebym wiedział, to bym wziął parę luźnych guzików i miałaby pani jednego na szczęście.
3: Zdecydowanie mocno przyszyte guziki ma ten pan kominiarz z Zielonej Góry.
2: No, tak. Trzeba ciągnąć jak rzepkę. Z Tomaszem Harzowskim o szczęściu rozmawiała Martyna Czerwińska.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Olek pozabierał mi dzisiaj wszystkie mapy, mówi zostaw to, ja dziś odpowiadam.
12: Dokładnie.
10: Za pogodę.
12: Mówisz, masz, zaczynamy od informacji. Dobrze. Nieco gorszych, później będą dobre. Weekend zacznie się dość chłodno i momentami pochmurnie. W sobotę nad morzem temperatura od 13 stopni w Łebie, na przykład w centrum 16, a na południu do 18 stopni. Za to niedziela przyniesie wyraźne ocieplenie i więcej słońca, więc będzie pogoda bardziej na grilla niż na kurtkę.
10: Niedziela będzie dla nas, no.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Jeśli Olek tak zapowiada prognozy pogody, to ja jestem za tym, żebyś codziennie to robił. Zostaniesz
12: mało
10: naszym
12: tego,
10: pogodynkiem.
12: Mogę, dodatkowo jeszcze mogę też zapowiedzieć wam dobry wieczór, bo ten jest przed wami, ale żeby was odpowiednio w niego wprowadzić, bądźcie z nami, radiowe Olki, Ola Filipek, Olek Sikora, cześć.
10: A do tego Roxy i Faust. Daj się głośniej.

0: czy jesteśmy szaleni, myśląc już powoli o weekendzie? Nie, absolutnie. Absolutnie.
1: Tak, nie, ja uważam, że jesteśmy właśnie szaleni, zgadzam się z tym, tak.
0: Okej, okay. Ale szaleństwo jest w modzie.
1: Szaleństwo, właśnie, szaleństwo jest w modzie i chociaż na modzie i urodzie się nie znam, to proszę bardzo, wyczytałem w internecie, że na terenie firmy spedycyjnej w Pruszkowie celnicy znaleźli worki z marihuaną, które były, uwaga, przemycone w paczkach z ubraniami.
0: Ja, słuchajcie, nie wiem, jak się sprawcy tłumaczyli, ale no myślę, że powiedzenie, że zielone jest teraz w modzie, mogło nie przejść.

0: No i za to kocham tę robotę. Słuchaj, poprosiliśmy naszych słuchaczy, żeby się do nas odezwali na 3322. I proszę bardzo, nie trzeba było długo czekać. Monia do nas napisała: ja radiowe Olki zapraszam na kawę, którą właśnie piję o tej porze swoją drogą. Patrzę, proszę bardzo, na ten bałagan i się zastanawiam, od czego zacząć pomocy.
1: A bo to poremontowy bałagan tu jest
0: poremontowy.
1: Napisane. Monia, ja bym zaczęła od wycieczki po coś słodkiego do kawusi. No to będzie premierowe ciastko do kawy w nowym wnętrzu. Chyba lepiej zapamiętać to niż sprzątanie, nie?

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
0: Sprawdzamy, co się dzieje za kulisami tanecznego show.
2: Oj Boże, ja tak nie wejdę w trzcia. Ja nie wiem, co zły ruch i będę miała wszystko na wierzchu.
1: I ujawniamy wszystkie afery, dramy i nieznane fakty.
3: Tolerujemy siebie, gdzieś tam akceptujemy, ale nie ma między nami wielkiej miłości.
1: Paulina Sawicka, Paweł Jawor i Gwiazdy Show bez tajemnic.
4: A jak już była moja kolej, to krzyczeli: Shakira, jedziesz.
1: Gwiazdy z tańcami. Już w niedzielę po 15 w RMF FM.
0: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
0: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
15: To co, Angela? Idziemy na rower?
16: Ale mój stary już nie daje rady.
15: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
16: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
15: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
18: 17.30, czas na najnowsze fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
19: Główny negocjator pokojowy Ukrainy, Rustem Umierow, przyleciał na Florydę.
20: Jeszcze dziś się będzie rozmawiał z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa.
19: Spotkanie ma dotyczyć uwolnienia jeńców.
20: A także aktywizacji działań dyplomatycznych na rzecz zawieszenia broni w wojnie z Rosją. Tuż po 18.00 zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
19: W przeddzień podpisania przez Polskę pożyczkowej umowy w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE.
20: Za niecałe pół godziny Magda Sakowska porozmawia z Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką,
19: pełnomocniczką rządu w tej właśnie sprawie. Potrzeba jest matką wynalazków. Potwierdza to odkrycie wyrafinowanych narzędzi z epoki lodowcowej w Chinach.
21: Narzędzia odkryto już jakiś czas temu. Wydawało się jednak, że pochodzą z okresu, kiedy klimat był łagodniejszy. Najnowsze datowanie wszystko zmieniło.
20: W studiu Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy cię, Grzegorzu. No i w tym odkryciu okazuje się pomógł przypadek.
21: Tak, we wnętrzu kości jednego z upolowanych zwierząt odkryto kryształy kalcytu. To pozwoliło dokładniej datować znalezisko. Na tej podstawie stwierdzono, że W Lingjiang zaawansowane narzędzia kamienne były wytwarzane przez ludzi aż 146 tysięcy lat temu, w samym środku surowej epoki lodowcowej, a nie jak do tej pory przypuszczano w okresie ocieplenia 20 tysięcy lat później. To podważa dotychczasowe przekonania, że kreatywność i innowacyjność rozkwitały wtedy w okresach dobrobytu i łagodnego klimatu. Nic z tego. Wydaje się, że właśnie trudniejsze czasy sprzyjały dobrym pomysłom. Trzeba się było wykazać pomysłowością i zdolnością adaptacji, by przetrwać w świecie, gdzie zdobycie pożywienia i schronienia wymagało nieustannego wysiłku. Tak jakby niewiele się od tych czasów zmieniło.
19: To prawda.
20: Zdjęcia kości i narzędzi znajdziecie w artykule na ten temat na naszej stronie rmf24.pl.
2: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
19: Nie polsko-chiński, ale polsko-tajwański ma być pierwszy w naszym kraju rodzimy elektryczny samochód.
20: Zaprasza Michał Zieliński, witamy.
19: Witamy.
20: Michał.
3: Dzień dobry, prawie 10 lat po powołaniu spółki Electromobility Poland rząd zapowiada, że w 3 lata powstanie fabryka i wyjadą z niej pierwsze elektryki produkowane razem z tajwańskim koncernem Foxconn. Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego, zauważa, że projekt już pochłonął setki milionów złotych.
22: Około chyba pół miliarda złotych tylko w latach 2021-2022.
3: A na co wydano tyle pieniędzy?
22: Dodatkowo jeszcze kolejne 800 milionów złotych w roku ubiegłym. Przede wszystkim na stworzenie koncepcji, na przygotowanie fabryki, na współpracę z partnerami. To są znaczące środki pieniężne, które zostały już wyasygnowane na ten projekt i dobrze, że on zostanie dokończony. Pewnie
3: jeszcze miliardy, to oczywiście.
22: Około 6. To jest wszystko idące w miliardach.
3: Podobne projekty pod opieką państwa doprowadziły do stworzenia własnych elektryków w Turcji czy w Wietnamie. Płynne paliwo tanieje w urzędowym cenniku na jutro. Oba rodzaje benzyny 5 groszy w dół, a litr diesla 9 groszy tanieje. Wkrótce może być w ogóle taniej. Światowe ceny ropy spadły w 4 dni z ponad 110 do poniżej 100 dolarów za baryłkę za sprawą przecieków o możliwym porozumieniu, które otworzyłoby cieśninę Ormus. Zamiast obniżek stuprocentowych możliwe są podwyżki w związku z rosnącą inflacją. Dzisiaj stopy nieoczekiwanie podniósł Bank Centralny Norwegii, a prezes NBP mówi, że u nas jeszcze jest inflacyjny zapas. Adam Glapiński ogłosił też, że w kwietniu NBP kupił kolejnych kilkanaście ton złota, zwiększając rezerwy do 595 ton.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Chciałabym przypomnieć, że jutro w samo południe ogłosimy w RMF FM godzinę latino.
1: I to wszystko z okazji urodzin samego króla Enrique Iglesiasa. Warto być z nami, bo w swoje urodziny Enrique rozdaje prezenty.
0: Czyli co?
1: No, proszę bardzo, bilet na swój koncert w Gdańsku.
0: A to już w najbliższą sobotę, także jeśli nie macie planów na weekend, to koniecznie polujcie jutro na bilety po 12 w RMF FM.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
3: Myślisz?
7: To posłuchaj.
8: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Czeka.
5: Ponad milion złotych.
3: Zagrasz?
9: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
18: Kto powiedział, że jest weekend?
19: RMF FM.
20: Że to powiem, najlepsze radio.
18: A, no to wszystko jasne.
21: Jest weekend.
18: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
22: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
23: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
24: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
26: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
27: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
28: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
29: Po reklamie.
30: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: mama.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
3: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
2: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bez kawy i z kawą.

0: Czują na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Po reklamie.
6: Za kilka sekund, 18 jak zawsze punktualnie. Czas na fakty RMF FM, a te dla nas mają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
7: Zapraszamy.
8: Kłaniamy się. Prokuratura kontra były szef Orlenu.
7: W faktach sprawa Daniela Obajtka.
8: Śledczy ścigają europosła, chcąc ściągnąć od niego podatki.
7: Polityk PiS odpiera zarzuty.
8: Przytoczymy jego linię obrony.
7: Jutro Polska podpisze pożyczkową umowę w ramach unijnego programu zbrojeniowego.
8: A za chwilę Magda Sakowska porozmawia z Magdaleną Słopkowiak-Czarnecką.
7: Pełnomocniczką rządu do spraw safe. Prokuratura Krajowa liczy, że Daniel Obajtek straci immunitet w ciągu kilku miesięcy.
8: Śledczy złożyli dzisiaj już trzeci wniosek o odebranie byłemu szefowi Orlenu, a dzisiaj

0: Rzuca te oskarżenia, aby w PiSie na X-ie europoseł wytłumaczył, że wszystkich rozliczeń dokonywało Centrum Usług Korporacyjnych.
1: Natomiast co do nieruchomości w Choczewie, Obajtek stwierdził, że była ona oddana do użytkowania na wiele lat przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej Kresy RP i to nie on ponosił koszty. Nie było w związku z tym żadnego przestworzenia.
0: Jutro w Warszawie podpisana ma być umowa SAFE, czyli unijna pożyczka na dozbrojenie Polski.
1: Na linii nasza brukselska dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Katarzyno, co będzie po podpisaniu?
2: Teraz Bruksela wypłaci 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii. Komisja Europejska będzie sprawdzać daty każdego takiego zamówienia. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie tego terminu, o co zabiegała Polska. Nie chciała zmieniać unijnego prawa i robić wyjątków. Bruksela preferuje tak zwane wspólne zakupy.
0: Czas teraz na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: Magda Sakowska i jej rozmówczyni. Witamy panie.
3: Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw właśnie programu SAFE. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, dzień dobry, Państwu.
3: To o której jutro podpisanie?
4: 13.30, kancelaria premiera jutro. Wielka uroczystość.
3: I jesteśmy pierwszym krajem, który podpisuje ten program.
4: Jesteśmy pierwszym krajem i to jest naprawdę ogromny sukces, zważając na to, że mieliśmy najbardziej obszerny wniosek, ponad 120 projektów, w międzyczasie jeszcze weto pana prezydenta, więc ta droga naprawdę była długa i kręta i to, że pierwsi stajemy na mecie i pierwsze pieniądze trafią właśnie do Polski, uważam, że to jest ogromny sukces.
3: Pierwsi podpisujemy, jesteśmy tym krajem, który najwięcej dostanie z tej puli pożyczkowej programu SAFE. 6 miliardów euro, tak, trafi do nas?
4: Tak, zaraz po podpisaniu umowy, 15-procentowa zaliczka, to jest 6,5 miliarda euro, czyli niecałe 30 miliardów złotych.
3: Co to znaczy zaraz?
4: Jutro podpisujemy, potem kilka dni procedury w Komisji Europejskiej, no bo tu znów piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej. Zgodnie z umową, po podpisaniu wszystkich dokumentów, Komisja tą zaliczkę przekazuje. Ale tutaj nie jest największym wyzwaniem, kiedy będą pieniądze, tylko to, że od jutra, w momencie, kiedy będzie podpisana już umowa, wejdzie w życie Agencja Uzbrojenia, bo to dzisiaj, teraz na niej będzie największy ciężar, musi do 30 maja podpisać prawie 30 umów, nowych kontraktów, do których zobowiązaliśmy się w ramach mechanizmu SAFE. To oczywiście nie jest tak, że jutro agencja dopiero usiądzie do rozmów, bo te rozmowy trwają od miesięcy, ale na finalizację jest niedużo czasu.
3: Niedużo, to prawda. Czyli mamy kilkadziesiąt umów, projektów, kontraktów do podpisania. Czy niektóre z nich już właściwie czekają tylko na podpis i na pieniądze? Bo już wiadomo było, że będzie mało czasu, żeby je przygotować, więc były przygotowywane zanim w ogóle ten program SAFE będzie podpisany?
4: Tak, tak się stało z właściwie prawie wszystkimi kontraktami, bo tutaj mamy dwie grupy.
3: Są kontrakty... Czyli one są już właściwie gotowe, te, które mamy podpisać do końca maja.
4: Praktycznie tak, no ale oczywiście są jeszcze procedury prawne, na przykład opinia prokuratorii generalnej, no pewnych rzeczy przed podpisaniem umowy zrobić się nie dało. Natomiast już na etapie negocjowania rozporządzenia SAFE zapewniliśmy sobie możliwość, że możemy finansować wszystkie umowy, które były zawierane od czerwca zeszłego roku. Czyli część umów na przykład jest już zawarta, tylko wymaga aneksowania i po jutrzejszej ceremonii zacznie się procedura aneksowania. Część to są nowe kontrakty, ale też widząc, jak proces się opóźnia podpisania umowy z Komisją, jak zbliżamy się do 30 maja, robiliśmy spotkanie Agencja Uzbrojenia, potencjalni wykonawcy, mój zespół, żeby też tłumaczyć potencjalnym wykonawcom, co się w umowach zmieni, jakie będą dodatkowe przepisy wprowadzone, no i kwestia zwolnienia z VAT-u, bo moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz, która wchodzi w życie jutro wraz z podpisaniem umowy. Wszystkie zakupy, czyli na te 180 miliardów złotych, one będą zwolnione z podatku VAT.
3: To ile tych umów, które mają być podpisane do końca maja, już zostało podpisanych i wymagają tylko aneksów, a ile trzeba podpisać?
4: Kilkanaście jest do aneksowania, około 40 nowych.
3: I co, jeżeli nie zdążymy z nowymi do końca maja? Przepadają te pieniądze, czy
4: nie
3: przechodzą na...
4: Pieniądze nie przepadają, bo my mamy prawo do roku 30 nasz plan inwestycyjny, czyli to, co chcemy kupić za pieniądze z mechanizmu SAFE, mamy prawo na każdym etapie zmieniać. Czyli pierwsza część zacznie się po 30 maja, kiedy zobaczymy, czy wszystko, co chcieliśmy podpisać w tej formule jeden kraj, jeden producent się uda.

0: producenta. Potem oczywiście podpisujemy umowy co najmniej dwa kraje, jeden producent, każdy płaci za siebie. Dużo z tych umów będzie też w polskim przemyśle zbrojeniowym, bo w międzyczasie przekonaliśmy inne stolice, żeby inwestowały pieniądze z mechanizmu SAFE także u nas.
1: A już wiadomo, kto chce inwestować u nas pieniądze z mechanizmu SAFE?
0: Tak, jest bardzo dużo zainteresowanych krajów. Tutaj są przede wszystkim, mamy takie hity eksportowe jak pioruny. System SAN cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, czyli nasza tarcza antydronowa. Drony w ogóle, to też jest bardzo popularne, szczególnie tutaj w krajach z regionu. Także tych projektów Baobab, nawet Kormoran, czyli kwestia dla marynarki wojennej.
1: A kto chce kupić od nas?
0: Szwedzi, Słowacy, mamy zaawansowane rozmowy z Łotwą, z Litwą, Hiszpania, ostatnio dobre rozmowy w Grecji, więc ja myślę, że to jest dodatkowy walor mechanizmu SAFE, który został trochę przykryty przez tą całą dyskusję w Polsce, ale jest też szansa na to, żeby nasz przemysł zbrojeniowy przestał produkować tylko na nasze wewnętrzne potrzeby, ale zaczął eksportować.
1: To ile możemy zarobić jako Polska, jako kraj sprzedający swoje produkty zbrojeniowe, dzięki temu, że inni też dołączyli do tego programu, albo za chwilę dołączą, bo jeszcze nie podpisali do tego programu SAFE?
0: Ja myślę, że to będzie kilkadziesiąt miliardów złotych, które dodatkowo inne kraje członkowskie wydadzą w naszym przemyśle zbrojeniowym. Dzisiaj patrząc na strukturę, z kim mamy już podpisane na przykład Memorandum of Understanding, gdzie finalizujemy te rozmowy, to będzie też spory zastrzyk, czyli polski przemysł zbrojeniowy zyskuje podwójnie, nie tylko z naszej puli SAFE, ale z innych krajów członkowskich także.
1: Wicepremier, minister obrony Kosiniak-Kamysz mówił, że do 2030 roku mamy czas, żeby zawrzeć te projekty i żebyśmy zdążyli, to nasze firmy przemysłu zbrojeniowego muszą pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tylko czy my mamy takie moce przerobowe?
0: To jest dzisiaj lekcja, którą wyciąga cały świat, że przemysł zbrojeniowy nie był przestawiony na te tryby, jak dzisiaj na przykład pracuje przemysł zbrojeniowy w Rosji. I dzisiaj te potrzeby są ogromne. Pieniądze na rynku są, bo tak jak i my teraz korzystamy z mechanizmu SAFE, dzisiaj też na rynku zbrojeniowym pojawiają się duże pieniądze od krajów Zatoki po tym, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie. Tylko problem jest dokładnie z mocami przerobowymi, mocami wytwórczymi fabryk zbrojeniowych. Mają taki problem Stany Zjednoczone. U nas faktycznie ten rok 2030 to jest moment, do którego zgodnie z rozporządzeniem SAFE produkty, które zamawiamy, muszą być dostarczone na potrzeby armii. Czyli właściwie po tym, jak Agencja Uzbrojenia podpisze kontrakty, piłeczka jest po stronie przemysłu. Myśmy oczywiście, agencja zbierała oświadczenia od potencjalnych wykonawców, czy są w stanie wyprodukować zamówiony sprzęt do roku 2030, ale to będzie też ogromny test, bo pieniądze są. Pieniądze przestały być problemem i przestała być problemem stabilność zamówień, bo to zawsze było też wyzwanie dla rynku zbrojeniowego. Jak czas pokoju, rządy rezygnowały z tych zamówień. Czas wojny, nagły pik. A mechanizm SAFE daje tyle, że wiadomo, że Polska wyda te 180 miliardów złotych do 2030 roku.
1: A czy rząd ma pewność, że firmy, które mają produkować, rzeczywiście będą w stanie wyprodukować tyle, ile zamówi rząd?
0: To jest właśnie to, że na etapie postępowania Agencja Uzbrojenia zbierała oświadczenie od producentów.
1: Oświadczenie
0: czy
1: to jedno.
0: Są w stanie dostarczyć zamawianą ilość do roku 2030. Jeżeli będą opóźnienia, będą zmiany w harmonogramie SAFE i dany produkt będzie zastąpiony innym. Dla mnie, z mojego punktu widzenia pełnomocnika do spraw mechanizmu SAFE, ważne jest, żebyśmy dobrze wydatkowali każde euro z tego mechanizmu.
1: To żegnamy naszych słuchaczy RMF FM, ale cały czas zostajemy w naszym radiu internetowym RMF24 i na naszych portalach w mediach społecznościowych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A my witamy wszystkich, którzy cały czas są z nami. Tutaj radiowe Olki, czyli Ola, Filipek i Olek Sikora. Cześć ponownie.
4: Cześć ponownie. Witamy wszystkich tych, którzy chcą mieć miły wieczór, a my zrobimy wszystko, żeby taki był, dając wam dobry wstęp do niego.
3: No dokładnie tak. Najlepsza muzyka już jest.
4: Dobre mamy towarzystwo też.
3: Tak. Ploteczki też będą, ale to za chwilę.
4: I roboty.
3: Aha, ale to spokojnie. Wrócimy do tematu. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Shakira w RMF FM. No i obiecane informacje ze świata. Słuchajcie, miejsce akcji Korea Południowa. Po raz pierwszy dopuszczono tam robota do posługi mnicha i ślubował oszczędzać energię.
1: A to bardzo szlachetne z jego strony.
0: Prawda?
1: A powiedz mi, a da się kupić tego robota?
0: No nie mam pojęcia, czemu pytasz?
1: No bo to nie mnich, tylko chyba marzenie każdego ojca po rachunku za prąd. A komu się pali to światło? Ja tylko chodzę i po was gaszę.
0: Czy my wszyscy mamy jednego tatę? Powiedzcie mi.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Nie odliczaj dni do weekendu.
3: Codziennie możesz mieć mały piątek.
2: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
4: Niezawodne maszyny do twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl. Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Dlaczego Skowron kupuje tylko oranżadę w puszce?
9: Tak, bo nie daje się nabić w butelkę.
10: Wstawaj, szkoda dnia. A już jutro o 5:30 jeszcze więcej śmiechu.
11: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: 18.30, najnowsze fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: Jak dowiedział się reporter śledczy RMF FM, adwokat od trumny na kółkach, Paweł Kozanecki, został zatrzymany przez łódzką policję.
4: Mężczyzna był ścigany, bo nie stawił się do odbycia kary 1,5 roku więzienia za spowodowanie w 2021 roku wypadku w Warmińsko-Mazurskim. Zginęły w nim dwie kobiety.
3: Ich samochód nazwał cynicznie trumną na kółkach. Więcej na ten temat w faktach o 19.00. Pieniądze w związku z unijną pożyczką są. Problemem są moce przerobowe zakładów zbrojeniowych.
4: Przyznała w popołudniowej rozmowie w RMF FM z Magdą Sakowską Magdalena Słupkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do sprawy SAFE.
5: Po tym jak Agencja Uzbrojenia podpisze kontrakty, piłeczka jest po stronie przemysłu. Myśmy oczywiście, agencja zbierała oświadczenia od potencjalnych wykonawców, czy są w stanie wyprodukować zamówiony sprzęt do roku 2030, ale to będzie też ogromny test, bo pieniądze są.
6: A czy rząd ma pewność, że firmy, które mają produkować, rzeczywiście będą w stanie wyprodukować tyle, ile zamówi rząd?
5: To jest właśnie to, że na etapie postępowania Agencja Uzbrojenia zbierała oświadczenie od producentów.
6: Oświadczenie to jedno.
5: Czy są w stanie dostarczyć zamawianą ilość do roku 2030. Jeżeli będą opóźnienia, będą zmiany w harmonogramie SAFE i dany produkt będzie zastąpiony innym.
3: Przypomnijmy, jutro w Warszawie zostanie podpisana umowa na unijną pożyczkę na dozbrojenie Polski.
4: A już teraz mamy dla Was całą rozmowę Magdy Sakowskiej z pełnomocniczką rządu do spraw SAFE.
3: Wywiad z Magdaleną Słupkowiak-Czarnecką jest na rmf24.pl.
4: Jutro minie rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża.
3: Pierwsze 12 miesięcy Leona XIV podsumuje za chwilę w radiu RMF24 gość Krzysztofa Urbaniaka.
4: Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka w Watykanie, amerykańskiej telewizji i WTN.
3: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na strony rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
4: Tylko w radio RMF24. Jeszcze więcej informacji i komentarzy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Stygnie lato w RMF FM. Za oknami też troszkę wystygło, ale podobno jeszcze wróci, więc na deszczowe dni i wieczory polecamy Wam muzyczne programy, a w ten weekend finał The Voice Kids.
1: Najmłodsi i najzdolniejsi w tym kraju powalczą o statuetkę dla najlepszego głosu, kontrakt płytowy i występ na Eurowizji Junior.
0: Więc trzymajcie kciuki za swoich faworytów, a to wszystko oczywiście w TVP2 już w ten weekend.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: Delfin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
3: Poblista notowanie.
4: Hey guys, I'm Bruno Mars.
3: Głosuj na www.rmf.fm.
5: Pokaż gwiazdom, gdzie ich miejsce.
3: Poblista notowanie już dziś po 19 w RMFFM.
6: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
7: Mówią na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes. James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
14: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
15: Psy,

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
3: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
5: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
14: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskim.
13: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już w niedzielę po 23 w RMF FM.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Po reklamie.
17: Ola Filipek i Olek Sikora, dziękujemy Wam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19.
18: Dokładnie, a te dla nas mają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
19: Dobry wieczór. Wiemy, gdzie wpadł adwokat od trumny na kołkach.
20: Unikał kary za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety.
19: Informację o wpadce mężczyzny podaliśmy już 30 minut temu.
20: Dziennikarz RMF FM zdobył więcej szczegółów.
19: W faktach także pełnomocniczka rządu do sprawy zbrojeniowej pożyczki SAFE.
20: O pieniądzach na inne cele związane z bezpieczeństwem.
19: Powtórzmy informację wieczoru. Adwokat Paweł Kozanecki został zatrzymany.
20: Jak informowaliśmy w faktach, 46-latek ścigany listem gończym wpadł w ręce łódzkich policjantów.
19: Mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety.
20: Samochód, którym jechały, nazwał trumną na kółkach. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dobry wieczór, Krzysztofie.
21: Dobry wieczór. Witamy.
20: Powiedzmy, gdzie wpadł poszukiwany.
21: Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali go na Lubelszczyźnie. Przed odsiadką skrył się w miejscowości położonej w powiecie chrubieszowskim. Funkcjonariuszom kilka dni zajęło ustalenie tego adresu, w którym może przebywać po tym, jak zniknął. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Jak mówią policjanci, był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Po zatrzymaniu

0: Nie będzie kilkunastu miliardów na Straż Graniczną czy Policję.
1: Bo wydanie tych kredytów zablokowało weto do programu prezydenta Karola Nawrockiego.
0: A z nami prowadząca popołudniową rozmowę w RMF FM Magda Sakowska. Witamy, Magdo, ponownie.
2: Witam.
0: Co w tej sytuacji zrobi rząd?
2: Przedstawi plan B i jak mówi minister Sobkowiak-Czarnecka, ten plan jest już właściwie gotowy.
3: Mamy już na to rozwiązanie prawne, bo to było największym wyzwaniem. Znaleźć takie rozwiązanie prawne, gdzie będzie można dość szybko te pieniądze przekazać. I ja myślę, że w ciągu kilku dni pan premier Kosiniak-Kamysz, pan minister Kierwiński, pan minister Klimczak będą komunikowali, jak wygląda to rozwiązanie.
2: Wiemy, że pieniądze dla służb nie będą z mechanizmu SAFE, nie będą także nową pozycją, która nagle pojawi się w budżecie państwa, czyli nie będą dodatkowym obciążeniem dla budżetu. Nie będą także pochodziły z jakiegoś innego programu Unii Europejskiej. Chociaż minister Sobkowiak-Czarnecka nie chciała zdradzić, gdzie rząd te środki znajdzie, to zapewniła, że te miliardy, a mowa o mniej więcej 16 miliardach, na Straż Graniczną i Policję będą i to wkrótce.
0: Ostrzegamy teraz kierowców na Opolszczyźnie. Są problemy na autostradzie A4.
1: Między węzłami Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, w pobliżu miejscowości Ligota Górna, auto osobowe wypadło z jezdni na pas zieleni.
0: I zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia.
1: Stadion w Sosnowcu będzie miał murawy, jak stadion Camp Nou w Barcelonie czy San Siro w Mediolanie.
0: W Zagłębiowskim Parku Sportowym na finiszu już jest instalacja murawy hybrydowej.
1: A jest to mieszanka trawy naturalnej ze sztucznymi źdźbłami.
0: Sztuczne włókna w ziemię wszczepia specjalna maszyna.
4: Pokrótce można powiedzieć, że to jest wielka maszyna, która wszywa włókna sztuczne w trawę naturalną i robi to w rozstawach 2x2 cm. Tutaj na stadionie w Sosnowcu na 145 mm. Tych sztucznych włókien jest tylko 5% wszywanych. Więc tak naprawdę jest tego bardzo mało.
5: Co to zastosowanie murawy hybrydowej tak naprawdę daje?
4: Wzmacnia bardzo dobrze podłoże. System korzeniowy może się dzięki temu bardzo dobrze rozwijać. Jeśli chodzi o samą górę, to te źdźbła trawy wystają tylko 2 cm sztucznej trawy, więc one są strzyknięte tak, że są zawsze troszeczkę niżej od trawy naturalnej, bo trawy naturalne, powiedzmy, ścina się pomiędzy 23 a 27 mm, więc one dają takie rusztowanie, takie wzmocnienie.
1: Działanie maszyny objaśnił nam Rafał Abel.
0: A pracę obserwował nasz dziennikarz Wojciech Marczyk.
1: Za godzinę Fakty Sportowe, RMF FM.
0: Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To już jest ten czas. Popołudniowo-wieczorna pora, kiedy zaczyna się kolejne notowanie poplisty w RMF FM. Tu Marcin Jędrych. Zapraszam na numer 6117.

spokojne, przebojowe bity. One, mam nadzieję, tak dobrze kojarzą się z poplistą, z tymi naszymi spotkaniami, gdzie odliczamy te kawałki, które tworzą kolejne notowanie. Już za chwilę będzie numer z 9 miejsca, ale wcześniej jeszcze powrót tego fajnego muzycznego projektu, czyli Babie Lato, tym razem pod szyldem 2026. To będą aż dwa słońca.

0: Sponsorem poplisty jest właściciel marki mody męskiej Giacomo Conti. Giacomo.pl.
1: Sponsorem poplisty jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. dolina-noteci.pl.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: z innej perspektywy, wychodzenie w ogóle poza, wiesz, jakieś takie schematy myślenia, wychodzenie też z takich naszych baniek, w których jesteśmy, to mnie bardzo pasjonuje, to lubię.
1: Bo w ogóle cała twoja droga tak naprawdę jest, mogłabym powiedzieć, takim ognistym wchodzenie z jednej przestrzeni w drugą. Nie wiem, czy ciebie w ogóle da się, też nie mam zwyczaju tego robić oczywiście, ale tak myśląc sobie bardzo wprost, to czy ciebie w ogóle da się określić?
0: Z jednej strony na pewno definiują mnie role, w których jednak mimo wszystko jestem, w których występuję, w których pracuję, czyli to, że na dzisiaj, gdybyś mnie zapytała, kim jestem, to powiedziałabym, jeśli chodzi o moje role, na pewno jestem reżyserką filmową, mentorką i coachem. I myślę, że to są te role, które mnie definiują zawodowo. A natomiast te, które definiują mnie prywatnie, to myślę, że też jestem przyjaciółką, jestem córką, jestem żoną, jestem też kobietą ciekawą świata, więc myślę, że każda z nas pewnie w różnych rolach występuje. No i tutaj jakby myślę, że te światy się na pewno w jakiś sposób też przenikają. Natomiast wiesz, muszę ci powiedzieć, że kiedyś mam wrażenie, że jak ktoś mnie pytał, to jak można ciebie zdefiniować? Kiedyś wydawało mi się to, że ja jakby tyle rzeczy robiłam, czy robię, że tyle rzeczy mnie definiuje, że to był jakiś mój taki pewien defekt. A ja już pomyślałam sobie, że ja nie chcę się tak zaszufladkować w jakiejś takiej jednej roli. Nie chcę być tylko postrzegana przez pryzmat właśnie aktorki ze Złotopolskich, bo ja cały czas chciałam się rozwijać, ewoluować, poznawać świat. Nie zostać jakby w tym jednym miejscu mojego życia, tylko właśnie robić inne rzeczy, nowe, te, które mnie ciekawią. To jakby w dużej mierze tak, to w jakimś dużej mierze mnie bardzo definiuje.

0: Przypominam, że dziś w PS I Love You by Ama aktorka, reżyserka Renata Gabrielska. Pogadajmy chwilę o pożarze, który zmienił twoje życie.
1: PS I Love You w RMFFM. I Love You.
0: Ten moment, kiedy zostałaś miss, wyjazd do Paryża, mnie trochę zatrzymał, kiedy dowiedziałam się, że o mało co nie spłonęłaś w kamienicy i że to przewartościowało twoje życie. Co tak naprawdę wtedy się w tobie wydarzyło? Jak to kształtowało cię dalej, później? Twoje decyzje?
2: Ja opowiem tą historię, bo ona jest w jakimś sensie taka niesamowita. Zanim się ten pożar wydarzył, ja miałam sen. Idę z moimi rodzicami jakąś taką piękną drogą wśród zieleni, pięknych drzew. I widzę na tle tych drzew, że nagle widzę jakąś ciemną smugę dymu. I biorę moich rodziców za rękę, mówię, słuchajcie, my musimy uciekać, jakby my się z tego uratujemy się. I trafiliśmy do jakiegoś takiego miejsca, ja z moimi rodzicami, gdzie siedziało jeszcze kilkoro innych ludzi i nagle lekarze zakładali nam takie maski
0: tlenowe.
2: Takie tlenowe na twarz. Ponieważ to, ten sen był tak dziwny, że ja go opowiedziałam w ogóle mojej przyjaciółce, która mieszkała ze mną wtedy też w tym mieszkaniu. Monika wyjechała, ja zostałam sama. To było mieszkanie przy bardzo ruchliwej ulicy. W związku z tym ja, żeby zasnąć i w ogóle przetrwać tą noc, to ja sobie wkładałam takie zaczepki do uszu i jeszcze sobie taki materac wielki jakiś tam jeszcze był, ustawiałam przy tym oknie, żeby wyciszyć hałas. No i ja sobie tak zasnęłam, śpię sobie i w pewnym momencie mam sen kolejny i w tym śnie widzę taką osobę, która była bardzo bliska moim rodzicom, takiego przyjaciela rodziny, który zmarł dwa miesiące wcześniej. I on się nagle w tym śnie tak bardzo do mnie zbliżył. Ja otworzyłam oczy, ja się obudziłam. Jak się obudziłam, to zobaczyłam, że wokół mnie jest niesamowicie dużo dymu, jakiegoś w ogóle takiego smogu. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Otworzyłam drzwi do tego pokoju drugiego, w którym była jeszcze tam w noc wcześniej Monika. Ogień wielki w ogóle buchnął z tamtej strony. Nagle ktoś złapał mnie w pół, otworzyło się okno, znaczy otwarte okno, ktoś mnie złapał w pół i ja po prostu wylądowałam gdzieś tam na zewnątrz, na ulicy, zupełnie w jakiejś tam tylko koszuli, na boso. No i oczywiście chwilę to potrwało, a potem pojechałam do sali takiej, gdzie było już kilkoro ludzi i założono nam maski tlenowe na twarz. No więc taka historia ciekawa. To, co ja zrozumiałam, to zrozumiałam, że muszę wrócić. Bo gdyby mi się wtedy, nie wiem, spaliła twarz, no to już moja praca jako modelki nie miałaby żadnego znaczenia.
0: Zginąć.
2: Mogłam zginąć, tak. Natomiast wiedziałam, że już chcę wrócić, chcę dokończyć studia prawnicze i chcę postawić na coś, co wtedy wydawało mi się takie bardziej stabilne, namacalne, konkretne, a nie bazujące tylko na tym, jak ja wyglądam.
0: A czy to były jedyne znaki, które dostałaś w swoim życiu? No można by rzec, prawda, że to był taki bardzo mocny znak.
2: Słuchaj, czuję to. Czuję, że są rzeczy, których do końca nie rozumiemy. Jesteśmy energią i przyciągamy energię, przyciągamy różne rzeczy, bo tak się po prostu dzieje. Ja w to wierzę. W to wierzę, absolutnie.

0: Słuchacie RMF-u, w studiu Anna Maria Sieklucka i dziś ze mną Renata Gabrielska.
1: I love you w RMF FM. I love you.
2: Nie chciałaś, żeby definiował cię wygląd, a czułaś, że dotychczas, do tego momentu, to było fundamentem w ogóle postrzegania twojej osoby?
3: Ja siebie tak naprawdę to, wiesz, to długo nie postrzegałam jako osobę jakoś taką atrakcyjną, tak naprawdę. Zresztą zawód modelki to też jest taki zawód, że właściwie cały czas jesteś na różnego rodzaju castingach, otaczają cię przepiękne dziewczyny, stajesz cały czas w jakimś rodzaju rywalizacji, konkurencji, mierzysz się też często bardzo z odrzuceniem, przecież nie każdy casting wygrywasz, bardzo dużo tych castingów przegrywasz, więc gdybym wszystko tylko opierała na tym poczuciu, prawda, tego, jak ja wyglądam i że ta uroda jest dla mnie takim czynnikiem determinującym, kim ja jestem, to myślę, że już żebym tego nie przetrwała. Bo to jest bardzo trudna też branża, bo my widzimy tylko te okładki i to wszystko, co się dzieje, powiedzmy, w tych pięknych czasopismach, natomiast tam jest bardzo też dużo ciemnych obszarów tego zawodu.
2: Co w takim razie skłoniło cię do tego, by zostać modelką i też startować w wyborach Miss?
3: Namawiali mnie moi bliscy. Pewnie była to taka trochę też chęć i znowu ciekawość. Wiesz, ja jestem też tym pokoleniem, które wychowało się i pamięta czas komunizmu, a dostęp do tego innego świata był właśnie poprzez to, że można było na przykład zostać modelką, można było wyjechać, można było zobaczyć coś, co jest poza tą żelazną kurtyną. I myślę, że to znowu też pewnie trochę ta ciekawość życia, świata, ten apetyt na życie, żeby po prostu spróbować, żeby też czegoś w życiu nie żałować, żeby być może, jeżeli jest jakaś szansa, to ją po prostu wykorzystać.
2: Czy ty jesteś człowiekiem spełnionym? Kobietą, która nawet jak mówi o tym, że będzie łapać tego konia za tę grzywę, to czy ty w ogóle czujesz, że złapałaś w ogóle kiedykolwiek za tę grzywę?
3: Kilka razy mi się zdarzyło. Kilka razy mi się naprawdę zdarzyło złapać tego konia i czułam, że jestem po prostu, że pędzę. Tak, ale miałam też takie momenty, że z tego konia spadałam. I to nie jest tak, żeby tutaj, ja bym też nie chciała, żeby to wybrzmiało, że ja jestem takim, wiesz, człowiekiem, który nie doświadczył bolesnych upadków, bo ich było bardzo dużo w moim życiu. Ja mam tyłek poobijany na wszelkie możliwe sposoby. W moim przypadku to spełnienie nie jest permanentne. Ja bywam spełniona, tak samo jak bywam szczęśliwa. Nie mam permanentnego stanu szczęścia, nie mam permanentnego stanu poczucia spełnienia. Bywam.
2: A co to dla ciebie znaczy spełnienie i szczęście?
3: Wiesz co, robienie tego, co chcę, a nie tego, co muszę. To jest dla mnie takie, chcę to robić, to robię, a nie muszę. Znaczy, to jest dla mnie poczucie takiej właśnie wolności, mogę być takiego szczęścia. Ale ja też szczęście, wiesz, ja mam też taką jedną cechę i myślę, że ona jest taka, ja ją lubię w sobie. Wiesz co, ja to takie lubię, takie drobiazgi. Cieszenie się z takich małych rzeczy i takie dostrzeganie tego, że nie wiem, że popatrz, fajny kubek, tak, że nie wiem, mikrofon żółty, o, i logo fajne też lubię. Rozumiesz, że dużo jest takich fajnych rzeczy malutkich i na tym budować też właśnie takie to swoje szczęście. No i jak wtedy się tak o tych rzeczach małych myśli, no to pewnie jest więcej tego szczęścia po prostu w naszym życiu.

0: trwa PS I Love You by Ama i ze mną dzisiaj w studiu cały czas Renata Gabrielska. Kiedyś aktorka, modelka, dziś reżyserka.
1: PS I Love You w RMFM. I Love You.
2: Masz przecież całą historię związaną z Himalajami i o to cię chciałam zapytać, jak to w ogóle jest dla ciebie dzisiaj z perspektywy czasu?
3: Himalaje się wzięły też z jakiegoś tam powodu, dlatego, że ja gdzieś dotknęłam, no myślę, że dotknęłam jakiegoś takiego bardzo, bardzo trudnego momentu w moim doświadczeniu życiowym, bo ja doświadczyłam wypalenia zawodowego. Ja pracowałam przez lata w firmie produkcyjnej, produkującej filmy. To jest świat dużego ryzyka, dużej bardzo konkurencji, to o czym wspominałam, że częstego odrzucania projektów, uwarunkowań trudnych, prawnych, systemowych, bardzo skomplikowany, trudny świat. I ja w którymś momencie doświadczyłam wypalenia zawodowego, bo ja byłam na 100% we wszystkim. I kiedy właśnie jesteś w tej pracy, robisz wszystko na 100%, jesteś na 24/7 pod telefonem, dajesz często ludziom i sobie też, przesuwasz te granice, przekraczasz granice, no to w pewnym momencie wiadomo, że gdzieś się wypalisz. Ja się wypaliłam. Ja już doszłam do takiego momentu, że ciało mi mówiło, że mnie boli kręgosłup. Ciało mi mówiło, że moje serce wpada bardzo często w arytmie. Ciało mi mówiło, że ja nie śpię często w nocy, albo że mi wypadają włosy. No ale co Gabi robi? No Gabi jest super bohaterką, więc Gabi bierze tabletkę przeciwbólową i znowu zasuwa, prawda? No bo tak trzeba. I to mnie doprowadziło właśnie do tego wypalenia i ja już nie widziałam jakby innej drogi, żeby przeżyć. I to naprawdę mówię w takim niemetaforycznym sensie. I wtedy to jest taki był moment, że ja się obudziłam, to był sierpień, miałam 44 lata, ciepło, piękna pogoda. Ja się obudziłam z takiego snu, znowu widzisz, te sny wracają. Ja się obudziłam z takiego snu, śniły mi się Himalaje. Myślałam, co mi się te Himalaje tak ciągle śnią. Zaczęłam sobie jakoś tak na chwilę właśnie, wiesz, tak trochę się uwolniłam od tych wszystkich tematów, takich tej bieżączki, tego życia. Zamknęłam oczy i przypomniałam sobie, że jako 16-letnia dziewczyna ja chciałam pojechać do Nepalu. Ale zawsze coś było ważniejsze. Zawsze rodzina, studia, jakieś moje problemy zdrowotne, czy tam coś. Wszystko było ważniejsze, tylko nie to moje marzenie. I ja sobie pomyślałam, jak ja teraz, ja Boże, ja przed śmiercią muszę pojechać w te Himalaje, no bo jak ja mam, ja muszę to zrobić, to nie ma jakby innej możliwości. Więc wtedy pomyśliłam, że pojadę w te Himalaje, ale zrobię z tego film. Znaczy, wiesz, taki dla kobiet, motywujący, że weźmie tam telefon, jakoś sobie coś tam przymontuję, zamontuję jakąś kamerę do głowy, no i jak będę w tych Himalajach, to jak tam będę się tam zmagać, no to zrobię film. No i zadzwoniłam do mojej kumpeli, producentki. Słuchaj, mam taki projekt, chcę pojechać w Himalaje, 5335 metrów nad poziomem morza, wyjazd za 3 miesiące. Ona mówi, daj mi Gabi pół godziny. I za pół godziny Magda odzwania, mówi, robimy. Gabi, robimy. No i tak zrobiłyśmy. No, przygotowałyśmy się oczywiście przez te 3 miesiące, zasuwałyśmy bardzo ostro, kondycyjnie przygotowałyśmy się, wzięłyśmy kamery, wymyśliłyśmy, jak zrobimy to wszystko, ten nasz cały taki serial. No i pojechałyśmy. No i zrobiłyśmy to. Poszłam, żeby udowodnić sobie, że w tych górach jestem sprawcza. Tak jak czułam, że tracę tą sprawczość w pracy, nie czuję tego sensu, nie mam tej sprawczości, jestem jakimś tam trybikiem, to tam poszłam i odzyskałam sprawczość. Jak odzyskałam tą sprawczość, to wróciłam, przeorganizowałam swoje życie w pracy i rozpoczęłam studia właśnie na SWPS-ie, coaching i mentoring, i zaczęłam taką dużą pracę, taką nad swoim też mentalem, nad tym, żeby się odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań, bo ja wtedy straciłam swoją tożsamość, ja nie wiedziałam, kim ja jestem.
0: Bój się i rób. To zostanie ze mną po tej rozmowie. Sprawdźcie całą rozmowę na YouTubie. Wystarczy, że wpiszecie PS I Love You by Ama. Dobranoc.

0: Na zegarach już prawie północ. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od najnowszych doniesień z Bliskiego Wschodu. Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty. Polski MSZ oburzony kolejnym przypadkiem znieważenia uczuć religijnych przez izraelskiego żołnierza. Doszło do niego w Libanie. Miłośnicy The Rolling Stones zacierają ręce, czekają na nową płytę. Siły USA przeprowadziły ataki na irańskie porty Kaszm i Bandar Abbas, używane do eksportu ropy naftowej, podała telewizja Fox News, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji. Irańskie media państwowe przekazały, że siły USA zaatakowały również irański tankowiec, a wojsko Iranu w odpowiedzi zaatakowało 3 amerykańskie niszczyciele w cieśninie Ormuz. Cytowany przez Fox News urzędnik zaznaczył, że ataki nie oznaczają wznowienia wojny z Iranem. Fox News sugeruje jednak, że jest to odwet za poniedziałkowe ataki Iranu na porty w Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polski MSZ oburzony kolejnym przypadkiem znieważenia uczuć religijnych przez izraelskiego żołnierza w Libanie. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło kilka tygodni temu i widać go na opublikowanym ostatnio zdjęciu. Jak podawaliśmy w faktach, żołnierz włożył papierosa do ust figury Matki Boskiej. Polski resort dyplomacji oświadczył, że pogarda, z jaką potraktował on tę figurę, obraża wrażliwość chrześcijan. Jak zaznaczono, MSZ potępia przejawy wszelkiej dyskryminacji religijnej na świecie. Przypomnijmy, w tej samej zamieszkanej przez chrześcijan wiosce w Libanie pod koniec kwietnia inny izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Zabezpieczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie ma znaczenia dla Trybunału Konstytucyjnego. Europejski Trybunał zakazał utrudniania podjęcia obowiązku wybranym przez Sejm sędziom. Podjęta wczoraj próba przełamania oporu, którą podjęli sędziowie, nie dała jednak efektu. Wydarzenie obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Czekający na możliwość orzekania sędziowie pojawili się w pracy z zamiarem przekazania jego prezesowi postanowienia ETPCZ.
3: Będziemy oczekiwali rozmowy reakcji pana prezesa na to orzeczenie. Konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. No i zobaczymy, co przyniosą następne minuty.
2: Mówił wchodząc do Trybunału sędzia Krystian Markiewicz. Wychodząc z niego godziny później informował jednak, że sędziowie nie rozmawiali z prezesem, ale z jego zastępcą, a orzekać nadal nie mogą.
3: Na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło ta decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to jest odpowiedź, że na ten moment nic. Czyli tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał, przynajmniej na ten moment.
2: Określanie momentu może mieć znaczenie, bo sędziowie mają się jeszcze spotkać nie z wice, ale z prezesem Trybunału. To jednak dopiero w poniedziałek.
1: Każdy szpital w Polsce od dziś musi zagwarantować kobietom w ciąży dostęp do co najmniej jednej metody łagodzenia bólu porodowego. Jest to jedna z nowości w nowym standardzie opieki okołoporodowej. Zmiany mają objąć też badania diagnostyczne. Między 24 a 28 tygodniem ciąży wykonywany będzie test w kierunku cukrzycy ciążowej.
4: Kobieta, która rozwija cukrzycę ciążową, bardzo często poziom cukru wraca do normy po porodzie. Ale taka pacjentka jest już w grupie dość wysokiego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu drugiego kilka lat po porodzie. I w tym sensie to są ważne badania i dobrze, że te nowe standardy uwzględniają.
5: To jest zwykłe badanie krwi?
4: To jest badanie krwi, ale to jest także wykonanie doustnego testu obciążenia glukozą.
1: Tłumaczył diabetolog profesor Leszek Czupryniak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem. Co jeszcze jest w nowym standardzie opieki okołoporodowej? Szczegóły mamy dla Was na rmf24.pl.
6: Świat muzyki w faktach RMF FM.
1: Grupa The Rolling Stones uchyliła rąbkę tajemnicy swojej nowej płyty. Album Foreign Tanks został zaprezentowany w Nowym Jorku w ekskluzywnym kręgu przyjaciół i krytyków. Co wiadomo o płycie, która ukaże się oficjalnie 10 lipca? O tym powie brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
7: Gitarowe wstawki Keitha Richardsa i niepowtarzalny głos Micka Jaggera powinny zaspokoić najbardziej wybrednych miłośników The Rolling Stones. Po 60 latach kariery i 250 milionach sprzedanych płyt, brytyjscy muzycy nie muszą już niczego udowadniać. Sam fakt pojawienia się tej płyty jest sukcesem. Nagrano ją zaledwie w ciągu miesiąca, a pojawiają się na niej takie sławy jak założyciel Beatlesów Paul McCartney i Robert Smith z grupy The Cure. Stonesi podkreślają, że kluczowe jest dla nich ciągłe odkrywanie czegoś nowego. Po śmierci perkusisty Charlie'ego Wattsa postanowili, że show must go on. Ta przygoda wciąż się dla nich nie kończy.
1: Niech trwa jak najdłużej. Czekamy z niecierpliwością na nowy album legendarnej brytyjskiej grupy. I oczywiście polecamy kolejne fakty RMF FM o pierwszej. Bądźcie z nami.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po północy. Dobranoc, RMF FM. Ja wam życzę, żeby jednak ta nocna zmiana w piątek minęła wam jak najszybciej. Anita Janczak, będę z wami.

można się rozmarzać w tych dźwiękach. No i też w takim rytmie kończyć ten długi, długi czwartek, bo zaczynamy piątek, 8 maja. Takim walczykiem, niektórym prosto do łóżka mówimy dobranoc. Maciej Skiba, Barama FM to za nami. A tym, którzy zaczynają nocną zmianę, dzień dobry. Tu dobranocka, wasz ulubiony program do nocnych obowiązków. A może i do walki z najmłodszymi, tymi, którzy nie chcą jeszcze spać. To gramy najlepszą muzykę, tak żebyście mieli najlepszą noc. RMF zawsze z wami. Zeko Power już teraz.

0: Kasia Kowalska, Barama Fafam. Na zegarach już 28 minut po północy. Komu kawa nie pomaga się rozbudzić, to mam na to sposób. Polityka zawsze podnosi ciśnienie. RMF 24 już teraz.
1: W studiu RMF z nami jest poseł Polski 2050 Kamil Wnuk. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
1: Karol Nawrocki chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Widział pan pytanie może?
2: No widziałem pytanie, no powiem szczerze, tak naprawdę byśmy mogli zadać każde inne pytanie, na przykład czy lubisz disco polo i dlaczego nie lubisz disco polo? Albo na przykład przenieśmy stolicę do Sosnowca, czy jesteś za? To jest takie pytanie, że tak naprawdę, no jeżeli mamy pytanie z tezą, które z góry wskazuje na odpowiedź, no to nie ma sensu wydawać środków finansowych na referendum.
1: Przypomnijmy to pytanie, czy jest pan, panie, za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Myślę, że Senat poprze taki wniosek prezydenta?
2: A czy przede wszystkim nie ulega wątpliwości, że jak chodzi o tą politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to trzeba ją zrewidować i to się cały czas dzieje. Tak naprawdę nasi ministrowie przecież cały czas rewidują. Przede wszystkim, no wiemy, że ETS-2 miał wejść w życie już teraz, a jest to wszystko przesunięte w czasie i cały czas trwa rewizja, jaki ma być zakres tego ETS-u. I to jest potrzebne. Widać, że w tej kwestii Unia Europejska no za bardzo mocno poszła ekologicznie do tematu, nie biorąc pod uwagę obecnego stanu gospodarczego, czy to Polski, czy innych krajów.
1: Czyli dyskusja na ten temat jest potrzebna, ale z tego, co pan mówi, nie w formie takiej, jak zaproponował Karol Nawrocki.
2: Znaczy, no co nam daje te referendum? No odpowiadamy na te pytanie i co dalej? No bo to jest pytanie z tezą, które pokazuje, że jest problem. Problem jest, ale o tym problemie wie zarówno opozycja, jak i koalicja rządząca. Pokażmy rozwiązanie, jak ten problem rozwiązać, a nie pytajmy się ludzi o coś, co wszyscy wiemy.
1: A jako Polska 2050 jesteście za takim instrumentem jak referendum, czy jednak niech obywatele najpierw podejmują swój wybór w trakcie wyborów właśnie, a później niech to politycy decydują?
2: Nie, referendum to jest bardzo dobre narzędzie. Ja popieram w ogóle referenda, natomiast uważam, że referendum nie powinno być narzędziem politycznym, wykorzystywanym tylko i wyłącznie do celów politycznych, tylko do realnych, ważnych, kluczowych spraw dla Polski. No przykładowo referendum w sprawie wejścia do Unii Europejskiej, to Polacy zdecydowali, a nie politycy, że wchodzimy do Unii Europejskiej. I uważam, że akurat w tej kwestii, jeżeli byśmy mieli hipotetycznie, ktoś mówił o wyjściu z Unii, to też powinni to takie kluczowe decyzje podejmować Polacy właśnie w formie referendum, a nie parlamentarzyści.
1: Właśnie, wy chyba złożyliście ustawę, która mówi, żeby to Polacy się w referendum wypowiedzieli ewentualnie o wychodzeniu, a nie większość sejmowa. Bo dzisiaj tak wygląda.
2: Zgadza się. Dzisiaj według obecnych przepisów to wystarczy zwykła większość sejmowa, żebyśmy mogli wyjść z Unii Europejskiej. Weszliśmy do Unii na podstawie referendum. Uważam, że takie decyzje, jeżeli weszliśmy na podstawie referendum, to powinniśmy tak samo wychodzić na tej samej podstawie. To wszyscy Polacy powinni decydować większość o tym podejmowaniu kluczowych decyzji. A nie mamy służyć referendum na przykład do pytań takich z tezą w kwestiach, które wszyscy jesteśmy zgodni tak naprawdę, tylko mamy różne pomysły na rozwiązanie tej polityki klimatycznej. Tak samo dzisiaj referenda są często stosowane w samorządach i w niektórych kwestiach, to w niektórych miastach to wygląda tak, że rzeczywiście są realne zastrzeżenia, zarzuty korupcyjne często też do samorządowców, a czasami jest to zwykłe narzędzie polityczne.
1: Czy koalicji rządzącej cyka zegar?
2: No, panie redaktorze,
1: przewodnicząca Polski 2050 ostatnio, cytuję, powiedziała cyk, cyk, cyk, żadnej wielkiej reformy koalicja rządowa nie przeprowadziła. A zegar cyka.
2: Znaczy, my podpisując tą koalicję w 2023 roku, umówiliśmy się na konkretnych 12 punktów. Mamy już tylko półtora roku, 2,5 roku minęło na realizację tych zadań. My poszliśmy do polityki po to, żeby coś robić, żeby mieć sprawczość. Jesteśmy dla ludzi, a nie dla Kaczyńskiego czy dla Tuska tak naprawdę. Zależy nam na realizacji tego, na co się umówimy z naszymi koalicjantami, choćby podwyższenie drugiego progu podatkowego, czy zwiększenie kwoty wolnej od podatku. To są kwestie, które obiecaliśmy ludziom, no i powinniśmy to zrealizować. Nie powinniśmy, ale musimy to zrealizować.
1: Ale wydaje się, że po tych wypowiedziach ministra finansów, że to jest mało prawdopodobne.
2: Znaczy, ja też pamiętam wypowiedzi ministra finansów z 2023 roku, kiedy mówił o tym, że to zrealizuje. Ja zakładam, że pan Domański jest człowiekiem honoru i podobnie jak Kamil Wnuk, będzie za podwyższeniem drugiego progu podatkowego i znajdziemy mechanizmy, żeby to zrobić od 2027 roku.
1: A gdy pojawił się, teraz przejdziemy do zupełnie innego tematu, gdy pojawił się wnioski o powołanie na przykład wicemarszałka Sejmu z ramienia Klubu Centrum, bo takie są pogłoski, pan zagłosuje za?
2: No panie redaktorze, no jest oczywiście jeden wakat, jak chodzi o stanowisko wicemarszałka, który no z większości sejmowej należy się tak naprawdę Prawu i Sprawiedliwości. I to jest temat...
1: Ale PiS nie chce tego wicemarszałka.
2: Otwarty.
1: Znaczy chcą, żeby to była Elżbieta Witek, a wiemy, że większość nie zagłosuje za Elżbietą.
2: No, trwają rozmowy, zobaczymy jak się te rozmowy potoczą. Powstał nowy klub, no ale to też powstał nie na początku. Założenie zawsze jest takie, że te stanowiska sejmowe się wybiera na początku kadencji. W momencie, tak jak wyborcy poszczególnych partii uzyskali zaufanie obywateli i zostali wybrani do Sejmu. No, to, co się dzieje w trakcie Sejmu, no to są sytuacje nowe, no to trzeba podjąć decyzję, jak to się...
3: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Donald Tusk potwierdził, że trwają rozmowy dotyczące ewentualnych polityków klubu Centrum na stanowiskach wiceministrów. Czy liczycie się z tym, że Polska 2050 może stracić jakieś stanowisko w rządzie na rzecz Centrum? Bo jednak podzieliliście się na pół, a patrząc na tak zwane stołki w rządzie, to polityków Polski 2050 jest więcej niż klubu Centrum.
1: Ja uważam, że w polityce nie jesteśmy dla stołków. Dla mnie nie ma większego znaczenia, kto jest z jakiej partii politycznej, kto robi jaką robotę. Jeżeli minister...
0: Czyli jak wam zabiorą tych ministrów, to nie będziecie
1: płakać
0: z tego powodu.
1: Nie, panie redaktorze. Chciałbym, żeby oceniać to przez pryzmat pracy wykonanej przez danego ministra czy wiceministra, a nie przez pryzmat przynależności politycznej, no bo też warto powiedzieć, że ci ministrowie z Polski 2050 nie wzięli się znikąd, tylko osoby, które były w partii w klubie parlamentarnym Centrum wyszły z Polski 2050 i to są to także ich reprezentanci. Oni zostali nadani w momencie, gdy te osoby były z klubu Centrum były w Polsce 2050. Także to są także ich reprezentanci. No i nie wiem, co się zmieniło, jeżeli chodzi o tych koleżanki i kolegów. No, wydaje mi się, że większość, więcej tych osób w Sejmie nie jest niż była wcześniej, także no, za bardzo nie widzę powodu, żeby miało się to zmienić też w Sejmie. No, to jest decyzja nie moja, tylko pana premiera. Pan premier decyduje, jaki chcemy zespół ludzi do realizacji zadań. Mnie najbardziej interesuje, żeby te zadania, które obiecaliśmy, to o czym pan rektor wspominał, o czym wspominała przewodnicząca Pełczyńska, było realizowane. Róbmy to, co obiecaliśmy ludziom, realizujmy to. Jeżeli pan premier uważa, że potrzebuje do realizacji drugiego podatkowego, dodatkowego wiceministra, na przykład z Centrum, to niech go bierze, jeżeli nam to pomoże zrealizować to, co chcemy zrobić.
0: Ale z wypowiedzi ministra finansów wynika, że na ten mały szansę na podwyższenie drugiego progu.
1: Ja jestem zdania, że da się to zrobić. Pokazaliśmy konkretne możliwości finansowe, skąd te środki pozyskać. To nie są aż takie ogromne środki, jak na inne reformy, które już w tej kadencji, mimo tego deficytu, który mamy budżetowego, udało się zrealizować.
0: Za nami to posiedzenie, na którym głosowane było wotum nieufności wobec minister klimatu. Prężyliście mózgu, ostatecznie zagłosowaliście za utrzymaniem Pauliny Henning-Kloski na stanowisku, ale nie zagłosował Bartosz Romowicz. Poniesie jakieś konsekwencje?
1: Bardzo szanuję posła Bartosza Romowicza. To jest jedna z osób, która najwięcej walczy o piękny zresztą region polskie Podkarpacie, Bieszczady. Teraz mamy ogromny pożar, tak naprawdę troszkę wyżej w puszczy. I są potrzebni tacy posłowie, którzy potrafią walczyć o miejsca pracy, o realizacji zadań dotyczących poszczególnych regionów, bo po to wybieramy parlamentarzystów nie wszystkich z Warszawy, tylko z różnych części Polski, żeby mogli przedstawić też tą opinię poszczególnych regionów. Ja jestem na przykład posłem z Zagłębia. Ja też, dla mnie najważniejszą kwestią przy tym głosowaniu było podjęcie decyzji przez pani minister, czy zrobić źródła strategiczne cynku i ołowiu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pani minister nie podpisała tego pisma. To bardzo ważna informacja dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zależy nam tam, żeby ta nie powstała kopalnia, ponieważ to jest dla nas dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne. Pamiętajmy też o naszych regionach, pamiętajmy, kto nas wybrał i pamiętajmy też, że nie tylko Warszawą żyjemy, tylko żyjemy tym, co jest na Mazurach, w Bieszczadach czy w Sosnowcu.
0: Będziecie składać projekt ustawy mówiący o obniżeniu, o zrównaniu wieku emerytalnego, bo coraz głośniej o tym mówi wasza liderka. Co prawda ona mówi, że to jest jej prywatne zdanie, ale nie zdanie jako przedstawiciela koalicji. Nie ma żadnego konkretu, ale rodzi się wam coś w głowach?
1: Są różne pomysły tak naprawdę. No, na pewno trzeba ten system zreformować, ale to nie jest kwestia...
0: Ale ustawy nie macie.
1: Znaczy, są rozmowy, ale to nie jest kwestia najbliższych miesięcy. Mamy teraz ważniejsze kwestie, no choćby ten drugi próg podatkowy. Mamy kilka innych gotowych projektów, no ustawę smartfonową, też kwestia teraz najem krótkoterminowy, to jest, mam nadzieję, że będzie w najbliższym czasie, a także akcyza na alkohol, projekt Polski 2050, który będzie w przyszłym tygodniu na najbliższym Sejmie.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Nasz sejmowy dziennikarz Kasper Wróblewski rozmawiał z Kamilem Wnukiem z Polski 2050, ze zwolennikiem podniesienia drugiego progu podatkowego, a także zadawania w referendach pytań bez mocnej tety.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Mateusz Ziółko, RMF FM. To jest Dobra Nocka. Tu możecie urządzić sobie nocne karaoke. Więcej polskich utworów usłyszycie właśnie tutaj. No, ja coś czuję, że do rana to będę miała zdarty głos od tego śpiewu. Hozier, Sarsa, to już za chwilę, a punktualnie o pierwszej najnowsze wydanie faktu RMF FM, które zaczniemy od głośnego tematu w ostatnich miesiącach. Umowy SAFE. Kiedy dojdzie do podpisania tej unijnej pożyczki? O tym już za chwilę w RMF FM. A teraz można dać głośniej, bo to bardzo przyjemnie buja.

0: Zbliża się godzina pierwsza, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Amerykańskie siły uderzyły na Iran w ramach samoobrony. To informacje dowództwa centralnego USA. Polska podpisze dziś umowę SAFE w ramach unijnego programu zbrojeniowego. A co stanie się potem? Posłuchajcie brukselskiej dziennikarki RMF FM. Synoptycy ostrzegają przed burzami z silnym wiatrem. Powiemy, gdzie obowiązują alerty. Siły USA odparły irańskie ataki na amerykańskie okręty i odpowiedziały uderzeniami na irańskie siły w ramach samoobrony, oznajmiło dowództwo centralne USA. Do zdarzenia miało dojść podczas tranzytu okrętów przez cieśninę Ormuz do Zatoki Omańskiej. Irańczycy mieli zaatakować trzy okręty za pomocą rakiet, dronów i małych łodzi szturmowych. Żadna z maszyn nie została trafiona. Irańskie wojsko z kolei oskarżyło USA o naruszenie zawieszenia broni w oświadczeniu podanym przez Iran. Media. Dzisiaj w Warszawie podpisana ma być umowa SAFE, czyli unijna pożyczka na dozbrojenie Polski. A co będzie po podpisaniu, to wyjaśni nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Teraz Bruksela wypłaci 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii. Komisja Europejska będzie sprawdzać daty każdego takiego zamówienia. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie tego terminu, o co zabiegała Polska. Nie chciała zmieniać unijnego prawa i robić wyjątków. Bruksela preferuje tak zwane wspólne zakupy.
3: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
1: Uwaga, kierowcy, ceny paliw dzisiaj nieco spadły. Benzyny o 5 groszy, diesla o 9 zdecydował minister energii. Benzyna 95 nie będzie mogła być droższa niż 6 zł 41 groszy. Olej napędowy natomiast 7 zł 17 groszy. Słuchacie faktów RMF FM. W kierunku Wysp Kanaryjskich płynie wycieczkowiec MV Hondius, na którym stwierdzono zakażenia hantawirusem. Tam najpewniej w poniedziałek pasażerowie i członkowie załogi zostaną ewakuowani na ląd. Obecnie 150 uczestników rejsu pozostaje w izolacji w swoich kajutach. Szef Światowej Organizacji Zdrowia mówił na konferencji prasowej, że potwierdzono 5 z 8 przypadków podejrzeń zakażeń hantawirusem. Troje pasażerów zmarło. Biorąc pod uwagę okres inkubacji wirusa Andes, który może trwać nawet 6 tygodni, możliwe jest zgłoszenie większej liczby przypadków. Chociaż jest to poważny incydent, WHO ocenia ryzyko dla zdrowia publicznego jako niskie. Uspokajał Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor WHO. Wykryty na wycieczkowcu gatunek hantawirusa Andes występuje w Ameryce Południowej i w rzadkich przypadkach przenosi się z człowieka na człowieka. Może wywołać ciężkie choroby układu oddechowego. Przed nami w pogodzie burze i intensywne miejscami opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 7 województw. Chodzi o lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo mazowieckie, świętokrzyskie, opolskie i śląskie. W czasie burz prognozowane są porywy wiatru do 70 km na godzinę i lokalnie grad. Obowiązują też alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. W obszarach opadów burzowych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody na mniejszych rzekach i podtopienia. 10 tysięcy euro. Taką cenę osiągają w internecie bilety na finał Ligi Mistrzów, donosi francuski dziennik L'Equipe, a paryscy kibice marzą już o drugim z rzędu pucharze dla PSG. Więcej o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
4: Dziennik L'Equipe podkreśla, że UEFA ustaliła ceny najdroższych biletów na finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie na 950 euro. W sieci wartość tych biletów wzrosła więc ponad 10-krotnie.
5: C'est sûr que on veut gagner.
4: Nie ma wątpliwości, że chcemy, by nasza drużyna znowu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. To może być piękne sportowe widowisko, tłumaczy mi paryski kibic. Znowu marzymy o zwycięstwie, jesteśmy szczęśliwi, mówi mi młody paryżanin, dumny po wygraniu przez Paris Saint-Germain półfinałowego pojedynku z Bayernem Monachium.
1: To dopiero będzie starcie gigantów. Z nowymi faktami zameldujemy się oczywiście o drugiej. Zapraszam już teraz w imieniu Karola Płaczkiewicza. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po pierwszej. Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak cały czas z wami, z najnowszą muzyką. A skoro ma to być spokojna noc, to właśnie tak tę godzinę rozpoczniemy. Bardzo spokojnie, bardzo klasycznie. Można wygodnie się oprzeć w fotelu z kolejną filiżanką kawy. Google Dolls już teraz.

Wszystkie miłości szkolne mi się przypomniały przy tym utworze. Tak, wam gramy do nocnych obowiązków. Sylwia Grzeszczak w RMF FM. 13 minut już po pierwszej. Pamiętajcie, jest piątek już, jedną nogą jesteśmy w weekendzie. Wtedy na chwilę nawet pogoda się polepszy. Może będzie szansa na przyjaśnienia, może nawet na horyzoncie pojawi się okazja, żeby ten odpisowany rower z majówki znowu wykorzystać. Dziś jednak uważajcie na siebie, jak słyszeliście w faktach RMF FM, deszczowa i burzowa noc w większości kraju. Kierowcy, noga z gazu, jedźcie bezpiecznie z RMF FM.

Ale wzruszające się zrobiło. Kasia Popowska, RMF FM, to za nami. 19 minut po pierwszej. Co powiecie na plotki z kolorowych portali? Czytam, że wśród gwiazd muzyki rozprzestrzenia się Blue Dot Fever, czyli gorączka niebieskich kropek. W skrócie chodzi o to, że kolejni artyści odwołują swoje koncerty. Oficjalnie mówią, że to niby przez problemy zdrowotne, a tak naprawdę chodzi o słabą sprzedaż biletów, no i te puste miejsca. No każda prasa ma swoje wymówki. Paluszek i główka w szkole, a niebieskie kropki u gwiazd.

To potrzebował energii w drodze. Bardzo proszę, Rihanna w RMF FM. Tu dobra nocka i 26 minut po pierwszej. Niektórzy to widzę, że za chwilę zaczynają opóźniony majówkowy weekend, który będzie trwał, uwaga, ponad 2 tygodnie. Zazdrościmy, ale umawiamy się tak, że wolne spędzicie z RMF FM. A już teraz można śpiewać Ira. Dajcie głośniej.

0: będzie.
1: Jak wam się podoba nasza muzyczna nowość w RMF FM? Remi Sikorski i Artur Sikorski, to za nami, a już teraz kolejny temat z radia RMF 24. Michał Zieliński i coś dla panów motoryzacji.
2: W naszym programie teraz o rodzącym się w bólach od lat pierwszym polskim samochodzie elektrycznym. Być może w tej sprawie coś się ruszy, bo jak się dowiadujemy, nie polsko-chiński, jak do tej pory planowano, przynajmniej jeszcze do niedawna, ale polsko-tajwański ma być pierwszy w naszym kraju rodzimy elektryk, który wyjechać ma z fabryki w Jaworznie. Partnerem strategicznym Electromobility Poland w sprawie projektu budowy hubu elektromobilności w Jaworznie będzie tajwański koncern Foxconn, ogłosił minister aktywów państwowych. No i wedle tej zapowiedzi pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej w Jaworznie w 2020 roku. Ze mną Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego, który to instytut podlega Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Na początek o tym terminie 2029. To żart?
3: Nie, to nie jest odległy termin, bo przecież jeszcze fabryka nie powstała, więc to jest, uważam, że i tak spore tempo, jak na samochód, który jeszcze fizycznie nie powstał, nie powstała także fabryka.
2: No właśnie o to pytam, no nie ma nawet śladu fabryki, a tu za trzy lata fabryka, no ile czasu taka fabryka musiałaby powstawać? No 2 lata to jest chyba wyśrubowany termin, a tu mamy mieć za trzy lata samochód.
3: Ale nie niemożliwy i można powiedzieć, że w końcu doczekaliśmy się wraz z dzisiejszą informacją, że Polska doczekała się tego przełomu. Sama ta informacja już jest w mojej ocenie krzepiąca, bo przecież po tych latach niepewności, jak pan wspomniał, przypomnijmy zmian koncepcji, poszukiwania partnerów, którzy też się zmieniali, no projekt tej budowy rodzimego samochodu elektrycznego można mieć w końcu nadzieję, wchodzi w decydującą fazę. No i fakt, że to jest ten strategiczny partner, o którym pan wspomniał, no to też ma kluczowe znaczenie, bo to jest gigant. To nie jest druga czy trzecia liga, to jest naprawdę gigant, który od kilku lat też próbuje swoich sił właśnie w sektorze automotive.
2: No za chwileczkę jeszcze o tej tajwańskiej firmie, ale ja chciałem pana wcześniej poprosić, żeby pan się zlitował nad słuchaczami. No, dlaczego ta informacja, wyjaśnił, ma być krzepiąca? Ta spółka Electromobility Poland działa już dekadę, niedługo będzie obchodzić 10-lecie istnienia i ani śladu fabryki. Takich krzepiących informacji to już mieliśmy kilka, prawda? Ile to wszystko pochłonęło pieniędzy do tej pory? Ile tam było prezesów? Ile tam już w pensjach wypłacono pieniędzy?
3: No pozwolę sobie przypomnieć, że projekt już wcześniej pochłonął znaczące środki publiczne, bo to około chyba 500 mln zł tylko w latach 2021-2022.
2: A na co wydano tyle pieniędzy? 500 milionów złotych? Na co to wydano?
3: Dodatkowo jeszcze kolejne 800 milionów złotych w roku ubiegłym. Przede wszystkim na stworzenie koncepcji, na przygotowanie fabryki, na współpracę z partnerami. No więc to są znaczące środki pieniężne, które zostały już wyasygnowane na ten projekt i dobrze, że on zostanie dokończony. Oczywiście przy znacznie większym nakładzie środków, bo to pewnie szacowano
2: jeszcze miliardy,
3: to
2: jest
3: około 6. No to jest wszystko idące w miliardach.
2: Ale ja bym się jeszcze przyczepił. Ja przepraszam, że pana męczę, bo to nie jest pana wina. Ale na co, bo pan posługuje się troszeczkę takimi ogólnikowymi terminami, przygotowanie fabryki, współpraca z partnerami, czyli na co? Bo na przykład przy badaniach konceptu tej Izery, bo to był poprzednia nazwa samochodu, no którego prototyp już widzieliśmy przecież i to dawno temu, prawda? Ten samochód stworzono, eksperci, no w tym o znanych nazwiskach, stworzyli taką koncepcję na podstawie badań preferencji konsumentów, potencjalnych nabywców i proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, jeśli moje źródła były nierzetelne, ale wypytano 24 osoby o to, jakiego samochodu elektrycznego wytwarzanego w Polsce oczekują. To te setki milionów złotych zostały wydane, a 24 osoby zostały zapytane, jaki ma być pierwszy polski samochód elektryczny, który otworzy erę elektromobilności w naszym kraju?
3: To ja dodam od siebie coś więcej. Powiem, dlaczego warto ten projekt dociągnąć do końca i go sfinalizować, bo to jest inwestycja, która może zmienić pozycję Polski na europejskiej scenie motoryzacyjnej, bo ta branża samochodów elektrycznych, w ogóle branża elektromobilności, rośnie w tempie 30% rocznie. Ta wartość wyrażona w dolarach, o ile dobrze pamiętam, na koniec dekady to jest 6,5 biliona. Jeżeli Polska w cudzysłowie nie wskoczy do pociągu z napisem elektromobilność, a przecież już mamy chociażby fabryki, które tworzą na potrzeby koncernów międzynarodowych baterie trakcyjne do samochodów elektrycznych, to za kilka lat już będzie dla Polski za późno. Dlatego ten Foxconn to jest partner strategiczny, który daje dostęp do technologii, której wcześniej brakowało. bo Polska ma kompetencje światowych fachowców, lokalne łańcuchy dostaw i rynek pracy. I ten układ w końcu ma prawo zadziałać, zafunkcjonować. I dlatego osobiście też trzymam kciuki za ten projekt. Projekt, który od samego początku nie był łatwy. Ja nie zamierzam nikogo rozgrzeszać czy też relatywizować rzeczywistości. Natomiast stworzenie tylko nowej płyty podłogowej do jakiegokolwiek samochodu pochłania miliardy dolarów albo euro dla każdego koncernu motoryzacyjnego. Dlatego mówimy o tak dużych sumach pieniędzy, które już do tej pory zostały spożytkowane, ale jeszcze więcej pieniędzy trzeba będzie w ten projekt włożyć.
0: Wracamy do Was za

0: takiego spontanu. Wam życzę w nadchodzący weekend, ale na razie nocne obowiązki. Dobra maska w RMF FM i powracamy do Radia RMF 24. Ponownie Michał Zieliński.
1: No dobrze, nie chcę pan mówić, jak zostały dokładnie te pieniądze spożytkowane. To nie jest pytanie do pana, tylko do spółki Electromobility Poland, czy też do polityków, nadzorców tego projektu, no bo jest to projekt pod kuratelą państwową, więc zostawmy to i porozmawiajmy teraz o gigancie branży elektronicznej, to trzeba podkreślić, firmie Foxconn z Tajwanu. Oni zasadniczo, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, robią seryjnie jeden samochód, Foxtron Model B, ale no fakt, że przygotowują prototypy, próbują wejść we współpracę z producentami utrwalonej na rynku pozycji, robią też autobus, wytwarzają. Ja sobie popatrzyłem na ten Foxtron Model B, sprawdziłem sobie wymiary. Zgodzi się pan, że tak na pierwszy rzut oka to jest podobny do Izery, ten samochód?
2: Izera, z tego co pamiętam, to miała być produkowana z samego początku jako samochód kompaktowy, samochód masowy, więc te już od samego początku sugerowano kompaktowe proporcje i ten zasięg oscylujący w granicach 400 km, dwie pojemności baterii, akumulatorów trakcyjnych, więc należy zakładać, że ten finalny model będzie celował w segment masowy, w klasę, która w Europie...
1: I stąd podobieństwo, po prostu... rozumiem.
2: Zakładam, że tak, bo klienci właśnie takich samochodów oczekują. Jeżeli firma, a na pewno zakładam, że tak, projekt budżetowy, projekt biznesowy już ma, no to na pewno skupi się na produkcji, projektowaniu produkcji takich samochodów, których oczekują klienci. A klienci teraz w Europie, nie tylko w Polsce, oczekują tanich, kompaktowych samochodów elektrycznych za nieduże pieniądze, które będzie można szybko naładować i które będą w zasięgu ich ręki, bo do tej pory było tak i przez lata jeszcze tak teraz jest, że samochody elektryczne są droższe niż te benzynowe, konwencjonalne odpowiedniki, więc tutaj jest też duże pole do popisu, aby znaleźć też niszę i żeby się z nią wpasować, tym bardziej, że no nie ma co ukrywać. Konkurencja z Chin jest bardzo silna, bardzo mocna, a ta deklaracja przedstawiona dzisiaj i ze strony Foxconnu sprawi, że to będzie też dla tej firmy, Polska stanie się po prostu bramą do Europy, bo przecież tej firmy jeszcze nie ma na rynku europejskim, więc to też dla nich będzie, to będzie transakcja obopólna w mojej ocenie.
1: No tak, no chcą mieć problemy z cłami z głowy. Wracając jeszcze do tych osiągów, o których pan wspomniał, Izera miała mieć zasięg około 400 km, jak pan powiedział, baterie dwie, 40 albo 60. Czy tamte parametry sprzed tych kilku lat, przy tak szybko rozwijającym się rynku, przy tak szybko zmieniających się oczekiwaniach, rosnących oczekiwaniach klientów, czy to wystarczy, żeby dzisiaj auto było konkurencyjne? Jakie teraz powinny być takie parametry, żeby to się po prostu sprzedawało, żeby było konkurencyjne?
2: Zwróci pan uwagę na zasadną kwestię. Postęp w dziedzinie elektromobilności jest tak gigantyczny, że konstrukcje przed 3 lat można powiedzieć, że już są przestarzałe. Ale nie tylko chodzi o technologię w samochodach, ale i także te rozwiązania, jeżeli chodzi o baterie trakcyjne. Tutaj postęp jest tak gigantyczny, że za kilka lat, kiedy docelowo te samochody będą już zjeżdżać z taśmy w Jaworznie, może być już wprowadzona druga czy też trzecia generacja akumulatorów, o których nawet jeszcze, które są może jeszcze w fazie badawczej, laboratoryjnej. To jest tak duży i szybki postęp, więc te wartości wyrażone w kilometrach mogą być znacznie większe, ale mogą być też niższe w zależności od tego, jaka będzie bateria, bo wiadomo, że im tańsze ogniwo, tym finalnie tańszy samochód, a nie wszyscy kierowcy w Polsce potrzebują samochodów na długie trasy, bo znakomita często większość z nas kierowców pokonuje dziennie dystanse nie więcej, większe niż 35 km. Więc jeżeli ktoś ma własne źródło zasilania fotowoltaikę, to nie potrzebuje droższego samochodu z droższym ogniwem, które ma większą pojemność akumulatorów i pozwala podróżować dalej, a może wybierze tańszy wariant ze słabszą baterią, a za to skromniejszy. Więc oczywiście klient będzie decydował i głosował portfelem. Na pewno będzie też tak, że będą różne wielkości i pojemności tych akumulatorów trakcyjnych. Każdy klient będzie mógł zdecydować, na jaki się wybierze, czyli tak jak jest to we wszystkich innych koncernach, producentach, którzy teraz oferują samochody elektryczne na rynku. To jest niejako standard. Dwie, a nawet trzy poziomy pojemności baterii. Każdy wybiera to, na co go stać i to, co mu pasuje.
3: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Druga na zegarach, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem.
0: Słuchamy.
1: Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie, jak twierdzi Donald Trump, mimo to zawieszenie broni wciąż obowiązuje. Prezydent Ukrainy nie zaleca delegacjom zagranicznym wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja. W faktach także sprawa Daniela Obajtka. Prokuratura Krajowa liczy, że europoseł straci immunitet w ciągu kilku miesięcy. Donald Trump powiedział stacji ABC News, że mimo nowej wymiany ognia z Iranem zawieszenie broni nadal obowiązuje. Komentując amerykańskie uderzenia przeciwko Iranowi, Trump określił je jako miłosne stuknięcie. Podkreślił też, że Stany Zjednoczone odpowiedziały na ataki irańskich łodzi i dronów w cieśninie Ormuz, niszcząc jednostki napastników i zadając im wielkie szkody. We wpisie w mediach społecznościowych amerykański prezydent ostrzegł, że jeśli Iran szybko nie podpisze porozumienia, reakcja Stanów Zjednoczonych będzie znacznie brutalniejsza. Dodał również, że Teheran nigdy nie będzie miał możliwości zdobycia broni nuklearnej. Prezydent Ukrainy nie zaleca delegacjom zagranicznym wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja. W nagraniu wideo, jakie ukazało się wieczorem w sieci, Wołodymyr Załęski przyznał, że otrzymuje sygnały od niektórych państw bliskich Rosji. Ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne życzenie. W tych dniach nie zalecamy tego. Wcześniej Załęski dał do zrozumienia, że podczas parady nad moskiewskim Placem Czerwonym mogą pojawić się ukraińskie drony. Przypomniał, że Ukraina proponowała Rosji zawieszenie broni i nie była to już pierwsza taka propozycja. Tym razem proponowaliśmy zawieszenie broni od 6 maja. Ukraina była gotowa zapewnić pełną ciszę, ale w odpowiedzi na naszą pokojową propozycję pojawiły się jedynie nowe rosyjskie ataki i nowe groźby ze strony Rosji. Rosjanie chcą od Ukrainy ciszy w walkach, by świętować Dzień Zwycięstwa, mówił Załęski. Putin, przypomnijmy, chciał przerwy w walkach z Ukrainą 8 i 9 maja w związku z planami przeprowadzenia w Moskwie parady wojskowej. Prokuratura Krajowa liczy, że Daniel Obajtek straci immunitet w ciągu kilku miesięcy. Śledczy złożyli już trzeci wniosek o odebranie byłemu szefowi Orlenu, a dziś europosłowi ochrony prawnej. Chcą mu postawić zarzuty niezapłacenia podatku za wyremontowanie jego dworku w Choczewie przez jedną z fundacji.
2: Ktoś mu wyremontował jego nieruchomość z cudzych pieniędzy. Powinien to po prostu wykazać jako przychód i zapłacić z tego podatek.
1: Mowa o kwocie 1 000 000 złotych, wyjaśniał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
2: Mówię tutaj o podatku dochodowym i takim rodzaju podatku dochodowego, jakim jest ta danina solidarnościowa, którą powinni odprowadzać osoby, które zarabiają od sumy powyżej 1 000 000 złotych dochodów.
1: Daniel Obajtek odrzuca te oskarżenia. We wpisie na X europoseł tłumaczył, że wszystkich rozliczeń dokonywało Centrum Usług Korporacyjnych. Natomiast co do nieruchomości w Choczewie, Obajtek stwierdził, że była ona oddana do użytkowania na wiele lat przez Fundację Pomocy i Więzi Polskiej, Kresy RP. I to nie on ponosił koszty, nie było w związku z tym żadnego przysporzenia.
3: To są fakty RMF FM.
1: 14 czerwca w Sosnowcu odbędzie się drugie zwierzogranie. Fundacja Łukasza Litewki będzie działać dalej. Zapewniają współpracownicy posła, który zginął.